Proszę nie patrz już tak, oczy mówią mi to, czego nie powiedzą usta. I nie chcę toczyć wojny, serio, mała, nie. Dużo na mnie patrzysz, ale wciąż nie widzisz mnie. Niech ktoś popatrzy na mnie jak na mnie, jak ona wtedy. Ustami się przedstawiamy, oczami poznajemy. To nie to spojrzenie, choć tak piękne słowa. Muszę lecieć, przepraszam, nie widzę cię, młoda.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Skala obniżek cen paliw zaczyna maleć. Wyniki kontroli przestrzegania maksymalnych cen paliw i wojna w Iranie przyspiesza globalną ekspansję chińskich producentów. Czas na Autoradio. Sebastian Wysoczański, zapraszamy.
0: Autoradio.
1: Ubiegły tydzień na rynku paliw upłynął pod znakiem stopniowego uspokojenia nastrojów po wcześniejszych, gwałtowniejszych wahaniach wywołanych sytuacją w rejonie ciśniny Ormus. Z wyliczeń e-patrol.pl wynika, że w tym tygodniu do 24 maja średnia cena benzyny 9,8 może mieścić się w przedziale 6,73-6,84. Dla benzyny 9,5 ceny powinny być w granicach od 6,24 do 6,35 zł za litr, a za olej napędowy kierowcy zapłacą od 6,74 do 6,85 zł. Za litr. Za autogaz od 3,63 do 3,72.
0: Aktualności.
1: Czas na wyniki kontroli przestrzegania maksymalnych cen paliw. Według danych przekazanych przez resort energii, kontrolą objęto blisko 8 tysięcy stacji paliw w całej Polsce. Problemy wykryto w prawie 500 przypadkach. Jak podkreśla minister, państwo nie ma jednak sygnałów, że właściciele stacji celowo łamali przepisy. My nie mamy informacji o intencjonalnym łamaniu tej ustawy. Mamy natomiast sygnały o tym, że dochodziło do różnicy pomiędzy ceną na pylonie a ceną zakupu, powiedział Miłosz Motyka. Jak tłumaczył minister, zdarzały się sytuacje, w których obsługa stacji nie zaktualizowała cen widocznych dla kierowców albo przez pomyłkę pozostawiono stawkę obowiązującą dzień wcześniej. W praktyce oznaczało to, że kierowca mógł zobaczyć na tablicy wyższą cenę, choć przy dystrybutorze obowiązywała już niższa. Kontrolę w tej sprawie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Każdy przypadek ma być oceniany indywidualnie. Na razie, jak zaznaczył Motyka, najprawdopodobniej nie nałożono jeszcze żadnych kar, które mogą sięgać nawet miliona złotych. Ministerstwo przekonuje jednocześnie, że cały mechanizm działa zgodnie z założeniami, a branża paliwowa bardzo dobrze dostosowała się do nowych zasad.
0: Autoradio.
1: Rosnące ceny ropy naftowej na skutek wojny z Iranem przyniosły chińskim producentom samochodów nieoczekiwany globalny wzrost, pobudzając popyt na pojazdy elektryczne wśród zaniepokojonych nabywców na całym świecie, mimo że konflikt ograniczył ich ważny rynek na Bliskim Wschodzie. Zawirowania mogą przyspieszyć międzynarodową ekspansję chińskich marek, takich jak BYD i Chery. BYD właśnie podniósł prognozę sprzedaży zagranicznej, aby wykorzystać ten wzrost. Każdy wzrost globalnego popytu to dobra wiadomość dla chińskiego przemysłu samochodowego. Wprawdzie wojna w Iranie w marcu ograniczyła chińskim producentom samochodów dostęp do ich kluczowego rynku na Bliskim Wschodzie, co spowodowało gwałtowny spadek dostaw na ten rynek o 60%. Chińscy producenci

0: Wzrost rosnąc o 39% do 790 tysięcy pojazdów w ciągu miesiąca. Wzrost dostaw pojazdów elektrycznych o 55% do 340 tysięcy napędzał eksport i stanowi ponad 40% wszystkich pojazdów wysłanych za granicę. Europa stała się w tym roku największym zagranicznym rynkiem zbytu dla pojazdów wyprodukowanych w Chinach. Europejscy klienci, którzy wcześniej unikali mało znanych chińskich samochodów elektrycznych, teraz czują się przyciągnięci niskimi cenami pojazdów. Średnia cena chińskich pojazdów elektrycznych w Europie wynosi około 25 tysięcy dolarów, czyli znacznie mniej niż u lokalnych konkurentów. Tyle na dziś. W Autoradio wracamy już wkrótce.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Dwie decyzje, waloryzacyjną i o przyznaniu tak zwanej trzynastki, zapowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2: Warto, aby każdy dokładnie przeczytał otrzymane dokumenty i upewnił się, że wszystkie dane są poprawne.
1: W tym raporcie także wielkie jeleniogórskie Juvenalia 2026.
3: W czwartek zaczynamy już z raportami naszych lokalnych artystów, a później wielkie otwarcie oraz główne gwiazdy.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
1: A na początek Kunicka Ścieżka. Pierwsze zmiany wokół Jeziora Kunickiego już są widoczne. Powstaje tam nowa przestrzeń do spacerów i rekreacji.
4: Wokół Jeziora Kunickiego widać już pierwsze efekty prac związanych z odtworzeniem ścieżki rekreacyjnej. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort spacerowiczów, umożliwić korzystanie z trasy po zmroku oraz zwiększyć atrakcyjność tego bardzo ciekawego miejsca wypoczynku. Koszt to ponad 378 tysięcy złotych. 75% kosztów pokryje dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Mieszkańcy mogą już zauważyć pierwsze efekty ścieżkowych działań. Brak światła był jednym z problemów wskazywanych przez osoby spacerujące wokół jeziora. Po zakończeniu inwestycji teren będzie bardziej bezpieczny i przyjazny mieszkańcom i osobom odwiedzającym gminę. Projekt realizowany jest także w ramach działań lokalnej grupy działania Wrzosowa Kraina, której celem jest rozwój lokalnej infrastruktury i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu. Ścieżka wokół Jeziora Kunickiego należy do najpopularniejszych miejsc spacerowych i rekreacyjnych w gminie. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: W najbliższym czasie emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą list z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w nim dwie decyzje, waloryzacyjną i o przyznaniu tzw. trzynastki. Osoby, które posiadają konto na platformie e-ZUS, nie muszą czekać na listonosza.
2: Obie decyzje w formie elektronicznej są dostępne na profilu świadczeniobiorcy, gdzie można je natychmiast sprawdzić i pobrać. W pierwszej z nich jest informacja o kwocie świadczenia po marcowej waloryzacji. Drugie pismo to decyzja o przyznaniu trzynastki, a także dane dotyczące wysokości świadczenia brutto. W tym roku wysokość trzynastki to 1978,49 zł. Ponadto w informacji będą odliczenia, czyli podatek i składka zdrowotna oraz kwota trzynastki netto do wypłaty, czyli taką, jaką świadczeniobiorca otrzymał na konto lub do ręki od listonosza, czy też na poczcie. Wysyłane decyzje są niezwykle ważne, gdyż bezpośrednio dotyczą dochodów emerytów i rencistów i warto, aby każdy dokładnie przeczytał otrzymane dokumenty i upewnił się, że wszystkie dane są poprawne, podkreśla Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Wysyłka potrwa do połowy czerwca. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
1: W najbliższy czwartek startują wielkie jeleniogórskie Juvenalia 2026. W tym roku studenckie święto odbędzie się w dniach od 21 do 23 maja na Błoniach Jeleniogórskich. Organizatorzy zapowiadają, że karkonosze zatrzęsą się w posadach, obiecując huczną studencką imprezę dla wszystkich. Atmosferę rozkręcą koncerty gwiazd, w tym legendarnej grupy Dżem, mówi przewodnicząca samorządu KANS w Jeleniej Górze Maja Plińska.
3: W czwartek zaczynamy już z raportami naszych lokalnych artystów, a później wielkie otwarcie oraz główne gwiazdy. Mamy hip-hop, rap, taka mieszanka. Wystąpi Wadstoja, Sarius oraz Mister Polska. W piątek mamy finał Ligi Rocka, a na koniec występ zespołu Dżem. W sobotę również mamy występy lokalnych artystów, tutaj już idziemy w stronę DJ-ską, więc lokalni DJ-e. No a wieczorem występ z Kolima, którego tutaj myślę, że dużo osób zna i uwielbia. A na zakończenie będzie DMC od Maćka Wowka. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, no i przede wszystkim naszych studentów na wielkie jeleniogórskie Juvenalia od 21 maja do 23 maja na Błoniach Jeleniogórskich. Nas tutaj wyróżnia to, że nasze Juvenalia są całkowicie bezpłatne, także serdecznie zapraszamy.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Co z wojskami amerykańskimi w Polsce? Do USA polecieli wiceministrowie obrony, a w Polsce dziś wizytę rozpoczyna nowy premier Węgier. Zajrzymy też na eliminację do tenisowego French Open. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Polskie władze próbują ustalić, jakie jest oficjalne stanowisko USA w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Dlatego w Waszyngtonie są już dwaj wiceministrowie obrony, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Będą rozmawiali z przedstawicielami departamentów stanu wojny i kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. A w ich kontekście pojawiły się także informacje o wstrzymaniu rotacji jednej z brygad do Polski. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Jak podkreśla Cezary Tomczyk, Polska otrzymała zapewnienie.
4: Głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, czyli pan generał Grynkiewicz, poinformował, że to, co dzieje się dzisiaj z wojskami amerykańskimi, to decyzja, która dotyczy Niemiec. Ona nie dotyczy Polski.
3: Ale praktycznie dotknęła Polskę, bo najłatwiejszym sposobem na redukcję sił amerykańskich w Europie było wstrzymanie rotacji, która obejmowała żołnierzy USA w naszym kraju. I stąd wizyta w Waszyngtonie.
4: Żeby odbić spotkania w Departamencie Stanu, w Departamencie Wojny w Pentagonie, ale też z szeregiem innych osób, takich jak amerykańscy kongresmeni, żeby te komunikaty, które płyną ze strony Stanów Zjednoczonych, zawsze były jednoznaczne.
3: Podobne rozmowy odbędą się także jutro w Warszawie. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z najważniejszym amerykańskim generałem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
2: Wycofanie amerykańskich żołnierzy z Polski będzie też tematem debaty zaplanowanej na dziś w Parlamencie Europejskim, a jej szybkie przeprowadzenie podczas sesji w Strasburgu wnioskował skutecznie europoseł Michał Kobosko. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Péter Modiar po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Później Modiar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Ewelina R. przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się od niego odwołać. Dziś paliwo o kilka groszy droższe niż w weekend i w poniedziałek. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,97, na oleju napędowego 6,85. Linda Klimowicowa nie zagra w wielkoszlemowym turnieju w Paryżu. Grająca w polskich barwach zawodniczka z Czech odpadła w pierwszej rundzie eliminacji po przegranej z Serbką Lolą Radivojewicz. Dalej gra Maja Chwalińska, pokonała francuskę Alice Ram, a w kolejce czeka jej rodaczka Carole Monet. Dziś z kolei pojedynek Katarzyny Kawy z Amerykanką Ayaną Akli. Bez eliminacji we French Open zagrają Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: Kochamy muzykę.
1: Tak, to były wiadomości, a to jest The Final Countdown, to jest Europe, a na zegarze 4 minuty po godzinie 6, to jest też wtorek, 19 maja, kłaniamy się niezwykle nisko, nazywamy się Muzyczne Radio, jest nam bardzo miło, że możemy być dla Was dzisiaj i grać takie numery jak ten, a będzie też Meghan Trainor, będą też Czarnoczargi, będzie też Jebel i wielu, wielu innych, a póki co to zimno jest od 3 do 5 stopni. Teraz, później od 17 do 21. Radek Bajor, kłaniam się, witajcie.

0: reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Meghan Trainor, Getting Girl, jakże ładna piosenka, idealna na taki dzień jak ten. Przypominamy, dyskretnie wtorek jest i on będzie słoneczny, chociaż teraz, jak już wiecie z naszej anteny, chłodny jest. Człowiek może być zaskoczony, że wychodzi w samym dresiku, czy w bluzie, czy w marynarce, a tu się okazuje, trzeba kurteczkę, przejścióweczkę wziąć dzisiaj ze sobą i to najlepiej taką, co to będzie wodoodporna, bo to różnie może być z deszczem, który może się pojawić znienacka i trochę nas pokropić. A my oddajemy wam piosenkę zupełnie za darmo od Czarno-Czarnych.

0: Tak, świat byłby znacznie prostszy, gdyby nie było opłat, ale czemu w taki sposób? Czarno-czarni to już za nami, a my teraz pozwólcie na kwadrans na już 16 minut po godzinie 6. Sprawdzimy, co tam mamy w kalendarzu.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
0: Wtorek, 19 maja, 226 dni do końca roku. Jest Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Jest w Polsce Dzień Dobrych Uczynków. Jeszcze raz sprawdzimy, czy tutaj jest jeszcze coś innego ciekawego. Światowy Dzień Fair Play, Dzień Mycia Samochodów. Nie, nie myjcie, bo jak umyjecie, to będzie deszcz padać. Wiadomo. Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego, a także Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit. A imieniny mają August i Mikołaj. Wszystkiego najlepszego. Wschód słońca o 5:02, a reszta to się wzięła i nie wydrukowała. Drukarka wciągnęła. No dobrze. Z innych ważnych rzeczy to jest kalendarium muzyczne, w którym to zapisano, że 81 lat kończy dzisiaj Pete Townshend. Gitarzysta, wokalista, kompozytor i autor tekstów w formacji The Who. W 1947 roku zaś urodził się Steve Carey, basista formacji T-Rex. Od 1970 do 76 roku zmarł w 81, mając lat 33. Grace Jones kończy dzisiaj 78 lat, to piosenkarka i aktorka, niestety nie polska. Dusty Hill urodził się 77 lat temu. To basista, wokalista i klawiszowiec formacji ZZ Top. Odszedł wcześniej w roku 2021. Miał ledwie 72 lata. W roku 1951 urodził się Joey Ramone, wokalista formacji Ramones. Zmarł w roku 2001, miał wtedy 49 lat. Tadeusz Sygietyński kończyłby dzisiaj 71 urodziny. Miałby dzisiaj 71 urodziny. To kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny, założyciel Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Urodził się w roku 1896. Zmarł w wieku 58 lat. Przepraszam, dzisiaj 71. rocznica jego śmierci jest, tak. Urodziła się Aleksja tego dnia w roku 59. To wokalistka również niepolska. W 1968 na świat przyszedł Paul Hartnell, twórca i wykonawca muzyki elektronicznej, członek formacji Orbital. W 1971 urodził się Paul Spencer, członek formacji Daria G, która następnie zamieniła się w jego solowy projekt. Zmarł w roku 2024. Mając lat 53. Jenny Cecilia Petren, wokalistka i autorka tekstów w formacji Ace of Base, kończy dzisiaj 54 lata, a w roku 1978 ukazała się angielska wersja 7. albumu formacji Kraftwerk, The Man Machine. Wersja niemiecka The Mensch Maschine miała premierę 28 kwietnia tego samego roku.
1: Kalendarium regionu.
0: Zaglądamy jeszcze do kalendarium regionalnego. Tutaj pod datą 19 maja historia odnotowuje fakty, iż w roku 1945 pierwsza grupa osadników z okolic Nowego Sącza dotarła do Kamiennej Góry. W roku 1951 w gastronomii Dolnego Śląska wprowadzono poniedziałki jako dni jarskie. A w roku 1994 generał Wiktor Dubynin, dowódca północnej grupy Armii Rosyjskiej, przekazał szefowi sztabu Wojska Polskiego Tadeuszowi Wileckiemu tereny i zabudowanie jednostki wojskowej w Świętoszowie.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hi, we are Jubel, and you're listening to Musician Radio. They really love music.

Człowiekowi o poranku to się niespecjalnie chce cokolwiek poza tym, żeby spać, ewentualnie, żeby spać jeszcze dłużej, druga opcja. A przecież przypominamy, jesteśmy młodzi bez względu na wiek. We are young. Tak, bez względu na wiek młodzi, a młodym to się chce wszystkiego. Spać zresztą też, ale oni sobie z tym jakoś radzą. Radzą, bo muszą, bo

nie mają innego wyjścia, a jak nie radzą, no to dajemy im piosenkę w tempie właściwym. Zakopower, kiedyś ty, 25:30 po 6:00.

0: Teo i Senior Loco. Ciekawe, jak wygląda ten Senior Loco. Pewnie ma loki na głowie, jak sama nazwa wskazuje. 6.31 i nawet pół. Pozwólcie, że teraz nieco spóźnieni, ale zawsze o czasie zaprezentujemy wam stały fragment gry w muzycznym radiu. O tej porze najzimniej w Polsce jest na punkcie pomiarowym w Jeleniej Górze i MGW mówi, na lotnisku jest 2,3 stopnia Celsjusza, a najwyższa temperatura w regionie teraz to 4 stopnie. W ciągu dnia od 17 do 21 całe mnóstwo słońca, ale chmury też będą na niebie, a z nich może padać deszcz. To jest wielce prawdopodobne. Wiatr przeważnie słaby w porywach.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: W porywach zazwyczaj do 35 km na godzinę, ale będą miejsca, w których powieje do 50 km na godzinę, a kierunki, z których będzie wiał, to kierunki zmienne. Sprawdzamy jeszcze, jak możecie się czuć. Otóż biometr dzisiaj jest obojętny. Ciśnienie to 1015 hektopaskali, a jakość powietrza w całym regionie jest albo bardzo dobra, albo dobra. A teraz Beata Nowicka i raport regionalny.
2: Ulica Wrocławska w Wałbrzychu zostanie całkowicie zamknięta.
3: Dziś drogowcy nie podają jeszcze dokładnej daty zamknięcia.
2: We Wrocławiu utrudnienia dla zmotoryzowanych związane z wymianą nawierzchni na ulicy Księdza Piotra Skargi.
4: Prace będą prowadzone na dwóch odcinkach jezdni między Podwalem a Ławską, Placem Dominikańskim oraz między Teatralną a Podwalem.
2: I mecz o 6 punktów w Karkonosze kontra Polonia Nysa.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Na przełomie maja i czerwca mieszkańców Wałbrzycha czeka kilka dużych komunikacyjnych utrudnień. Drogowcy zamkną całkowicie dla ruchu remontowany fragment ulicy Wrocławskiej. Utrudnienia potrwają kilka dni.
3: Zamknięcie ulicy Wrocławskiej wiąże się z końcowymi pracami remontowymi w okolicach wiaduktu i skrzyżowania z ulicą Piotrowskiego. Drogowcy będą tam kładli ostatnią ścieralną warstwę asfaltu. Co ważne, w tym przypadku będą to robili metodą bezszwową od razu na całej szerokości remontowanej jezdni.
5: Ponieważ w warunkach takich miast jak Wałbrzych, z dużymi wahaniami temperatury i dużą wilgotnością, ta penetracja sprawia później, że miejsce szwu ulega destrukcji, co wymaga później napraw.
3: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Z tego powodu konieczne będzie zamknięcie na kilka dni całego remontowanego fragmentu. Dziś drogowcy nie podają jeszcze dokładnej daty zamknięcia. To uzależniają od warunków pogodowych. Po prostu potrzebnych jest kilka ciepłych, suchych dni.
5: Co oznacza zamknięcie dla ruchu, ale są objazdy, jest obwodnica. Musimy wytrzymać te 2, 3, może 4 dni. Wszystko zależy od postępu.
3: Remont 600-metrowego odcinka ulicy Wrocławskiej od stacji Orlen do wysokości ulicy Grota Roweckiego kosztował 23,5 miliona złotych. To nie koniec remontów tej jednej z trzech głównych arterii komunikacyjnych miasta. Następny w kolejności ma być odcinek od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z ulicą Główną. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Teraz Wrocław i utrudnienia dla zmotoryzowanych. Między 19 a 5 rano będą prowadzone roboty drogowe związane z wymianą nawierzchni na ulicy Księdza Piotra Skargi, zapowiada Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.
4: Prace będą prowadzone na dwóch odcinkach jezdni między Podwalem a Ławską, Placem Dominikańskim oraz między Teatralną a Podwalem. Zakres remontu przewiduje usunięcie spękanej, pełnej łaty nawierzchni, a następnie ułożenie dwóch warstw nowego asfalto-betonu podzielonych specjalną siatką wzmacniającą. Towarzyszyć im będzie regulacja wpustów studni oraz zaworów. Organizacja ruchu podczas prac frezarki, rozciełaczy i walców przewiduje połówkowe zajęcie jezdni z utrzymaniem normalnego ruchu kołowego na drugiej połowie. Realizacja prac w ciągu dnia spowodowałaby ogromne utrudnienia, powodując duże korki na obszarze całego centrum miasta. Wieczorami i nocami natężenie ruchu jest dużo mniejsze, więc roboty nie spowodują znacznych utrudnień, czytamy na wrocław.pl. Druga strona medalu jest taka, że praca maszyn budowlanych jest głośna. Już teraz przepraszamy mieszkańców tego odcinka ulicy za zakłócanie spokoju, mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Przy sprzyjających warunkach pogodowych nocne prace potrwają około 12 nocy. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
2: W meczu 32. kolejki trzeciej ligi na stadionie przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze miejscowe Karkonosze podejmowały Polonię Nysa. Oba zespoły walczą o utrzymanie na szczeblu centralnym. Zatem był to przysłowiowy mecz o 6 punktów. Gospodarze pokonali drużyny gości 3-1, a do rozegrania pozostały dwie kolejki, mówi Krzysztof Mordak, trener Polonii Nysa.
6: gramy do końca, bo nadzieja umiera ostatnia. Nie wiadomo, co się wydarzy organizacyjnie w tej lidze, ile będzie miejsc, ile będzie spadkowiczów, dlatego nie poddajemy się. Natomiast absolutnie zdawaliśmy sobie sprawę, jaka jest ranga tego meczu i o co tutaj gramy, dlatego też, co tu powiedzieć, boli. Spodziewaliśmy się tego, wiedzieliśmy, że mocną stroną Karkonoszów jest Dawid Kasprzyk, tak, że dużo jakby gry opiera się na tym, żeby tą piłkę dośrodkowywać, że jest dobry w powietrzu, strzela głową, pomimo tego, żebyśmy tego świadomi, nie udało nam się tego uniknąć. Dlaczego, jakie to były czynniki, takie drobne rzeczy, detale, to sobie ustalimy i rozliczymy we własnym gronie, natomiast ta bramka ustawiła spotkanie, Karkonosze miały przewagę, mogły grę kontrolować, musieliśmy gonić, dlatego też w drugiej połowie zdecydowanie bardziej chcieliśmy to robić, przecież było to widać, natomiast kuriozalna, absolutnie kuriozalna druga bramka, trzecia po kontrataku, kiedy już tak naprawdę rzuciliśmy wszystko na szale, żeby złapać tą bramkę kontaktową na 1-2, padło w drugą stronę i tak naprawdę ta ostatnia nasza dla nas zdobyta bramka to na otarcie łez, na honorowa, można powiedzieć. I na tyle to dzisiaj niestety tylko wystarczyło.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełne godzinę. Zapraszamy.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
2: Po reklamie.
0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Sprawdzamy godzinę.
5: 6:42 za 18:07. Teraz męskie granie orkiestra. Nareszcie. Dzień dobry.

0: Mylène Farmer i Moby Sleeping Away, tak jest, taki to ładny tytuł, taka to ładna piosenka, my też w sumie jesteśmy ładni, a jak się uczeszemy i ogarniemy przed wyjściem do pracy czy do szkoły, to będziemy jeszcze ładniejsi.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Zanim horoskop u nas, to jeszcze Alok i Jess Glynn i Summer's Back, a my czekamy właśnie na to lato, żeby ono się wreszcie zebrało i zechciało przyjść.

0: Sprawdzane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: No dobrze, to sprawdzamy, co tam nam gwiazdy przygotowały na dzisiaj. Byki, wtorkowy plan ma szansę powodzenia pod jednym warunkiem: obrania prostego kierunku. Barany będą bronić swoich interesów, ktoś złośliwie kopie pod wami dołki, trzeba uważać. Bliźnięta, sprawy się powoli komplikują, trzeba wykazać się metodycznym działaniem. Raki zaczną zachowywać się na dużym luzie. Wtorek nie jest dobrym dniem na poważne tematy, prawda? Lwy, można postawić wszystko na jedną kartę, powiadą się różne ryzykowne przedsięwzięcia. Panny, ktoś może miło zaskoczyć. Niespodzianka tym większa, że z nieoczekiwanej strony. Wagi, życie nabierze tempa, a energii i zapału mało. Przyjdzie za to zapłacić osłabieniem. Skorpiony, w uczuciach małe zawirowania i brak niestety perspektyw na lepsze chwile. Strzelcy zechcą z kimś pogadać, a nawet się wyżalić. Na sercu i wątrobie trochę się uzbierało. Koziorożce, nie warto dzisiaj się emocjonować. Szkoda zdrowia i nerwów. Ktoś na to nie zasługuje. Wodniki, w sprawach osobistych mogą spodziewać się niespodzianek. W pracy ciągle marazm. Ryby, złe samopoczucie zrobi skutecznie swoje. To będzie jeden z trudniejszych dni w tym tygodniu. A ten dzień to wtorek, 19 maja. 226 dni do końca tegoż to roku zostało, a imieniny mają August, autorytatywny, ambitny i pewny siebie, i Mikołaj, szlachetny, kulturalny i wnikliwy. Osoby urodzone 19 maja mają zdolności artystyczne i poczucie humoru. Lubią być w centrum uwagi. W bardzo widoczny sposób potrafią troszczyć się o siebie. Lubią przewodzić innym, bywają władcze, ale najczęściej do swojego otoczenia nastawione są pokojowo. Szczęśliwa dla nich cyfra 6, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający im znak zodiaku – baran.
2: Poranek z muzycznym radiem.

0: sztukę latania, czyli najtrudniejsza ze sztuk, i Lady Punk właśnie. My się uczymy teraz latać na wysokości lamperii w pracy lub w szkole, a na zegarze zmiana.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Siódma.
1: Czas na wiadomości.
2: Uwaga na gwałtowne burze, są ostrzeżenia dla 8 województw. Kto pozwolił Zbigniewowi Ziobrze wjechać do USA, są nowe informacje. Odwiedzimy też sklep dla zagorzałych fanów Metalliki. Marcin Krzemiński. Uwaga, burze możliwe na północy, północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Tam od południa ostrzeżenia pierwszego stopnia. Oprócz wyładowań możliwe też ulewy i silny wiatr. Alerty dotyczą w sumie 8 województw. Chodzi o obszar od Tczewa i Grudziądza przez Olsztyn po Białystok i Siedlce oraz od Żar i Zgorzelca po Oławę i Nysę. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu, kucnijmy złączając nogi. Jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
3: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
2: Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau miał wydać polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę Zbigniewowi Ziobrze, donosi Reuters. Agencja powołuje się na 3 osoby zaznajomione ze sprawą. Wiceszef amerykańskiej dyplomacji miał twierdzić, że sprawa jest pilna ze względów bezpieczeństwa narodowego. Landau miał uznać po rozmowie z ambasadorem USA w Polsce, że polski polityk został niesłusznie oskarżony. Ziobro miał otrzymać wizę dziennikarską. Rzecznik Departamentu Stanu i Biały Dom nie komentują doniesień i nie odpowiedziały na pytania agencji Reutera. Dziś w Parlamencie Europejskim debata o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Wniosek o jej szybkie przeprowadzenie podczas trwającej sesji w Strasburgu złożył Michał Kobosko z grupy Odrodzenie. Wniosek poparła większość europosłów. Cel debaty? Chodzi o to, jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Pomysłodawca debaty liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
4: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić.
2: Mówi europoseł Michał Kobosko. Obywatelskie ujęcie w Pyzdrach w Wielkopolsce. Świadkowie zatrzymali 32-latka, który jechał autem wężykiem i wezwali policję.
5: W przeprowadzonym przez mundurowym badaniu wyszło, że 32-latek prowadził pojazd mając ponad 2,1 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał zarzut, do którego się przyznał. 32-latek oczywiście za prowadzenie renomegan w stanie nietrzeźwości stracił prawo jazdy.
2: Mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Zatrzymanemu pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grożą nawet 3 lata więzienia. W 13 latach Metallica zagra na Stadionie Śląskim. Koncert dziś, a już wczoraj dla wielbicieli zespołu otwarto pop-up store w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W środku limitowane gadżety oraz miejsca do wprowadzenia się w koncertowy klimat.
6: Udało nam się upolować winyl, plakat ten limitowany na Chorzów, koszulki limitowane na Chorzów.
7: Kostki do grania na gitarze.
6: Miłość do zespołu kosztuje.
2: No, nie da się ukryć.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy drugiego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy. Arka Gdynia nie ma już szans na utrzymanie po tym, jak przegrała 2-3 z Termaliką Nieciecza, która także spada do pierwszej ligi. Obie ekipy wracają na zaplecze ekstraklasy ledwie po roku. Nie możemy się teraz załamywać, mówi trener Termaliki Marcin Brosz.
9: Towarzyszy nam od pewnego czasu taki smutek, że no szkoda, nie? To zdajemy sobie z tego sprawę, więc też wiem, co dzisiaj tutaj czujecie wy i czuje cała Gdynia. To jest bardzo trudne, bardzo blisko jest od siebie. Euforia, radość, a z drugiej strony ta sytuacja, o której mówimy, ale też wiemy jedno, w sporcie nie wolno i absolutnie nie możemy tutaj się poddawać, wręcz odwrotnie.
8: Na kolejkę przed końcem sezonu w strefie spadkowej jest jeszcze Lechia Gdańsk, która traci punkt do Widzewa Łódź. Hansi Flick przedłużył kontrakt z FC Barceloną do 2028 roku. Niemiecki trener w ciągu 2 sezonów zdobył zespołem 5 z 8 możliwych trofeów. 2 tytuły mistrzowskie, 2 superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla. Poza tym pod jego wodzą aż 13 piłkarzy Akademii zadebiutowało w pierwszej drużynie. Jeden z wychowanków ma jednak sporego pecha. Fermin Lopez złamał kości śródstopia Sewilla w niedzielnym meczu z Betisem, a to oznacza, że nie pojedzie z Hiszpanią na Mundial. Arsenal o krok od Mistrzostwa Anglii. W przedostatniej kolejce sezonu Premier League kanonierzy pokonali w Londynie Burnley 1-0 po golu Kaja Havertza. Arsenal w ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z Crystal Palace, jeśli wygra, zdobędzie tytuł. A tydzień później zmierzy się w Budapeszcie z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Magdalena Fręch i Maja Chwanińska wygrały, Kamil Majszak i Linda Klimowiczowa przegrali swoje mecze. Nasi tenisiści w różnych humorach schodzili wczoraj z kortu. Fręch wygrała mecz pierwszej rundy turnieju w Strasburgu z Australijką Talią Gibson 7-6, 6-3. Chwanińska w pierwszej rundzie kwalifikacji do French Open pokonała 6-0, 6-3 francuskę Alice Ram. Tego samego nie udało się dokonać Klimowiczowej, która przegrała z reprezentantką Serbii Lolą Radiwojewicz 3-6, 4-6. A Majszak przegrał swój pierwszy mecz po przerwie spowodowanej kontuzją w Hamburgu z Camilo Ugo Karabeim 6-1, 2-6, 3-6.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Słuchajcie, niech ta przynosi takie informacje. Otóż krwawiący moment w argentyńskiej telewizji. Prowadzący program o UFO przypadkowo połączyli się z urologiem i poprosili go o analizę ekspercką. Na żywo w eterze zapytali lekarza, gdzie studiował i skąd wie tyle o kosmitach. Na co facet całkiem przytomnie odpowiedział: jestem urologiem, a nie ufologiem. Brzmi podobnie, ale to nie to samo, odpowiedział mężczyzna. Idę do lekarza, do jakiego? Do ufologa. Może być w sumie. Chociaż jak się patrzy na służbę zdrowia, to wychodzi nam, że to jest niezłe UFO. 6:30, dzień dobry, kłaniamy się nisko. To jest Muzyczne Radio we wtorek 19 maja. A to był Pitbull w towarzystwie Bon Jovi. Now or Never.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, witajcie.
1: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na Ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 złotych na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja, dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
1: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: O proszę bardzo, i nawet na antenie słychać, że człowiek tęskni za latem, że pragnie lata jak kajacz Joe niemalże. Nico Santos, Like Ice in the Sunshine. Jedna z takich piosenek, które od razu powodują, że w głowie pojawia się hasło wakacje. A my patrzymy na zegarek, ale nim jest 14 po 7 i właściwa pora na...
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
2: Skala obniżek cen paliw zaczyna maleć, wyniki kontroli przestrzegania maksymalnych cen paliw i wojna w Iranie przyspiesza globalną ekspansję chińskich producentów. Czas na Autoradio. Sebastian Wysoczański, zapraszamy.
1: Autoradio.
2: Ubiegły tydzień na rynku paliw upłynął pod znakiem stopniowego uspokojenia nastrojów po wcześniejszych, gwałtowniejszych wahaniach wywołanych sytuacją w rejonie ciśniny Ormus. Z wyliczeń epatrol.pl wynika, że w tym tygodniu do 24 maja średnia cena benzyny 9,8 może mieścić się w przedziale 6,73-6,84. Dla benzyny 9,5 ceny powinny być w granicach od 6,24 do 6,35 zł za litr, a za olej napędowy kierowcy zapłacą od 6,74 do 6,85 zł. Za litr. Za autogaz od 3,63 do 3,72.
1: Aktualności.
2: Czas na wyniki kontroli przestrzegania maksymalnych cen paliw. Według danych przekazanych przez resort energii, kontrolą objęto blisko 8 tysięcy stacji paliw w całej Polsce. Problemy wykryto w prawie 500 przypadkach. Jak podkreśla minister, państwo nie ma jednak sygnałów, że właściciele stacji celowo łamali przepisy. My nie mamy informacji o intencjonalnym łamaniu tej ustawy. Mamy natomiast sygnały o tym, że dochodziło do różnicy pomiędzy ceną na pylonie a ceną zakupu, powiedział Miłosz Motyka. Jak tłumaczył minister, zdarzały się sytuacje, w których obsługa stacji nie zaktualizowała cen widocznych dla kierowców albo przez pomyłkę pozostawiono stawkę obowiązującą dzień wcześniej. W praktyce oznaczało to, że kierowca mógł zobaczyć na tablicy wyższą cenę, choć przy dystrybutorze obowiązywała już niższa. Kontrolę w tej sprawie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Każdy przypadek ma być oceniany indywidualnie. Na razie, jak zaznaczył Motyka, najprawdopodobniej nie nałożono jeszcze żadnych kar, które mogą sięgać nawet miliona złotych. Ministerstwo przekonuje jednocześnie, że cały mechanizm działa zgodnie z założeniami, a branża paliwowa bardzo dobrze dostosowała się do nowych zasad.
1: Autoradio.
2: Rosnące ceny ropy naftowej na skutek wojny z Iranem przyniosły chińskim producentom samochodów nieoczekiwany globalny wzrost, pobudzając popyt na pojazdy elektryczne wśród zaniepokojonych nabywców na całym świecie, mimo że konflikt ograniczył ich ważny rynek na Bliskim Wschodzie. Zawirowania mogą przyspieszyć międzynarodową ekspansję chińskich marek takich jak BYD i Chery. BYD właśnie podniósł prognozę sprzedaży zagranicznej, aby wykorzystać ten wzrost. Każdy wzrost globalnego popytu to dobra wiadomość dla chińskiego przemysłu samochodowego. Wprawdzie wojna w Iranie w marcu ograniczyła chińskim producentom samochodów dostęp do ich kluczowego rynku na Bliskim Wschodzie, co spowodowało gwałtowny spadek dostaw na ten rynek o 60%. Chińscy producenci samochodów ominęli kryzys na Bliskim Wschodzie, szybko przestawiając się na inne rynki. Elastyczność wynikająca z ich fabryk nastawionych na eksport i niskich kosztów produkcji. Wojna pokazała odporność modelu biznesowego zbudowanego w celu wykorzystania nagłych zmian popytu. Jest to echo kryzysu naftowego lat 70. i początku lat 80., który w podobny sposób przyczynił się do podboju rynku amerykańskiego przez japońskich producentów samochodów, gdy rosnące ceny benzyny skłoniły konsumentów do wyboru oszczędnych samochodów marki Toyota, Honda i Nissan. Ogólny eksport kraju zignorował regionalny kryzys i kontynuował swój międzynarodowy wzrost, rosnąc o 39% do 790 tysięcy pojazdów w ciągu miesiąca. Wzrost dostaw pojazdów elektrycznych o 55% do 340 tysięcy napędzał eksport i stanowi ponad 40% wszystkich pojazdów wysłanych za granicę. Europa stała się w tym roku największym zagranicznym rynkiem zbytu dla pojazdów wyprodukowanych w Chinach. Europejscy klienci, którzy wcześniej unikali mało znanych chińskich samochodów elektrycznych, teraz czują się przyciągnięci niskimi cenami pojazdów. Średnia cena chińskich pojazdów elektrycznych w Europie wynosi około 25 tysięcy dolarów, czyli znacznie mniej niż u lokalnych konkurentów. Tyle na dziś. W Autoradio wracamy już wkrótce.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Witam serdecznie, mówię Anna Wyszkoni. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Tak, oni tutaj loco loco, Gordo i Rainier Zonnevelta, nam to się spać chce, albo ziewać, albo w ogóle się nic innego nie chce i to normalna rzecz, bo w to wtorek jest 19 maja, tylko dyskretnie przypominamy, że wtorek to jest taki dzień, kiedy powinniśmy dawać z siebie 100%, tak przynajmniej pokazują badania. A w środę? A w środę to już tylko 90%.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Przebojem.
0: Ale co tu zrobić, jak z ludzi są raczej takie senne zombie, takie kimacze.
3: When you hold me always, all the trouble going away, I wanna shout it out.

A jak się kimacze już wyśpią odrobinkę, to mogą powiedzieć dzień dobry. A jak powiedzą dzień dobry, to mogą też powiedzieć kocham cię. Oto Liber i Barbara Kurde i Szatan. A my za moment będziemy prezentować i pogodę, i wieści z regionu.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Trzy jeleniogórskie uczelnie i miasto Jelenia Góra zapraszają na Wielkie Jeleniogórskie Juvenarium.

0: 17 startuje Jeleniogórska Liga Rocka, a na finał wystąpi gwiazda wieczoru Jam. W sobotę od 16 DJ-e, a o 20 zespoły Flow Up oraz Electro City Nation. Na finał Skolim oraz Maciej Wowk DMC, patronat Muzyczny Radio.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Najchłodniej teraz w Kłodzku według IMGW 4,5 stopnia Celsjusza. Najwyższa temperatura w regionie to 7 stopni, a w ciągu dnia od 17 do 21 zobaczymy na naszych termometrach. Na niebie zaś widzimy słońce z odrobiną chmur. Tych chmur może być więcej, a z nich może spaść deszcz. Te opady są wielce prawdopodobne, tak jak ostrzeżenie przed burzami z gradem i porywistym wiatrem też jest teraz prawdopodobne. Tak oficjalnie ostrzega IMGW. Wiatr przeważnie słaby w porywach 35 do 50 na godzinę.
2: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: O pogodzie w zasadzie wiemy wszystko, jeszcze tylko nie wiemy, że biometr jest obojętny. Ciśnienie już teraz idzie powoli do góry. To 1016 hektopaskali. Będzie szło nadal. Jeśli zaś chodzi o jakość powietrza, to ono jest albo bardzo dobre, albo dobre. Albo na żółto, albo na zielono, jeśli chodzi o punkty pomiarowe na mapie smogowej regionu. A teraz Anna Tarkota i poranny raport regionalny.
6: Dzień dobry, zapraszam na informacje. Na początek odwiedzimy okolice Wałbrzycha. W miejscowości Chwaliszów zostanie wybudowany komunalny blok wielorodzinny. Znajdą się w nim 34 mieszkania. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
7: Tak, w tym miejscu należy dodać, że to już trzeci taki blok w gminie Stare Bogaczowice. Dwa pierwsze wybudowano w graniczącej z Wałbrzychem Strudze. Trzeci stanie zaledwie kilka kilometrów dalej w Chwaliszowie.
8: My przede wszystkim budujemy ten budynek z myślą o naszych mieszkańcach, dlatego że jest dużo młodych ludzi, którzy chcą pozostać u nas w gminie, co jest bardzo budujące i chcielibyśmy zapewnić im właśnie możliwość taką poprzez budowę tego budynku, poprzez oddanie tych lokali mieszkalnych. Jestem przekonany, że nie będziemy mieli najmniejszego problemu z tym, żeby wśród naszych mieszkańców oczekujących na te mieszkania znaleźć lokatorów.
7: Powiedział mi Tomasz Fąka, wójt gminy Stare Bogaczowice, która jako jedyna w powiecie wałbrzyskim nie boryka się z problemem depopulacji. Mieszkańców przybywa, zainteresowanie mieszkaniami jest ogromne i zwiększa się z każdym kolejnym nowo budowanym blokiem.
8: Pamiętam, że przy pierwszym budynku zainteresowanie było niepełne.
7: Umiarkowane, prawda?
8: Na 30 lokali w pierwszym jakby rozdaniu zostało przydzielonych 27 lokali, czyli gdzieś tam nie było faktycznie takiego zainteresowania. Natomiast już przy drugim budynku było tam około 3-4 chętnych na jeden lokal mieszkalny.
7: Według szacunków gminy budowa nowego bloku może kosztować około 14-15 milionów złotych. Przetarg na te inwestycje ma być rozpisany jeszcze pod koniec maja. Stare Bogaczowice, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Teraz region legnicki. Pierwsze zmiany wokół Jeziora Kunickiego już są widoczne. Powstaje nowa przestrzeń do spacerów i rekreacji.
9: Wokół Jeziora Kunickiego widać już pierwsze efekty prac związanych z odtworzeniem ścieżki rekreacyjnej. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort spacerowiczów, umożliwić korzystanie z trasy po zmroku oraz zwiększyć atrakcyjność tego bardzo ciekawego miejsca wypoczynku. Koszt to ponad 378 tysięcy złotych. 75% kosztów pokryje dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Mieszkańcy mogą już zauważyć pierwsze efekty ścieżkowych działań. Brak światła był jednym z problemów wskazywanych przez osoby spacerujące wokół jeziora. Po zakończeniu inwestycji teren będzie bardziej bezpieczny i przyjazny mieszkańcom i osobom odwiedzającym gminę. Projekt realizowany jest także w ramach działań lokalnej grupy działania Wrzosowa Kraina, której celem jest rozwój lokalnej infrastruktury i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu. Ścieżka wokół Jeziora Kunickiego należy do najpopularniejszych miejsc spacerowych i rekreacyjnych w gminie. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: A na koniec wybiegamy w bardzo niedaleką przeszłość. W najbliższy czwartek startują Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia 2026. W tym roku studenckie święto odbędzie się w dniach 21-23 maja na Błoniach Jeleniogórskich. Atmosferę rozkręcą koncerty gwiazd, w tym legendarnej grupy Jam, mówi Maja Pilińska, przewodnicząca samorządu KANS w Jeleniej Górze.
10: W czwartek zaczynamy już supportami naszych lokalnych artystów, a później wielkie otwarcie oraz główne gwiazdy. Mamy hip-hop, rap, taka mieszanka. Wystąpi Wactoja, Sarius oraz Mister Polska. W piątek mamy finał Ligi Rocka, a na koniec występy zespołu Dżem. W sobotę również mamy występy lokalnych artystów, tutaj już idziemy w stronę DJ-ską, więc lokalni DJ-e. No a wieczorem występ z Kolima, którego tutaj myślę, że dużo osób zna i uwielbia. A na zakończenie będzie DMC od Maćka Wowka. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Leniej Góry, no i przede wszystkim naszych studentów na Wielkie Leniogórskie Juwenalia od 21 maja do 23 maja na Błoniach Jeleniogórskich. Nas tutaj wyróżnia to, że nasze juwenalia są całkowicie bezpłatne, także serdecznie zapraszamy.
6: Dziękuję teraz za wszystkie informacje. Kolejne raporty na naszej antenie już za niespełna godzinę. Usłyszymy się ponownie o 8.30.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, what's up? It's Felix Jain and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
6: My mówimy dzień dobry, a oni mówią, że lato, lato wszędzie. Zresztą my też mówiliśmy, że dzisiaj mnóstwo letnich utworów się pojawia na naszej antenie z zaskoczenia. Może to dlatego, że człowiek tęskni za słoneczkiem, za ciepełkiem, za nic nierobieniem. Formacja Nieżywych Skarbów.

0: Drogi na gorąco.
1: Kierowcy Zello informują krótko i jasno. Droga krajowa nr 5 jadąc od autostrady w stronę Karkonoszy za miejscowością Osiek w kierunku na Strzegom. Postoicie, bo zepsuła się ciężarówka, zajmuje prawy pas, a tym sprzeciwka cały czas ktoś jedzie. Nie ma wahadełka, nie ma sterowania ruchem, w związku z czym w tym miejscu się korkuje. Krajowa piątka za miejscowością Osiek w stronę Strzegomia. Tam utrudnienia, informują kierowcy Zello. A wy, jeśli o czymś wiecie, to też poinformujcie. 757-646-646 to nasz numer telefonu, albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Drogi na gorąco.

0: Marcos i Martinez i Endless Summer. Nie, nie, już żadnych piosenek już o lecie. Robot człowiek oszaleje, bo musi siedzieć w pracy albo do szkoły pędzić teraz. A sprawdźmy jeszcze jedną rzecz, czy na jakikolwiek pęd nas stać. Zajrzyjmy bowiem w to miejsce.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Znajdziesz w gotówce więcej niż 240 zł, musisz zgłosić to staroście. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rzeczy znalezionych, precyzujące wiele niejasnych dotąd kwestii. Ustawa wprowadza na przykład zasadę, że postępowanie w celu ustalenia właściciela ma prowadzić starosta właściwy ze względu na miejsce znalezienia. Do tej pory mógł to robić również starosta z miejsca zamieszkania znalazcy. Do starostwa z cudzą gotówką trzeba się będzie zgłosić, jeśli jej wartość przekraczać będzie 5% płacy minimalnej. Dotychczas było to 100 zł. Rzeczy znalezione w transporcie publicznym lub budynkach publicznych dalej powinniśmy przekazywać prowadzącemu pojazd lub zarządcy nieruchomości. Wszyscy Polacy będą się zrzucać na emerytury dla artystów. Ministerstwo Kultury ujawniło nowe szczegóły przygotowywanej ustawy w tej sprawie. Resort uważa, że osobom, które wykonują prace twórcze na umowach o dzieło, należy się wsparcie, by na starość nie wylądowały z głodowymi świadczeniami. Przychody artystów mają być więc monitorowane przez skarbówkę. W przypadku, gdy okażą się za niskie, składka emerytalna będzie uzupełniana z publicznych funduszy, tak by dana osoba nie wypadła z systemu. W sumie wsparcie ma dotyczyć około 21 tysięcy osób, a kosztować będzie do 380 milionów rocznie. Jeśli Sejm uchwali ustawę, o tym, kto jest artystą, decydować będzie specjalna komisja. Co trzeci kierowca w Polsce chciałby wymieniać auto co 3 lata, co 10 nawet co 2 lata. Z badania cytowanego dziś przez Forsal.pl wynika, że najbardziej przywiązani do swoich samochodów są kierowcy z najdłuższym stażem. Wielu z nich wskazało, że jest gotowych jeździć swoim pojazdem aż do jego zużycia. Marzeń nie realizujemy z prozaicznych powodów. Prawie połowa ankietowanych nie zmienia auta co kilka lat, bo nie ma na to pieniędzy. Boimy się też, że nowy samochód może być bardziej awaryjny lub mieć ukryte wady. Przy zakupie najważniejsze dla Polaków są koszty eksploatacji i cena. Na prestiż marki wskazało tylko 16% ankietowanych.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie w poniedziałek dobrze radziły sobie duże i średnie spółki. Pod kreską sesję zakończył tylko indeks tych najmniejszych. WIG20 zyskał 1,83% dzięki czemu wrócił ponad poziom 3600 punktów. Najmocniej o ponad 5,5% zdrożały walory polkowickiego Modivo. Na rynku walutowym stabilnie. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,25 zł. Za dolara 3,66 zł. A za franka dokładnie o złotego więcej. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,91 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,55 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
3: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

0: Madness i Our House in the Middle of the Street. Jakże ładna piosenka na 5 minut przed 8, teraz się nam kończy. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm, po polsku 20 do 25 litrów na metr kwadratowy może spaść, a porywy wiatru osiągną 65 km na godzinę. Lokalnie też możliwy jest grad, więc uważajcie na siebie. Ostrzeżenie jest oficjalnym ostrzeżeniem od IMGW.
1: Cześć, tutaj Doda. Słuchacie muzycznego radia? Oni naprawdę kochają muzykę.
0: O poranku kochamy też Dodę i kawę, kochamy i słuchaczy i słuchaczki, kochamy i kochamy wiadomości, które za kilka chwil u nas.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Uwaga kierowcy. Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
3: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
5: Kostka niezgody. Za chwilę afera o cenę masła. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. Mick Jagger na jednej z włoskich wysp. Tym razem nie chodzi jednak o muzykę. Marcin Krzemiński. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 złote. Z Połem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje, z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
5: Mówi prezes z Połem Ryszard Jaśkowski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. W Dęblinie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowe, w którym będzie można naprawiać silniki do czołgów Abrams. Wczoraj umowę w tej sprawie podpisały polskie wojskowe zakłady lotnicze z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell. Centrum ma zacząć działać za 2 lata. Będzie naszym masem w rękawie, uważa wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
7: Buduje to zupełnie inne zdolności dla polskiej armii. Dzisiaj gdybyśmy chcieli serwisować czołg do silnika Abrams, musimy go wysłać albo do Kalifornii, albo do Australii. To będzie jedyne w Europie centrum serwisowe dla silników Abrams używanych przez siły zbrojne Polski, Rumunii, przez siły amerykańskie.
5: Łączny koszt inwestycji to 300 milionów złotych. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje ponownie przedłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Peter Modzior rozpoczyna dziś wizytę w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią to będzie pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier. Marcin Starzec.
8: Peter Modzior zacznie od Krakowa. Zwiedzi Katedrę Wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Delegacja złoży też kwiaty m.in. przy pomniku Jana Pawła II i grobowcu Stefana Batorego. Później premier Węgier pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Modiorowi będzie towarzyszyć 7 ministrów.
5: Trwają matury. Za godzinę rusza pisemny egzamin z fizyki. Z kolei po południu przeprowadzone będą pisemne egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe, zdają je tylko chętni. Wyniki egzaminów posłużą do rekrutacji na studia. Lider zespołu The Rolling Stones, Mick Jagger, przybył na włoską wyspę Stromboli na plan filmu, w którym zagra Latarnika. Film opowiada o 3 siostrach mieszkających w domu nad brzegiem morza. Legendarny wokalista zagra rolę epizodyczną. Na wyspie, jak odnotowano, zachowuje dyskrecję i nie zwraca na siebie zbytniej uwagi. Ma w tym wprawę, zwłaszcza, że często odwiedza pobliską Sycylię. 5 lat temu Jagger kupił tam willę niedaleko Syrakus.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Neymar jednak pojedzie na mundial. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii. Znalazł się w kadrze na turniej w USA, Meksyku i Kanadzie, choć długo mówiło się o tym, że Carlo Ancelotti nie powoła 34-latka, który od kilku lat walczy z kontuzjami. Neymar po raz ostatni w kadrze grał niemal 3 lata temu. Pep Guardiola odejdzie z Manchesteru City. Taką informację podały wczoraj angielskie media. Świetnie zorientowany w kwestiach transferowych Włoch Fabrizio Romano już nawet napisał, że jego miejsce zajmie Enzo Maresca. Guardiola w Manchesterze pracuje od 10 lat. Wywalczył z City 6 tytułów mistrza Anglii i wygrał Ligę Mistrzów. Wszystko wskazuje na to, że w weekend poprowadzi drużynę po raz ostatni. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy eliminacji do wielkoszemowego French Open. Rozstawona z ósemką Polka pokonała francuskę Alice Ram 6-0, 6-3. Do głównego turnieju w Paryżu nie awansuje na pewno Linda Klimowiczowa, która przegrała z Serbką Lolą Radiwojewicz 3-6 i 4-6. Dziś walkę w eliminacjach rozpocznie Katarzyna Kawa, która niedawno wygrała turniej w Chinach.
9: Ja przede wszystkim jestem zadowolona z tego, że w końcu przełamałam taką swoją dłuższą niemoc, która była spowodowana wprowadzeniem bardzo wielu zmian w połowie zeszłego roku, gdzie zaczęliśmy pracować z trenerem nad nowymi rzeczami. O ile te różne rzeczy się dosyć szybko nauczyłam, to bardzo ciężko było się pozbyć starych nawyków, starych sposobów myślenia.
4: Kawa zagra dziś z Amerykanką Ayaną Akli. Ani Sara została nową trenerką naszej kadry short tracku. 48-letnia była reprezentantka Francji podpisała 4-letnią umowę, a cel przed nią postawiony to pierwszy w historii medal olimpijski w tej dyscyplinie, mówi prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiecki.
10: Ani Sara jest bardzo doświadczona, współpracowała z wieloma reprezentacjami i budowała system w Kanadzie, później we Francji, ostatnio 2 lata z reprezentacją Holandii, także to jest mocne doświadczenie międzynarodowe, które wykorzystam.
4: Sara wśród wychowanków ma mistrzów olimpijskich.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Bardzo tego wam mocno życzymy, żeby w ten jakże piękny wtorek, który to dzisiaj jest, 19 maja na 226 dni, jeżeli do końca roku, jeżeli pojawią się jakieś kłopoty, to żebyście mogli śpiewać sobie po prostu tylko la la la, jak w tym numerze, w R.I.O. i Forward. I żeby ten dzień po prostu płynął sobie i płynął w kierunku piątku. O to chodzi. Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, Dzień Dobrych Uczynków, proszę bardzo, i też Dzień Mycia Samochodu, ale wiecie, jak umyjecie samochód, to będzie padało. Może stąd jest to ostrzeżenie przed burzami.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Idziemy przebojem.
0: Przynajmniej ja tak zawsze mam. Co umyję, to leję. 7:59.
1: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
8: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Tak, każdy chciałby być wiecznie młody, a jak z tą młodością jest, to wiadomo, wiek to tylko cyfra. David Guetta, Alphaville, Ava Max i Forever Young. Piosenka, która jeszcze pewnie z milion razy zostanie skowerowana i użyta na nowo. Taki swoisty recykling i to bez kaucji 50 groszy. 14 po 8, dzień dobry, kłaniamy się raz jeszcze nisko i mamy dla was kolejny poranny hit. Będzie Oscar Sims. No co ty?

przedstawiciele Antypodów, czyli Anda Be Cool, Mayra Veronica i Sean Paul, Out the Control. Taki to ładny, fajny, lekko swingujący numer, pełen energii o poranku. A w życiu chodzi o to, żeby czekać na coś więcej niż tylko autobus o tak wczesnej porze jak 20 minut po 8 i żeby na przykład sobie czas umilać takimi numerami jak ten September, It Doesn't Matter, teraz się pojawia w muzycznym radiu. No właśnie.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: O tak, i to jakim, chłopcy z placu Grogi i ich przyjaciele i Kocham Wolność, a my wam życzymy, żebyście na swojej trasie przejazdu nie trafili na takich, co kochają szybkość, którzy mówią jeżdżę szybko, ale bezpiecznie i którzy twierdzą, że to nie prędkość zabija, tylko jej nagła utrata. Utrudni jedna dekada. 5 w okolicach Osieka nadal jest, a poza tym fajnie.
2: Tak,

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama.
3: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
4: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
0: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
5: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Rygnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Najzimniej w Polsce teraz jest w Kłodzku 6 stopni, a najcieplej 12, później od 17 do 21 stopni i niech was nie zwiedzie słońce, bo chmury na niebie też będą, a z nich możliwe są opady deszczu. Wielce prawdopodobne są również burze z gradem, w czasie których wiatr może osiągnąć prędkość do 65 km na godzinę. Oficjalnie ostrzegają władze i IMGW, a tak to wiatr słaby w porywach do 50 km na godzinę i to do tego wszystkiego z kierunków zmiennych.
8: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Sprawdzamy jeszcze biometr. Dzisiaj jest obojętny. Ciśnienie całkiem to 1016-1017 hektopaskali. Już teraz rośnie, a później też będzie rosło. Jakość powietrza albo jest bardzo dobre, albo dobre dostateczne. A teraz Anna Tarkota i poranny raport regionalny.
10: Prokuratura Okręgowa w Legnicy prowadzi śledztwo dotyczące nielegalnej inwigilacji lubińskich samorządowców. Postępowanie wszczęto po publikacjach medialnych i reportażu superwizjera sugerujących udział funkcjonariuszy ABW. Jak ustalili śledczy, sama agencja takich działań nie prowadziła, informuje Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.
11: Ustalono, że taka akcja nielegalnej inwigilacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie była prowadzona. Natomiast ustalono, kto ponosi odpowiedzialność za nielegalne działania, które rzeczywiście były podejmowane wobec lubińskich samorządowców.
12: Zarzuty usłyszało 5 osób. Dotyczą m.in. tworzenia fałszywych dowodów, ujawniania tajemnic prawnie chronionych, przekroczenia uprawnień oraz działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Wśród podejrzanych są przedsiębiorca Maciej B., były funkcjonariusz ABW Marcin P. oraz policjant z Wrocławia Igor N.
11: 13 maja prokurator wydał postanowienia o zatrzymaniu tych osób celem przeprowadzenia przeszukań i doprowadzenia do prokuratury. Udało udało się zatrzymać dwie osoby. Tym osobom postawiono zarzuty. Te osoby podejrzane, którym zarzuty ogłoszono, to jest zleceniodawca inwigilacji, przedsiębiorca Maciej B., a także funkcjonariusz policji z Wrocławia, Igor N., który ujawniał osobom, które działały w grupie dokonującej inwigilacji, informacje prawnie chronione. Osoby te złożyły wyjaśnienia, zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Następnego dnia stawił się do prokuratury kolejny podejrzany, Marcin P., który również usłyszał zarzuty związane z kierowaniem grupą przestępczą, która miała wykonywać czynności inwigilacji.
12: Według prokuratury grupa działała od 2022 roku, a jej ofiarami byli prezydent Lubina oraz urzędnik magistratu. Dwóch podejrzanych, Łukasz B. i Filip Czy, nadal nie zostali przesłuchani. Prokuratura wydała zarządzenie o ustaleniu miejsca ich pobytu.
11: Tym mężczyznom grożą kary. Maciejowi B. kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Marcinowi P. za kierowanie grupą przestępczą najsurowsza kara, bo od 2 do 15 lat pozbawienia wolności, a funkcjonariuszowi policji za ujawnianie tajemnic prawie chronionych, przekroczenie uprawnień, kara do 3 lat pozbawienia wolności.
12: Śledztwo pozostaje w toku. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: 10 tysięcy złotych przeznaczy w 2026 roku Świdnica na kastrację i sterylizację zwierząt. To część dużego programu realizowanego wspólnie ze Świdnickim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
2: Tak, to prawda. Ja nie dalej jak w piątek informowałem o wsparciu, jakie Świdnica oferuje właścicielom psów i kotów, którzy chcą zabezpieczyć swojego pupila przez wszczepienie informacyjnego chipa. Teraz miasto idzie krok dalej i wszystkim, którzy psa czy kota zaczipują lub zaczipowali, daje możliwość dofinansowania sterylizacji zwierzęcia. Przeznaczono na to w tym roku rzeczywiście 10 tysięcy złotych i właśnie rozpoczął się nabór wniosków do wydania skierowania na taki zabieg.
6: Dofinansowanie oczywiście przysługuje mieszkańcom Świdnicy, którzy się tutaj rozliczają z podatków bądź pobierają świadczenia socjalne. Co ważne, zwierzę, zanim może przystąpić do tego zabiegu, musi być zaczipowane.
13: Dla nas, jako właścicieli psów i kotów, wydłużanie komfortu życia, życia w zdrowiu, myślę, że to jest cel taki nadrzędny, najważniejszy, więc zabiegi kastracji i sterylizacji znacząco zmniejszają ryzyko wielu poważnych chorób, w tym nowotworów, czy groźnych stanów zapalnych i mam tutaj na myśli popularne u suczek koty kropomacicze, niestety popularne. Dodatkowo też mamy możliwość ograniczania bezdomności, ponieważ każdy nieplanowany miot, szczeniąt czy kociąt to są kolejne zwierzęta.
2: To Adrianna Kaszuba ze Świdnickiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, a wcześniej rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy Mateusz Jadach. Chociaż nabór wniosków potrwa do listopada tego roku, warto się pospieszyć, bo z roku na rok zainteresowanie programem rośnie, a dofinansowanie będzie realizowane jedynie do momentu wyczerpania się przeznaczonej na to puli. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: A na koniec Wrocław i utrudnienia dla zmotoryzowanych. Od wczoraj pomiędzy godziną 19 a 5 rano prowadzone są roboty drogowe związane z wymianą nawierzchni na ulicy Księdza Piotra Skargi, poinformował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Prace będą prowadzone na dwóch odcinkach jezdni między Podwalem a Ławską, Placem Dominikańskim oraz między Teatralną a Podwalem. Zakres remontu przewiduje usunięcie spękanej, pełnej łat nawierzchni, a następnie ułożenie dwóch warstw nowego asfaltobetonu podzielonych specjalną siatką wzmacniającą. Towarzyszyć im będzie regulacja wpustu w studniu oraz zaworów. Organizacja ruchu podczas prac frezarki, rozciełaczy i walców przewiduje połówkowe zajęcie jezdni z utrzymaniem normalnego ruchu kołowego na drugiej połowie. Realizacja prac w ciągu dnia spowodowałaby ogromne utrudnienia, powodujące duże korki na obszarze całego centrum miasta. Wieczorami i nocami natężenie ruchu jest dużo mniejsze, więc roboty nie spowodują znacznych utrudnień, czytamy na wrocław.pl. Druga strona medalu jest taka, że praca maszyn budowlanych jest głośna. Przepraszamy mieszkańców tego odcinka ulicy za zakłócanie spokoju, mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Przy sprzyjających warunkach pogodowych nocne prace potrwają około 12 nocy. I to ostatnia informacja w tym raporcie. Kolejny na naszej antenie o 9.30. Już teraz zapraszamy. Do usłyszenia.
0: Region na gorąco.
9: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze poinformowała przed kilkoma minutami, że jeleniogórscy policjanci zakończyli poszukiwania 19-letniej mieszkanki Jeleniej Góry, której zaginięcie zostało zgłoszone wczoraj. Nastolatka została odnaleziona dziś rano około godziny 7 na terenie powiatu strzegomskiego. W działania poszukiwawcze zaangażowani byli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz funkcjonariusze z jednostek współpracujących. Mundurowi od momentu przyjęcia zgłoszenia prowadzili intensywne czynności mające na celu ustalenie ustalenie miejsca pobytu zaginionej. Policjanci dziękują też wszystkim osobom, które zaangażowały się w poszukiwania, przekazywały informacje oraz udostępniały komunikat dotyczący zaginięcia w mediach społecznościowych. Szybki przepływ informacji i reakcja mieszkańców miały istotne znaczenie dla sprawnego zakończenia poszukiwań, poinformowała Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze.
14: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
15: Pogoda w górach.
16: Dzień dobry. W dniu dzisiejszym na godzinę 8 w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 4 do 10 stopni, wiatr północno-zachodni około 6 metrów na sekundę. Widzialność bardzo dobra, powyżej 50 km. Małe zachmurzenie i bez opadów. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 8 do 13 stopni. Bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością i małym zachmurzeniem. Tutaj również bez opadów. Na tą chwilę, tak jak powiedziałem, zachmurzenie małe, natomiast w ciągu dnia i w nocy wzrastające do umiarkowanego i dużego. Mogą pojawiać się w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu i burze. Również mogą pojawić się opady gradu. Po południu ten wiatr będzie się wzmagał, będzie miał kierunek zachodni i północno-zachodni. Porywy mogą dochodzić do 18 metrów na sekundę, także pogoda nam się może po południu i wieczorem radykalnie zmienić. Przypominam o mapie zamkniętych szlaków. Tutaj odsyłam do strony Karkonoskiego Parku Narodowego. Przygotujcie się przed wyjściem w góry, zaplanujcie dobrze wycieczkę. Przypominam również o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, uważajcie na siebie, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
14: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
17: Hello Poland, my name is Ami von Buren and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
5: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
4: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
6: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy piloterzu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
7: Po reklamie.
0: Muzyczne radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
8: 8.45, czyli kwadrans przed dziewiątą, równiutko. Dżem się pojawia z piosenką Naiwne Pytania. Właśnie takich naiwnych pytań to jest bardzo dużo. Na przykład najczęściej człowiek pyta: hej Siri, która godzina? Tylko że Siri jest na polskiego i trzeba do niej mówić po angielsku. Słuchajcie, i zapowiada się nowy iOS, czyli system operacyjny do komórek znanego producenta z jabłuszkiem w logo. I prawdopodobnie Siri wreszcie, a nie, nie będzie dalej po polsku. To my gramy Dżem, a za moment będziemy sprawdzali, czy mamy coś jeszcze w portfelu, i to też jest w sumie takie naiwne pytanie.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Znajdziesz w gotówce więcej niż 240 zł, musisz zgłosić to staroście. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rzeczy znalezionych, precyzujące wiele niejasnych dotąd kwestii. Ustawa wprowadza na przykład zasadę, że postępowanie w celu ustalenia właściciela ma prowadzić starosta właściwy ze względu na miejsce znalezienia. Do tej pory mógł to robić również starosta z miejsca zamieszkania znalazcy. Do starostwa z cudzą gotówką trzeba się będzie zgłosić, jeśli jej wartość przekraczać będzie 5% płacy minimalnej. Dotychczas było to 100 zł. Rzeczy znalezione w transporcie publicznym lub budynkach publicznych dalej powinniśmy przekazywać prowadzącemu pojazd lub zarządcy nieruchomości. Wszyscy Polacy będą się zrzucać na emerytury dla artystów. Ministerstwo Kultury ujawniło nowe szczegóły przygotowywanej ustawy w tej sprawie. Resort uważa, że osobom, które wykonują prace twórcze na umowach o dzieło, należy się wsparcie, by na starość nie wylądowały z głodowymi świadczeniami. Przychody artystów mają być więc monitorowane przez skarbówkę. W przypadku, gdy okażą się za niskie, składka emerytalna będzie uzupełniana z publicznych funduszy, tak by dana osoba nie wypadła z systemu. W sumie wsparcie ma dotyczyć około 21 tysięcy osób, a kosztować będzie do 380 milionów rocznie. Jeśli Sejm uchwali ustawę, o tym, kto jest artystą, decydować będzie specjalna komisja. Co trzeci kierowca w Polsce chciałby wymieniać auto co 3 lata, co 10 nawet co 2 lata. Z badania cytowanego dziś przez Forsal.pl wynika, że najbardziej przywiązani do swoich samochodów są kierowcy z najdłuższym stażem. Wielu z nich wskazało, że jest gotowych jeździć swoim pojazdem aż do jego zużycia. Marzeń nie realizujemy z prozaicznych powodów. Prawie połowa ankietowanych nie zmienia auta co kilka lat, bo nie ma na to pieniędzy. Boimy się też, że nowy samochód może być bardziej awaryjny lub mieć ukryte wady. Przy zakupie najważniejsze dla Polaków są koszty eksploatacji i cena. Na prestiż marki wskazało tylko 16% ankietowanych.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie w poniedziałek dobrze radziły sobie duże i średnie spółki. Pod kreską sesję zakończył tylko indeks tych najmniejszych. WIG20 zyskał 1,83% dzięki czemu wrócił ponad poziom 3600 punktów. Najmocniej o ponad 5,5% zdrożały walory polkowickiego Modivo. Na rynku walutowym stabilnie. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,25 zł. Za dolara 3,66 zł, a za franka dokładnie o złotego więcej. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,91 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,55 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne radio.
2: Dzień dobry.

0: Alan Walker i Miki, Dancing in Love, na zegarze 5 minut i pół nawet przed godziną 9, przed wiadomościami. Teraz Ira będzie z taką piosenką i apelem, żeby w górę patrzeć. Patrzcie w górę, zwłaszcza, że jest ostrzeżenie przed burzami z gradem i z dosyć silnym wiatrem. I to oficjalne na dodatek. Ostrożności nigdy zabiera. A poza tym pięknego dnia wam życzę. Radek Major, do usłyszenia, trzymajcie się.
1: Cześć, mówi Artur Gadowski, zespół Ira, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Reklama. Burmistrz Nowogrodzca i dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu zapraszają na 18. Międzynarodowy Festiwal Muzyka u Józefa Ignacego Sznabla w Nowogrodźcu, który odbędzie się w dniach od 22 do 24 maja. Koncerty muzyki klasycznej światowej klasy. Patronat honorowy. Burmistrz Nowogrodźca Joanna Świder. JOTM. Rektor Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Profesor doktor habilitowany Krystian Kiełb. Stowarzyszenie Ars Augusta i Fundacja Twoje Dziedzictwo. Organizator Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Partner. Parafia pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu. Patronat medialny TVT Zgorzelec. Sponsor PKUWM Meliobud. Szczegóły na festiwalnowogrodziec.pl.
1: Każdego dnia dbasz o innych. Teraz Renault chce zadbać o Ciebie. Dla osób pracujących w sektorze medycznym Renault przygotowało wyjątkowo atrakcyjne rabaty na wybrane modele aut. Odwiedź salon Renault Perfecta w Lubaniu i sprawdź ofertę dla branży medycznej. Zapraszamy. Lubań, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
2: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.

0: po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 9:00.
1: Czas na wiadomości.
3: 9 województw z ostrzeżeniem przed burzami, powiemy które. Potem Donald Trump o wstrzymanym ataku na Iran i ku przestrodze o kolejnej fali oszustw na NFZ. Marcin Krzemiński. Po południu możliwe burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dla 9 województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. Chodzi o przeważający obszar Dolnego Śląska, południowe powiaty Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego, północną połowę Mazowsza, a także część Kujaw, Lubelszczyzny, Opolszczyzny, Pomorza i województwa lubuskiego. Możliwe tam są ulewy, lokalnie grad, do tego silny wiatr. Ostrzeżenia będą obowiązywać od południa do końca dnia. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 22 w okolicach Człuchowa w Pomorskiem. W miejscowości Chrząstowo samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie żyją dwie osoby. Droga może być wciąż całkowicie zablokowana. We wtorek miał być atak na Iran, ale go wstrzymałem, napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że zrobił to na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Te trzy kraje zadzwoniły do mnie, a także kilka innych, które rozmawiają z naszymi ludźmi i Iranem. I wydaje się, że jest szansa, że mogą coś dobrego wypracować. Jeśli uda się to osiągnąć bez bombardowań, to będę bardzo szczęśliwy. Trump podkreślił, że jednocześnie poleciłby siły USA były gotowe do przeprowadzenia w każdej chwili ataku na Iran, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
4: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
3: A to powinno być pierwsze, co sprawdzamy. Adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomości nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można umówić się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
5: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
3: Korepetycje są prowadzone online. Można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arka Gdynia po jednym sezonie gry w Ekstraklasie wraca do pierwszej ligi. Szansę na utrzymanie straciła, przegrywając w przedostatniej kolejce ze zdegradowaną już Termaliką Nieziecza 2-3. Nie umiem tego wytłumaczyć, mówił po meczu trener Arki Dariusz Banasik.
7: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców. Przede wszystkim za wynik, tak, bo wszyscy nastawialiśmy się na to, że dzisiaj wygramy ten mecz, natomiast niestety przegraliśmy i nie chcę tu zrzucać na nikogo winy. Niestety po prostu nie daliśmy rady, tak, nie daliśmy rady. Ciężko powiedzieć dlaczego.
6: Termalika i Arka po roku wracają do pierwszej ligi. Trzeciego spadkowicza poznamy po ostatniej kolejce, a utrzymanie walczą Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Krakowia i Piast Gliwice. A w Anglii coraz bliżej mistrzostwa jest Arsenal, który wygrał wczoraj z Burnley 1-0. Tytuł może zdobyć już dziś, jeśli Manchester City nie wygra z Bournemouth, lub w weekend, pokonując na wyjeździe Crystal Palace. Broniąca tytułu mistrza świata w hokeju na lodzie reprezentacja USA przegrała drugi mecz w fazie grupowej turnieju Szwajcarii. Po porażce z gospodarzami 1-3 i wygranej z Brytyjczykami 5-1, Amerykanie ulegli wczoraj Finom 2-6. W innym starciu w grupie A Szwajcaria wygrała z Niemcami 6-1, natomiast w grupie B Kanada pokonała Danię 5-1, a Czechy wygrały ze Szwecją 4-1. 3. Emocjonujące otwarcie finału konferencji zachodniej w NBA. San Antonio Spurs pokonali na wyjeździe obrońców tytułu. I to po dwóch dogrywkach. Ostrogi wygrały w Oklahomie Thunder 122-115. Fenomenalny mecz rozegrał Victor Wembanyama, rzucił 41 punktów i miał 24 zbiórki. A dziś w nocy pierwszy mecz finałowy na wschodzie. New York Knicks Jeremiego Sochana podejmą Cleveland Cavaliers. Gimnastycy z Rosji i Białorusi będą mogli startować w swoich barwach narodowych. Międzynarodowa Federacja zniosła ograniczenia nałożone na te kraje po zbrojnej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Decyzję podjęto ze skutkiem natychmiastowym. Federacja Gimnastyczna nie uzasadniła tej decyzji, choć odbiega ona od wskazań MKOL-u, który zalecił przywrócenie Białorusinów, ale nie Rosjan. Do tej pory za pełnym przywróceniem sportowców z obu krajów opowiedziały się Federacje Judo i Pływania.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Auto.

0: ubrania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: My już gotowi na to, aby powiedzieć wam dzień dobry i rozpocząć nasze wtorkowe przedpołudniowe spotkanie. Kwadrans po godzinie 9:00. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. Lean on my love na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. 19 dzień maja, w drugiej połowie tego miesiąca jesteśmy, obserwujemy to, co dzieje się w pogodzie, przekazujemy wam najważniejsze informacje i te pogodowe, i te regionalne. Zapraszamy na nasz przedpołudniowy program, który dziś, zresztą jak zawsze, już tradycyjnie, zaczynamy od horoskopu.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: A w horoskopie takie oto historie nam się poukładały. Byki, wtorkowy plan ma szansę powodzenia pod jednym warunkiem: obrania prostego kierunku. Barany będą bronić swoich interesów, ktoś złośliwie kopie pod wami dołki, trzeba uważać. Bliźnięta, sprawy się powoli skomplikują, trzeba wykazać się metodycznym działaniem. Raki zaczną zachowywać się na dużym luzie, wtorek nie jest dobrym dniem na poważne tematy. Lwy, można postawić wszystko na jedną kartę. Powiodą się różne ryzykowne przedsięwzięcia. Panny może ktoś miło zaskoczyć. Niespodzianka tym większa z nieoczekiwanej strony. Wagi, życie nabierze tempa, energii i zapału mało. Przyjdzie za to zapłacić osłabieniem. Skorpiony, w uczuciach małe zawirowania i brak niestety perspektyw na lepsze chwile. Strzelcy zechcą się z kimś dogadać, pogadać i nawet wyżalić. Na sercu i wątrobie trochę się uzbierało. Koziorożce, nie warto dzisiaj się emocjonować. Szkoda zdrowia i nerwów, ktoś na to nie zasługuje. Wodniki, w sprawach osobistych mogą spodziewać się niespodzianek, w pracy ciągle marazm. Ryby, złe samopoczucie zrobi skutecznie swoje. To będzie jeden z trudniejszych dni w tym tygodniu. Niestety, ryby, pozdrawiamy serdecznie i życzymy dużo siły. Wtorek, 19 dzień maja. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Dobrych Uczynków. Proszę bardzo, powiemy o tym dniu więcej za niedługo. Imieniny na pewno obchodzi August, autorytatywny, ambitny i pewny siebie, a Mikołaj jest szlachetny, kulturalny i wnikliwy. Osoby urodzone 19 maja mają zdolności artystyczne i poczucie humoru, lubią być w centrum uwagi, w bardzo widoczny sposób potrafią troszczyć się o siebie, lubią przewodzić innym, bywają władcze, ale najczęściej do swojego otoczenia nastawione są pokojowo. Szczęśliwa cyfra 6, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający znak zodiaku to baran.
1: Muzyczne radio.

Luna i Wszystko gra w Muzycznym Radiu. Zbliża się 9.30. Lada moment mówić będziemy o tym, co w pogodzie i w regionie. A jeszcze informacja z dróg. Zjazd A4 Pietrzykowice Chomicza. Zdarzenie dwóch ciężarówek. Utrudnienia jak najbardziej są możliwe i realne. A4 zjazd Pietrzykowice Chomicza. Zdarzenie dwóch ciężarówek. Uważajcie na siebie. My wracamy za chwilę.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: 9.30 punktualnie na termometrach w okolicach 13 stopni. Przejaśnienie i rozpogodzenia dzisiaj są możliwe i ostrzeżenie MGW o porywistym, silnym wietrze, o burzach. Lokalnie może nawet pojawić się grad. Dzisiaj w godzinach popołudniowych i wieczornych. To ostrzeżenie jest generalnie dziś od godzin popołudniowych do końca dnia aktywne. W naszym rejonie, w rejonie Leniej Góry, w naszych radarach pogodowych widzimy tutaj, że takowe silne opady, silne porywy wiatru prognozowane są w godzinach późno-popołudniowych. Uważajcie na siebie.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
6: Na początek w uzupełnieniu informacji pogodowych przypominamy, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części naszego kraju. Podczas burz spadnie do 30 mm deszczu, wiatr w porywach osiągnie 65 km na godzinę. Lokalnie może padać grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla przeważającego obszaru województwa dolnośląskiego, częściowo też dla lubuskiego i opolskiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 12 do 23. Teraz przenosimy się za naszą zachodnią granicę do Görlitz, gdzie wczoraj około godziny 17.30 w jednym z mieszkań kamienicznych blisko dworca kolejowego doszło do wybuchu gazu. Mieszkańcy usłyszeli huk, następnie budynek się zawalił, pozostawiając ogromną dziurę w szeregu kamienic z przełomu wieków. W kamienicy znajdują się apartamenty wakacyjne i lokale do wynajęcia. Początkowo nie było jasne, z jakich powodów doszło do zawalenia budynku oraz czy są ofiary, podał niemiecki dziennik Die Zeit. Policjantka cytowana przez wspomniany dziennik przekazała, że funkcjonariusze w pierwszej kolejności skupili się na wyeliminowaniu potencjalnego zagrożenia i badaniu, czy w chwili wypadku lokale były zamieszkane. Miejski Zakład Energetyczny odciął wszystkie linie zasilające, a prąd i gaz również zostały odłączone. Ewakuowano mieszkańców trzech sąsiednich kamienic. Oprócz Straży Pożarnej i służb ratunkowych na miejscu obecny był Federalny Urząd Pomocy Technicznej. Teren wokół zniszczonego budynku został zabezpieczony. Die Zeit przekazał wieczorem, że na miejscu trwa akcja poszukiwawcza ewentualnych ofiar zdarzenia z udziałem psów tropiących. Wciąż nie wiadomo, czy pod gruzami kamienicy są ludzie, dodano. Według lokalnych służb ulica, na której znajdowała się kamienica, pozostaje całkowicie zamknięta, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana.
5: Muzyczne radio.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
6: W Bolesławcu powstanie nowoczesne, pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Miasto otrzymało na tę inwestycję ponad 4 200 000 zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach rządowego programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich edycja 2025. Symboliczne przekazanie decyzji odbyło się z udziałem wiceministra sportu i turystyki Piotra Borysa.
8: Nowe boisko powstanie przy ulicy Spacerowej w ramach drugiego etapu zagospodarowania ośrodka wodno-sportowego. Obiekt o wymiarach 105x68 metrów będzie spełniał wymogi rozgrywek trzeciej ligi piłkarskiej Polskiego Związku Piłki Nożnej. Powstaną także parkingi, drogi wewnętrzne, budynki szatniowe i techniczne oraz pełne zaplecze teletechniczne. Jak podkreślał wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.
9: Orzeł wylądował w Bolesławcu. Program Orzeł, tak go popularnie nazywamy, to dla nas po orlikach, których w Polsce jest ponad 2600 i kolejne 200 jest w budowie. Program Orzeł to pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej, głównie sztuczna nawierzchnia. Budujemy system rozwoju szkolenia piłkarskiego.
8: Minister przypomniał również, że w całym kraju na infrastrukturę sportową przeznaczono w tym roku rekordowe środki.
9: Wiemy, że w Polsce brakuje boisk pełnowymiarowych, sztuczna nawierzchnia po to, żeby młodzież, ale także kadry seniorskie mogły trenować cały rok. Wiemy, co dzieje się w warunkach naszych klimatycznych. klimatycznych pomiędzy październikiem i marcem. I dlatego, szanowni państwo, w tym roku dysponujemy kwotę 300 milionów złotych na 120 boisk pełnowymiarowych do piłki nożnej sztuczna nawierzchnia. Jedno z nich będzie tutaj za nami, panie prezydencie.
8: Prezydent Bolesławca Piotr Roman podkreślał znaczenie inwestycji dla lokalnych klubów i młodzieży.
10: W tej chwili mamy w Bolesławcu dość dużą kumulację, jeśli chodzi o kolejne budowy i remonty obiektów o charakterze sportowym, piłkarskim. To wszystko powoduje, że jest ogromny popyt na zajęcia na stadionie. Te pieniądze rzeczywiście, one nie zostaną zmarnowane, one będą służyć przede wszystkim tym młodym adeptom piłkarstwa, spośród których być może narodzi się kolejny Lewandowski.
8: Na nowym obiekcie znajdą się m.in. oświetlenie, system nawadniania, piłkochwyty, nagłośnienie oraz tablica wyników z certyfikacją FIFA. Boisko ma służyć zarówno szkoleniu młodzieży, jak i organizacji lokalnych oraz regionalnych rozgrywek piłkarskich. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Dziękuję i to wszystkie informacje teraz. Kolejny raport na naszej antenie o 10.30.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
11: Dzień dobry. W dniu dzisiejszym na godzinę 8 w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 4 do 10 stopni, wiatr północno-zachodni około 6 metrów na sekundę. Widzialność bardzo dobra, powyżej 50 km, małe zachmurzenie i bez opadów. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 8 do 13 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością i małym zachmurzeniem, tutaj również bez opadów. Na tą chwilę, tak jak powiedziałem, zachmurzenie małe, natomiast w ciągu dnia i w nocy wzrastające do umiarkowanego i dużego. Mogą pojawiać się w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu i burze. Również mogą pojawić się opady gradu. Po południu ten wiatr będzie się wzmagał, będzie miał kierunek zachodni i północno-zachodni. Porywy mogą dochodzić do 18 metrów na sekundę, także pogoda nam się może po południu i wieczorem radykalnie zmienić. Przypominam o mapie zamkniętych szlaków. Tutaj odsyłam do strony Karkonoskiego Parku Narodowego. Przygotujcie się przed wyjściem w góry, zaplanujcie dobrze wycieczkę. Przypominam również o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, uważajcie na siebie, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
12: Dzień dobry, stacja centralna GOPR w Obrzychu, ratownik dyżurny Grupy Sudeckiej. Witam wszystkich serdecznie. W dniu dzisiejszym mamy następujące warunki pogodowe. W rejonie Gór Wałbrzyskich godzina 8 rano, temperatura 12 stopni. Zachmurzenie jest małe, opadów brak, szlaki turystyczne w dobrym stanie, przetarte, miejscami są mokre. Stacje terenowe Karów, Góry Stołowe, temperatura 14 stopni, widoczność mamy dobrą, wiatr południowy słaby, opadów również brak, szlaki turystyczne w dobrym stanie, przetarte. Stacja ratunkowa Międzygórze, masyw Śnieżnika, temperatura to 13 stopni, widoczność jest dobra, wiatru brak, opadów również brak, szlaki turystyczne przetarte. Wychodząc z góry, pamiętajmy o doborze odzieży. Do warunków pogodowych miejmy przy sobie latarkę, naładowany telefon. Zalecam wgranie bezpłatnej aplikacji do telefonu Ratunek. Dziękuję i życzę spokojnego dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Hello Poland, we are Two Pilots and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
3: Wiosna.

Almeda i Alabama w muzycznym radiu 8 minut do godziny 10. Wiadomości z kraju i ze świata dosłownie za chwilę, a to oznacza, że sięgamy jeszcze po m.in. takie nagrania jak The Rasmus in the Shadows. Chyba nie ma osoby, która nie zna tej piosenki. Fenomenalne nagranie, a przed 10 jeszcze Małgorzata Ostrowska.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Małgorzata Ostrowska. Słuchacie Muzycznego Radia.

0: Reklama. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing powłoki ceramicznej i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10:00.
1: Czas na wiadomości.
3: Rozmowy za oceanem. Chodzi o amerykańskie wojska w Polsce. Długo w niej nie pograli. Arka i Nieciecza żegnają ekstraklasę. Ale zaczniemy od akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty na Mazurach. Marcin Krzemiński. Akcja poszukiwawcza na jeziorze Juksty, niedaleko Mrągowa. Jak informuje warmińsko-mazurska policja, 4 osoby wpadły rano do wody po tym, jak przewrócił się rower wodny. Trójce mężczyzn udało się wydostać na brzeg, a los czwartego jest nieznany. Do akcji w okolicach miejscowości Śniadowo zaangażowano już wyspecjalizowanych w nurkowaniu strażaków. 2 osoby zginęły, a 4 odniosły obrażenia w strzelaninie, do której doszło w nocy w mieście El Ejido na południu Hiszpanii. 25-letni podejrzany jest już w rękach policji. Ofiary śmiertelne to rodzice młodego mężczyzny. Ranne osoby to, jak podają media, 2-letnia dziewczynka, 60-letni mężczyzna. W krytycznym stanie do szpitala trafiło niemowlę, które ma być synem sprawcy. W ciężkim stanie jest też kobieta, której wieku nie podano. Śledztwo w sprawie strzelaniny wszczęła Gwardia Cywilna. W Waszyngtonie polscy wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski będą rozmawiali z przedstawicielami departamentów stanu i wojny oraz kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówią, że Polska oczekuje, że amerykański kontyngent w Polsce pozostanie.
4: Rozumiem, że proces reorganizacji trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
5: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności i oczywiście nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej.
3: Z kolei do Warszawy na jutrzejsze rozmowy z szefem MON przylatuje najwyższy rangą oficer amerykańskiej armii, generał Don Kane. Dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwsza w historii ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Odznaczenie odbiorą m.in. były prezydent Lech Wałęsa, były premier Jerzy Buzek i była kanclerz Niemiec Angela Merkel. Sport. Tylko rok pograły w ekstraklasie kluby z Niecieczy i Gdyni. Termalika i Arka po jednym sezonie w elicie wracają do pierwszej ligi. Trzeciego spadkowicza wyłoni ostatnia kolejka sezonu, a o utrzymanie powalczą w niej 4 drużyny. Michał Waszkiewicz.
6: Termalika szansę na utrzymanie straciła już kilka tygodni temu, a wczoraj odebrała nadzieję Arce, bo wygrała w Gdyni 3-2. Znam ten ból, mówi trener zespołu z Niecieczy Marcin Brosz.
7: Towarzyszy nam od pewnego czasu taki smutek, że no szkoda, nie? To zdajemy sobie z tego sprawę, więc też wiem, co dzisiaj tutaj czujecie wy i czuje cała Gdynia. To jest bardzo trudne.
6: Liczyliśmy, że się uda utrzymać, mówi trener Arki Dariusz Banasik.
8: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców, przede wszystkim za wynik, tak.
6: Termalika i Arka do pierwszej ligi wracają po ledwie jednym sezonie w Ekstraklasie.
3: Trzeciego spadkowicza poznamy w weekend, a utrzymanie w ostatniej kolejce powalczą Lechia, Wizew, Krakowia i Piast.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne radio.
1: Kwadrans po godzinie 10. Za nami Liberino Rossi, Miasto Smoka w Muzycznym Radiu. Wtorkowe przedpołudnie trwa w najlepsze. 19 dzień maja to także moment, kiedy bardzo dokładnie obserwujemy to, co dzieje się w naszych, na naszych pogodowych mapach. 13-14 stopni dzisiaj. Nie chcę powiedzieć maksymalnie, chociaż tak naprawdę mimo tego, że 16-17 na słupkach rtęci mamy szansę zobaczyć, no to ta temperatura będzie malała, ponieważ mowa, i to całkiem obszerna mowa, jest o ostrzeżeniu MGW, o którym zresztą już mówiliśmy wcześniej. Dotyczy to oczywiście zdecydowanego ochłodzenia za sprawą opadów deszczu, i to całkiem solidnych. Dzisiaj od godziny 12 aktywne będzie to ostrzeżenie MGW do godziny 23. Prognozowane są burze, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. I lokalnie grad. Zatem te temperatury faktycznie mogą tuż przed opadami, w trakcie opadów i po być znacznie niższe niż te, które maksymalnie pokazują nam dzisiejsze radary. Opady, wietrznie i burze, bo lokalnie na innych naszych mapach są zaznaczone burze, które faktycznie lokalnie mogą się pojawić. A dzisiaj mamy na przykład Światowy Dzień Fair Play, dzisiaj mamy Dzień Mycia Samochodów. I to z tym myciem samochodów to jest jak zawsze. Dzisiaj o 19 maja można by było pomyśleć, po pracy umyję samochód i jak nie gołębie, to burza, jak nie gołębie, to grad. Ale jest faktycznie taki dzień, dzień dobrych uczynków. Jest dzisiaj także dobrym uczynkiem. Z pewnością jest to, jeśli komuś sprawimy jakąś przyjemność. Może warto do kogoś zadzwonić, napisać, albo proszę dziś w odwiedziny się wybrać razem z jakąś dobrą kawką i ciastkiem. To przecież jest też dobry uczynek, bo już o pomocy nie wspomnę, to zawsze i wszędzie będzie dobry uczynek. Rozmowa z kimś, czy też jeśli się da, to pomoc. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nie tylko dzisiaj pamiętają o tych dobrych uczynkach. My z kolei pamiętamy o tym, żeby w naszym przedpołudniowym programie coś miłego dla ucha zagrać. Robert Miles, teraz One and One.
0: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 1111.
1: Trzy jeleniogórskie uczelnie i miasto Jelenia Góra zapraszają na Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia.

0: 17 startuje Jeleniogórska Liga Rocka, a na finał wystąpi gwiazda wieczoru Chen. W sobotę od 16 DJ-e, a o 20 zespoły Flow Up oraz Electro City Nation. Na finał z Colim oraz Maciej Wow DMC, patronat Muzyczny Radio.
1: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Minęła 10.30 na termometrach w okolicach 16 stopni, 17 dzisiaj maksymalnie, choć ostrzeżenie MGW o silnych porywach wiatru, o obfitych opadach. Miejscami mogą w godzinach popołudniowych pojawić się burze, a lokalnie nawet grad, i to ostrzeżenie jest aktualne i aktywne dziś od godziny 12 do godziny 23. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 70%. Poza tym z każdym kolejnym dniem na termometrach zobaczymy odrobinę więcej. Pod koniec tego tygodnia fantastyczne wartości na słupkach rtęci będą widoczne.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
7: A te doniesienia rozpoczniemy od bardzo dobrej wiadomości. Zespół oddziału chirurgii naczyniowej Szpitala Specjalistycznego w Legnicy uratował życie 69-letniej pacjentce z rozległym tętniakiem aorty piersiowo-brzusznej. To jeden z najbardziej skomplikowanych zabiegów wykonywanych we współczesnej chirurgii naczyniowej.
8: Na Dolnym Śląsku takie operacje wykonują obecnie tylko dwie placówki. Pacjentka została przekazana do Legnicy z oddziału chirurgii naczyniowej w Jeleniej Górze w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Jestem ogromnie wdzięczna lekarzom, że zdecydowali się przyjąć mnie do szpitala w Legnicy i uratowali mi życie, powiedziała po zabiegu pani Irena. Żyłam z tętniakiem jak z bombą w środku. Pacjentka jest w dobrym stanie i czuje się dobrze. Będzie szybko dochodziła do zdrowia. Jak powiedział doktor nauk medycznych Maciej Malinowski, lekarz kierujący oddziałem chirurgii naczyniowej.
9: Kilku dni, a dochodzenia całkowitego do siebie to kilku tygodni. Pacjentka trafiła do nas z objawowym tętniakiem aorty piersiowo-brzusznej. Z tego powodu została do nas przyjęta i natychmiast po przyjęciu operowana. Wszczepiliśmy jej protezę naczyniową, wewnątrznaczyniową z odgałęzieniami do tętnic trzewnych. Zabieg na taką skalę w tak pilny po raz pierwszy. To jest zabieg o najwyższym stopniu trudności w chirurgii naczyniowej. To jest zabieg, który na Dolnym Śląsku potrafi zrobić kilka osób. To jest zabieg, który wymaga dużego doświadczenia, nie tylko operatora, ale całego zespołu. Problem polega na tym, że tętniak obejmuje odejścia bardzo ważnych tętnic zaopatrujących krew w narządy wewnętrzne. Stworzono nam tu bardzo dobre warunki. Idziemy cały czas do przodu, to się bardzo dobrze rozwija w dobrym kierunku. Jesteśmy zadowoleni.
8: Jak zaznaczają lekarze, mimo rozległości operacji, dolegliwości pooperacyjne są minimalne. Oddział chirurgii naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy należy dziś do jednych z najbardziej doświadczonych zespołów na Dolnym Śląsku w zakresie zaawansowanych zabiegów wewnątrznaczyniowych. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: W Jeleniej Górze trwa drugi kongres Polski Piłki organizowany przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. W hotelu Merkir spotkali się przedstawiciele klubów, sędziów i samorządowcy.
10: Łukasz Czajkowski, prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. No tak, taka jest idea tego, aby o piłce, o futbolu na Dolnym Śląsku rozmawiać w każdym regionie Dolnego Śląska. W zeszłym roku zaczynaliśmy we Wrocławiu, w tym roku jesteśmy w stolicy Karkonoszy w Jeleniej Górze. Ciekawe forum, mnóstwo wspaniałych panelistów, zarówno ze świata piłkarskiego, ze świata sportowego, mamy przedstawicieli ministerstw, Urzędu Marszałkowskiego, mamy przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej i różnych środowisk dolnośląskiej piłki, co cieszy. Ten kongres ma stworzyć przestrzeń do dyskusji o tym, w jakim kierunku powinien zmierzać futbol na Dolnym Śląsku, co powinniśmy robić, żeby przeciwdziałać tym trudnym tematom, które pojawiają się w przestrzeni, w której funkcjonujemy, czyli zmniejszającej się aktywności, w szczególności dzieci i młodzieży, rosnącej otyłości. Musimy tworzyć perspektywy do tego, aby zarówno w sporcie, ale w naszym aspekcie, przede wszystkim w piłce nożnej, była odpowiednia liczba dzieci i młodzieży po to, abyśmy później mogli mieć pełen przegląd seniorskich rozgrywek na Dolnym Śląsku.
11: Piotr Kąsur, przewodniczący Kolegium Sędziów w Jeleniej Górze. Bardzo ważne jest takie wydarzenie i fajnie, że ono powstało na Dolnym Śląsku. Tematy, które są poruszane, to promują przede wszystkim dbanie o zdrowie całego pokolenia. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej stworzył fundację, która stricte pozyskuje środki na sponsoring zajęć dla młodzieży.
12: Przemysław Wajda, prezes Karkonoszy Jeleniej Góry. Były to takie przykłady z życia wzięte. Nawet tutaj Piotr Borys jako minister sportu przedstawił taki problem z boiskami bocznymi, pełnowymiarowymi, sztucznymi. Nawet taki problem my mieliśmy, gdyż takie boisko było u nas zamknięte przez mieszkańca, któremu przeszkadzało takie boisko. W tej chwili jest to rozporządzenie ministerialne, odgórne, że takie boiska już nie będą przeszkadzać mieszkańcom. Dzieci korzystają z tego i myślę, że jak najbardziej takie rzeczy są potrzebne, rozmowy o takich rzeczach są potrzebne. I co, idziemy w kierunku rozwoju. My tak samo staramy się o dofinansowanie na boisko pełnowymiarowe przy ulicy Lubańskiej. Złożone zostały wszystkie projekty przez miasto. Myślę, że ten projekt przejdzie.
2: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Na zakończenie przenosimy się do Srebrnej Góry, gdzie w najwyżej położonej twierdzy górskiej w Europie kilkudziesięciu eksploratorów i pasjonatów historii nieoczywistej rozmawiało o badaniach dawnych studni. Dyskusji przysłuchiwał się też nasz reporter Jacek Zych.
13: Rzeczywiście w trzydniowej konferencji zorganizowanej przez miesięcznik Odkrywca wzięło udział niemal 70 osób. Rozmawiano i o tajemnicach, legendach czy historiach ukrytych w studniach skarbów, jak i o badaniach naukowych prowadzonych w studniach Srebrnogórskiej Twierdzy i Zamku Grodziec.
14: My akurat tu prezentujemy, można powiedzieć, w trakcie tych wszystkich wyników, bo nie skończyliśmy jeszcze tych badań właśnie na terenie Zamku Grodziec, ale w tej chwili mamy tyle tych efektów, że warto już nad nimi się zastanowić, jeśli chodzi o rodzaj konkretnie tam zasypu ze studni. Natomiast tu mamy problem z kolei związany z budową studni w samej twierdzy Srebrna Góra. To jest zupełnie co innego. Nie mamy tutaj studni zasypanej, tylko studnia funkcjonuje, jest zalana wodą, natomiast jest bardzo nietypowo zbudowana.
15: Mamy te nasze studnie kute w tej litej skale. O co chodziło autorowi? Dlaczego wykonał ten chodnik nagle 40 metrów pod ziemią, 73 metry długi i on się wznosi i łączy się z drugą studnią? O co chodzi? A tej drugiej studni tak naprawdę nie ma w materiałach archiwalnych i nie jest studnią, bo nikt jej tak nie nazwał.
13: To Grzegorz Basiński z twierdzy w Srebrnej Górze, a wcześniej Łukasz Orlicki z grupy eksploracyjnej miesięcznika Odkrywca, który zapewnia, że studnie to prawdziwe składnice skarbów. Po kilkuset latach od ich wykopania wciąż kryją mnóstwo tajemnic.
14: No jak najbardziej, my to po prostu widzimy. Od zeszłego roku co najmniej wyszło tych tajemnic bardzo dużo. Możemy je podzielić w tej chwili tak, na takie, które właśnie są związane z tą budową studni, ale również i z tym, czym czasem taka studnia po jej wyłączeniu z użytkowania była zasypana. I mamy do czynienia ze studnią Zamku Grodziec, gdzie z kolei wyszły olbrzymie ilości różnego rodzaju przedmiotów, można powiedzieć cennych, skarby. W tej chwili już tam biżuteria z epoki wiktoriańskiej wyszła, były srebrne fragmenty, posrebrzane świeczniki, pozłacane zwieńczenia, ale też olbrzymia ilość broni białej. To są niezwykłe historie tutaj studni zamkowych właśnie z rejonu Dolnego Śląska.
13: Szacuje się, że na Dolnym Śląsku wciąż pozostaje kilkaset często zasypanych czy niezbadanych studni. Ja do tematu będę wracał. Ze Srebrnej Góry, z najwyżej położonej twierdzy górskiej w Europie, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Dziękuję za uwagę. W przedpołudniowych doniesieniach z regionu to już wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie o 12.30. Do usłyszenia.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hi Poland, this is Alan Walker and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
0: Po reklamie.
14: Muzyczne Radio.

0: Melakotelu i Himalaje w Muzycznym Radiu, 12 minut do godziny 11. No i proszę, bardzo ciekawy utwór przed nami.
1: Dzisiejszy hit
0: tip. To jest piosenka, którą teraz polecać wam będziemy co godzinę. Nasz hit tip wtorkowy Lucent z utworem Love Bites Back. Posłuchajcie.

0: To grupa Lady Punky, nagranie zatytułowane Kalifornia. Na przykład dzisiaj w Kalifornii po południu za ileś tam godzin, bo tam teraz noc, ma być 28 stopni, u nas 17. Podobnie przecież. I te burze, i te opady, lokalnie grady, to wszystko jest cały czas aktualne, jeśli chodzi o ostrzeżenie MGW, o którym na pewno mówić wam będziemy. Wracamy za chwilę z wiadomościami.
1: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji. Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg. Nawet w 22 minuty. Wrocław Oława już w 14 minut. Wybierz Koleje Dolnośląskie.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Każdego dnia dbasz o innych. Teraz Renault chce zadbać o ciebie. Dla osób pracujących w sektorze medycznym Renault przygotowało wyjątkowo atrakcyjne rabaty na wybrane modele aut. Odwiedź salon Renault Perfecta w Lubaniu i sprawdź ofertę dla branży medycznej. Zapraszamy. Lubań, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
6: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
1: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 11.
7: Czas na wiadomości.
8: Trwają poszukiwania 18-latka na jeziorze Juxty. Prokuratura chce aresztu tymczasowego dla zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka. Neymar jedzie na mundial. Został powołany do brazylijskiej kadry. Marcin Krzemiński. Na jeziorze Juxty na Mazurach trwają poszukiwania 18-latka zaginionego po wywróceniu się roweru wodnego. Dziś po 6 rano służby z powiatu mrągowskiego dostały zgłoszenie o ludziach, którzy wpadli do wody i nie mogą się z niej wydostać. Błyskawicznie dotarliśmy na miejsce, relacjonuje Grzegorz Różański z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
9: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwania czwartej osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen.
8: Cała czteroosobowa grupa, która poruszała się po jeziorze rowerem wodnym w okolicach miejscowości Śniadowo, to młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Sąd rejonowy w Kętrzynie rozpatrzy dziś wnioski o aresztowanie na 3 miesiące 4 mężczyzn w związku ze śmiercią 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany. Jednemu z zatrzymanych prokuratura przedstawiła zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym pozostałym pomocnictwa w tym przestępstwie. 13-latka znaleziono w sobotę na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie przyniosła skutku. Wcześniej policja otrzymała zgłoszenie o awanturze między grupą osób. osób w szkole, do której chodził Mikołaj, do dnia jego pogrzebu ma obowiązywać żałoba. Prokurator złożył wniosek o 4-tygodniową obserwację psychiatryczną funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który w styczniu w Ustce zaatakował nożem swoją rodzinę. Okazało się bowiem, że po jednorazowym badaniu Piotra K. dwaj biegli psychiatrzy nie potrafili jednoznacznie wypowiedzieć się co do jego poczytalności. W czerwcu sąd ma zdecydować, czy wyrazić zgodę na badanie. Do tego czasu 44-latek podejrzano o zabicie 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa 4 kolejnych osób pozostanie w areszcie. Dostępna jest już nowa wersja aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Resort Finansów poprawił w niej nawigację i dostęp do najważniejszych danych. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii powołany do kadry na Mundial. To spore zaskoczenie, bo mało kto widział w składzie Neymara. Na selekcjoner Canarinhos dawał do zrozumienia, że raczej nie widzi dla niego miejsca. Michał Waszkiewicz.
10: 9 lat temu Neymar przychodził z Barcelony do PSG za rekordowe 222 miliony euro, a wielu stawiało go na równi z Messim i Ronaldo. Dziś ma 34 lata, gra w Brazylii i od kilku lat głównie leczy kontuzję. Brazylijczycy go kochają, ale mało kto wierzył, że jeszcze wróci do kadry. Tymczasem Carlo Ancelotti znalazł dla niego miejsce. Obserwowaliśmy go przez cały rok, ale zauważyliśmy, że w końcowej fazie sezonu grał regularnie, a jego kondycja fizyczna uległa poprawie. Wierzę, że może odegrać kluczową rolę na Mundialu.
8: Brazylia na Mundialu zagra z Marokiem, Szkocją i Haiti.
7: To były wiadomości.
11: Muzyczne radio.
7: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: I po godzinie 11 ponownie w Muzycznym Radiu polecamy się, bo to już ostatnia godzina wtorkowego przedpołudniowego spotkania, ale za to jaka. Niezapomniane hity wszechczasów w naszej stacji wam polecamy. Heartbeat City, The Cars. Teraz od tego utworu zaczynamy. Chyba nie ma osoby, która nie kojarzy. Zagrajmy, proszę.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
0: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na Ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 złotych na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja, dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Manchester i tajemnica w muzycznym radiu 20 minut po godzinie 11 i 19 dzień maja. A to program Niezapomniane Hity Wszechczasów, który oczywiście bardzo wam polecamy. Od poniedziałku do piątku sięgamy po wielkie przeboje, które być może znacie z naszych wieczornych programów, takich jak Strefa 79, czy po prostu z programów przed- i popołudniowych. Za chwilę Pitbull, za chwilę Wilki, o tym co w regionie i pogodzie. Także mówić na pewno jeszcze będziemy.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Pogoda. Minęła 11.30, na termometrach w okolicach 16 stopni, coraz więcej słońca, coraz więcej przejaśnień i rozpogodzeń na Dolnym Śląsku, co zresztą myślę, że bardzo cieszy. Szkoda, że to ostrzeżenie MGW, które wydane jest z prawdopodobieństwem 70%, może się sprawdzić. Mowa o porywach wiatru do 65 km na godzinę. Mowa o opadach i to całkiem intensywnych. Lokalnie możliwe są burze, a nawet grad. I to wszystko dzisiaj w godzinach popołudniowych. Ostrzeżenie jest od godziny 12 do 23, więc oznacza, że ten zakres jest naprawdę duży i do końca dnia mogą się faktycznie takie lokalne pogodowe sytuacje pojawiać. Natomiast z każdym kolejnym dniem będzie lepiej. W środę na termometrach zobaczymy 19 stopni, 19 w czwartek, już w piątek 20, sobota uwaga 22, a w niedzielę 26 stopni nawet miejscami. Przyszły tydzień mogę tak bardzo niezobowiązująco powiedzieć, że również zapowiada się bardzo, bardzo ładnie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Hi, this is The Avenir and you're listening to my new single Quando Quando on Muzin Radio.
6: Listen. Quando

0: Damiano David i Talk to Me w Muzycznym Radiu 20 minut do 12.
1: Drogi na gorąco.
0: Bardzo ważne informacje dla zmotoryzowanych. Drogi na gorąco, Jelenia Góra i skrzyżowanie Aleja Jana Pawła II z ulicą Grunwaldzką i Mostową. Tam nie działa sygnalizacja świetlna i ruchem aktualnie kieruje policja. Prosimy bardzo mocno wszystkich zmotoryzowanych o zachowanie szczególnej ostrożności, o stosowanie się do komunikatów policji, która jest na miejscu, które, jak przed momentem wspomniałem, ruchem kieruje. Na to odczytywanie sygnałów policjanta przecież każdy kierowca doskonale zna. Przypomnę, że to było na egzaminach, więc myślę, że nawet po takim czasie te sygnały są dosyć proste i logiczne. Skrzyżowanie w Jeleniej Górze, Aleja Jana Pawła II z ulicą Grunwaldzką, Mostową. Tam, przypomnę, nie działa sygnalizacja świetlna. Na miejscu oczywiście policja, która kieruje ruchem.
1: Drogi na gorąco.
2: Reklama. Burmistrz Nowogrodźca i dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu zapraszają na 18. Międzynarodowy Festiwal Muzyka u Józefa Ignacego Sznabla w Nowogrodźcu, który odbędzie się w dniach od 22 do 24 maja. Koncerty muzyki klasycznej światowej klasy. Patronat honorowy. Burmistrz Nowogrodźca Joanna Świder. JOTM. Rektor Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Profesor doktor habilitowany Krystian Kiełb. Stowarzyszenie Ars Augusta i Fundacja Twoje Dziedzictwo. Organizator Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Partner. Parafia pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu. Patronat medialny TVT Zgorzelec. Sponsor PKUWM Meliobud. Szczegóły na festiwalnowogrodziec.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Sylwia Grzeszczak i tamta dziewczyna, 16 minut do 12.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ponownie u nas Lucent i Love Bites Back.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia! Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 12.
1: Czas na wiadomości.
3: Służby przeszukują jezioro Juxt na Mazurach. Szukają 18-latka. Od dziś w Polsce nowy premier Węgier. To jego pierwsza wizyta zagraniczna. Po 3 tygodniach imienia doczekała się nowa mieszkanka warszawskiego ZOO. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa akcja poszukiwawcza na jeziorze Juxty na Mazurach. Poszukiwany jest 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. Służby zostały zalarmowane dziś z samego rana. 3 osobom udało się wyjść z jeziora w własnych siłach. Ich towarzysz wciąż jest zaginiony. To grupa młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Premier Węgier Péter Magyar rozpoczyna dziś swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków. Ta część wizyty następcy Viktora Orbana w Polsce śledzić będzie Katarzyna Mynaczek. Kasiu, co dokładnie wydarzy się w Krakowie i jaki jest dalszy plan pobytu premiera Węgier w Polsce?
4: Wizyta na Wawelu rozpocznie się po południu. Delegacja ma zwiedzić katedrę wawelską i spotkać się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Zaplanowano też złożenie wieńców, m.in. przy pomniku świętego Jana Pawła II, przy krzyżu świętej Jadwigi i przy grobie króla Stefana Batorego. W czasie przejazdu premiera wystąpią jedynie niewielkie utrudnienia w ruchu i jego chwilowe wstrzymanie. Po Krakowie premier Węgier koleją pojedzie do Warszawy, gdzie spotkać ma się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowę z nim zapowiedział też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na koniec swojej wizyty w Polsce odwiedzi Gdańsk. Tam planowane jest spotkanie z Lechem Wałęsą.
3: To była Katarzyna Mynarczyk. Dziękuję. Są nowe informacje w sprawie wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych. Według agencji Reutera za szybkim wydaniem wizy miał stać zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau, który miał wydać odpowiednie instrukcje po sygnale od ambasady USA w Warszawie. Reuters podaje, że decyzja miała zostać podjęta w trybie pilnym z powołaniem się na względy bezpieczeństwa narodowego. Prokuratura Krajowa sformułowała wobec Ziobry 26 zarzutów związanych głównie z zamieszaniem wokół Funduszu Sprawiedliwości. Już dziś na Stadionie Śląskim zagra Metallica. Występ legendy na żywo zobaczy 70 tysięcy fanów. Bilety wyprzedały się w błyskawicznym tempie. Już wczoraj dla wielbicieli zespołu otwarto pop-up store w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a w środku limitowane gadżety.
5: Udało nam się upolować winyl, plakat ten limitowany na Chorzów, koszulki limitowane na Chorzów,
6: kostki do grania na gitarze.
5: Miłość do zespołu kosztuje.
3: Dla kierowców spore utrudnienia, zakazy zatrzymywania się wokół stadionu i zamknięty wjazd na pobliskie osiedle to już teraz. Od 16 ruchem kierować będzie policja od strony Chorzowa. Nie będzie można skręcić pod stadion. Parking kosztuje 100 zł i miejsc na pewno zabraknie, dlatego warto wybrać tramwaj, mówi Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
7: Posiadacze biletów na koncert mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie.
3: Przed i po koncercie w Katowicach uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajowe. Otwarcie bram o 16. Metallica zacznie show o 20.30. Zespół wraca na Stadion Śląski po 18 latach. Młoda alpaka, która urodziła się w warszawskim ZOO, ma już imię. 3-tygodniowa samiczka będzie się nazywała Suzy. Warszawski Ogród Zoologiczny poinformował, że w plebiscycie wzięła udział rekordowa liczba 25 tysięcy głosujących.
1: To były wiadomości.
8: Muzyczne Radio.
1: Niezapomniane hity

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

No to sobie zaśpiewamy po południu, jak te ostrzeżenia MGW się sprawdzą. Hardkorowo opada deszcz, ale ja uśmiechnięta. Tak proszę trzymać. Sanach i Vito Bambino w Muzycznym Radiu. Niezapomniane hity wszechczasów i 18 minut po 12. Teraz jeden, przyznam, z moich ulubionych utworów. Wielki przebój. Paul Van Dyk, Foreign Angel.

0: Natalia Kukulska i Wierność jest nudna w Muzycznym Radiu. 12:30 się zbliża. Za moment wracamy z raportem regionalnym. Mówić będziemy także o pogodzie.
1: Muzyczne Radio. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe.

0: Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: 12.30 punktualnie. W związku z ostrzeżeniem IMGW obserwujemy nasze pogodowe radary. Aktualnie deszczowe, a być może i nawet burzowe chmury przesuwają się na wschód w okolicach Piechowic, Szklarskiej, Poręby, Karpacza. Za moment może padać m.in. w Kowarach, w Kamiennej Górze. Na ten moment, z tego co widzimy na naszej mapie, ten deszczowy obszar ominie Jelenią Górę, ale ostrzeżenie o opadach i porywistym wietrze jest ważne dziś do godziny 23. Zatem jeszcze takie komórki deszczowo-burzowe mogą się pojawić.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: A to już raport regionalny przedstawia Natarkota.
11: Europejskie drzewo roku 2025. Bóg z Dalkowa ma swojego potomka. Od tego rozpoczynamy, bowiem ów potomak właśnie został pokazany światu.
12: Książę Bóg na razie jest skromnej postury, ale przeoczyć się go nie da. Został, jak to się mówi, zaopiekowany z najwyższą starannością. Zrobiono wszystko, by za 300 lat, tak jak jego protoplasta, mógł spokojnie przejąć władzę na dalkowskiej ziemi. W osadzeniu, a właściwie we wsadzeniu go w najlepsze miejsce w parku w Dalkowie, udział wzięły 4 pokolenia jednej z rodzin z wieloma pomocnikami.
13: Anna Gomułka, prezes Fundacji na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi w Dalkowie.
14: Pani Aniu, stoimy obok takiego tajemniczego malucha, który kogoś przypomina.
13: To jest potomek Buka z Dalkowa, europejskiego drzewa roku 2025, na świeżo posadzony na terenie zabytkowego parku w Dalkowie. Przepiękny ojciec jego, czyli właśnie 300-letni Buk Serce Wzgórz Dalkowskich, w zeszłym roku uzyskał tytuł europejskiego drzewa roku 2025 i zadziała się rzecz niesamowita, ponieważ w 2023 roku, kiedy zgłaszaliśmy to drzewo do konkursu w Polsce, nie byliśmy świadomi, że na ziemię spadło nasionko, które następnej wiosny wykiełkowało i dopiero właśnie taką kilkunastocentymetrową sadzonkę znalazł mój tato, Józef Płocha. Zaznaczył ją, też zabezpieczył w taki sposób, żeby nie została skoszona, zdeptana. Ona sobie troszkę podrosła, następnie ją przesadziliśmy do doniczki, wsadził ją tato do tunelu foliowego po to, żeby miała dobre warunki do wzrostu. Oficjalnie w trakcie 4. Festiwalu Kwitnących Azalii i Rododendronów na terenie parku posadziliśmy wspólnie z uczestnikami to drzewo. Posadziliśmy symbolicznie w 4 pokolenia. 94-letni senior rodu, później właśnie jego synowie Józef, Stanisław Płocha, następnie ja i moje dzieci Hania i Antoś. 4 pokolenia jako zatoczenie historii pewnego kręgu.
14: Jak to tego doszło, że aż 300 lat senior Bóg czekał na potomka?
13: Zapewne było było ich wcześniej więcej, tylko po prostu nie przetrwały. Generalnie jest tak, że ciężko, żeby z takiego nasionka wyrosło drzewo, bo albo zostanie zdeptane przez człowieka, albo może je zjeść zwierzyna, albo zostanie po prostu skoszone. Po prostu tato wypatrzył tą sadzonkę i udało się ją ocalić właśnie w ten sposób, że zabezpieczyliśmy, żeby nie została zniszczona. Będzie zabezpieczona, jest w dobrym miejscu, jest po drugiej stronie parku, w takim miejscu, gdzie będzie miała bardzo dobre warunki do wzrostu. Będzie też dzisiaj jeszcze opalikowany po to, żeby miał dobre warunki do wzrostu i będzie na pewno jakaś tabliczka przy nim informująca o tym właśnie, że to jest nasz Buk Junior, potomek europejskiego drzewa roku.
12: Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
11: 33-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego trafił do aresztu za umyślne podpalenie lasu na terenie powiatu bolesławieckiego. Mężczyzna sam zniecił ogień w trzech różnych miejscach, a później brał udział w akcji gaśniczej jako strażak ochotnik. Spłonął ponad hektar lasu należącego do Lasów Państwowych. Do zdarzenia doszło 5 kwietnia na terenie powiatu bolesławieckiego. Mężczyzna w ciągu dnia, przemieszczając się motocyklem, celowo podłożył ogień w trzech różnych miejscach, wywołując pożar wymagający działań kilkunastu zastępów straży pożarnej. Jak się później okazało, osobiście jako strażak ochotnik także brał udział w akcji gaśniczej. Podejrzany spowodował zdarzenie zagrażające mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru lasu należącego do Lasów Państwowych. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokuratura rejonowa w Bolesławcu wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie wobec 33-latka najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd rejonowy w Bolesławcu przychylił się do wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy. Za sprowadzenie pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
10: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: A na koniec największa impreza studencka w regionie, czyli Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia, która rusza już w czwartek, potrwa 3 dni. Na scenie ustawionej na jeleniogórskich błoniach pojawi się kilkunastu artystów, w tym takie gwiazdy jak grupa Dżem czy Skolim. Święto trzech jeleniogórskich uczelni zapowiada się wybornie. Przygotowaliśmy też wiele dodatkowych atrakcji, mówi Maja Pilińska, przewodnicząca samorządu KAS w Jeleniej Górze.
6: Między innymi będzie oczywiście strefa Wesołego Miasteczka, będzie strefa gastronomiczna, w której będą różne food trucki oraz stoiska z jedzeniem, jak i świecące gadżety. Wiadomo, tutaj klimat juwenaliowy powstrzymany, ale również w sobotę będzie strefa Polana Vibes od chłopaków, którzy będą organizować różne konkurencje, taką strefę chillu. Będzie można tam przyjść, odpocząć sobie, trochę się wyciszyć i fajnie spędzić czas. Oprócz tego też w sobotę mamy mistrzostwa w siatkówce oraz piłce nożnej, także serdecznie studentów zapraszamy do wzięcia udziału. Akurat jeśli chodzi o te mistrzostwa, są one skierowane tylko dla studentów, aczkolwiek wszystkie inne atrakcje są darmowe i są już kierowane dla wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, także serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry, no i przede wszystkim naszych studentów na Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia od 21 maja do 23 maja na błoniach jeleniogórskich. Nas tutaj wyróżnia to, że nasze juwenalia są całkowicie bezpłatne, także serdecznie zapraszamy.
11: I to wszystkie informacje w tym raporcie, kolejne za niespełna godzinę. Zapraszam w imieniu Beaty Nowickiej. Do usłyszenia.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hi, I'm Hepner. You're listening to Muzyczne Radio with Schiller.

0: Reklama.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular. Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Uwaga, kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
16: Po reklamie.
17: Muzyczne Radio.

0: Zaopiekuj się mną w Muzycznym Radiu. 12 minut do godziny 13, a na horyzoncie...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Posłuchajcie uważnie, to Lucent i Love Bites Back w Muzycznym Radiu. Ja za nasze dzisiejsze spotkanie dziękuję, Sebastian Wysoczański. Fajnego, udanego popołudnia i do usłyszenia.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
2: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
3: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 13.
2: Czas na wiadomości.
6: Zestrzelony dron nad Estonią. Mamy pierwsze informacje w tej sprawie. Sztuczna inteligencja po obu stronach przy rekrutacji pracowników. Polskie matki są coraz starsze. GUS podał nowe dane o powiększaniu się polskich rodzin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek informacje z Estonii. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Hanno Pevkur. Jak dodał, najprawdopodobniej był to dron ukraiński. Nowy premier Węgier Peter Modziar rozpoczął wizytę w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż następcy Viktora Orbana po wygranych wyborach. Wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki z Polski 2050 mówi, że liczy na dobre relacje z nowym rządem w Budapeszcie, choć jak dodaje, nie zabraknie tematów, w których oba kraje będą się różnić.
7: Tutaj bym się nie spodziewał na każdym froncie.
8: Chodzi o kontakty gospodarcze z Rosją, tak?
7: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, dostęp do surowców, które są sprowadzane przez Polskę. Myślę, że to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
6: Swoją wizytę w Polsce węgierski premier zaczyna w Krakowie. Później pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Coraz więcej firm, ale i kandydatów używa sztucznej inteligencji przy rekrutacji pracowników. Prawie połowa poszukujących pracy korzysta z nowych technologii, a jednocześnie tylko 7% polskich firm ma konkretne wytyczne dotyczące AI, mówi ekspertka Pracuj.pl Anna Goreń.
9: Kandydaci rzadko przyznają się do wspierania się technologią. 45% obawia się, że pracodawca negatywnie oceniłby użycie AI, co grozi przypięciem im łatki oszusta.
6: Firmy raczej nie mają problemu, gdy kandydat użyje AI do stworzenia CV czy przygotowania się do rozmowy, ale wykorzystywanie jej w trakcie rozmowy dopuszcza już tylko 3% poszukujących pracowników. Kobiety w Polsce rodzą pierwsze dziecko średnio w 31 roku życia. To 5 lat później niż jeszcze 25 lat temu. Mimo to Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie. Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Wynika z nich także, że wzrosła liczba dzieci poza małżeńskich. Obecnie to już ponad 28%, podczas gdy w latach 80. było to średnio niespełna 5%. Utrudnienia dla kierowców, gratka dla fanów. Dziś jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku w Polsce. Zespół Metallica po 18 latach znów zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na koncert czeka m.in. Grzegorz Kozieł.
4: Metallica występowała w Polsce kilkanaście razy, a w Chorzowie trzykrotnie. Pierwszy raz 13 sierpnia 1991 roku u boku AC/DC. Wszystkie koncerty gromadziły dziesiątki tysięcy fanów, dlatego organizatorzy dzisiejszego wydarzenia spodziewają się pełnej frekwencji. W 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było około 60 tysięcy osób. Dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
6: Policja zachęca do przyjazdu komunikacją miejską, ponieważ w związku z koncertem kierowcy muszą liczyć się ze sporymi zmianami w organizacji ruchu. Dla osób z biletem na Metallicę przejazdy są bezpłatne dziś od 13 do 1 w nocy.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
7: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Muzyczne Radio i Music News dziś spod znaku Dary i Bangarangi, Jaśka Piwowarczyka i Shania Twain, Tomek Dudkiewicz. Czas na szczegóły. Witajcie i posłuchajcie. Finał tegorocznej Eurowizji już za nami. We Wiedniu zaprezentowało się 26 reprezentacji walczących o zwycięstwo w jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Choć przed konkursem największym faworytem bukmacherów była Finlandia, to ostatecznie największą sensacją wieczoru okazała się reprezentantka Bułgarii. Dara, bo o niej mowa, triumfowała z piosenką Bangaranga, zdobywając łącznie aż 516 punktów. Taki wynik zapewnił Bułgarii pierwsze zwycięstwo w historii konkursu Eurowizji. Polska zdobyła 150 punktów, co ostatecznie dało nam 12 miejsce w klasyfikacji końcowej. To wynik lepszy niż przewidywała większość bukmacherów, którzy jeszcze przed finałem umieszczali Polskę w dolnej części tabeli. Występ Alicji Szemplińskiej spotkał się z bardzo pozytywnymi reakcjami fanów konkursu. Teraz The Voice of Poland. Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca 16 edycji, jeden z najbardziej charakterystycznych głosów ostatniej odsłony tego programu, rozpoczyna własną muzyczną misję. Po finałowym triumfie, w którym zachwycił publiczność brawurowym wykonaniem piosenki Bohemian Rhapsody zespołu Queen, artysta prezentuje debiutancki singiel Halo Houston. Sam Jasiek tak mówi o tym utworze. Halo Houston jest o takim momencie, kiedy emocje zaczynają przejmować kontrolę nad wszystkim. Kiedy problem urasta do takich rozmiarów, że człowiek zamiast szukać realnego rozwiązania zaczyna fantazjować o ucieczce najlepiej jak najdalej. Dla mnie tą ucieczką był kosmos. To absurdalne, trochę filmowe, ale właśnie o to chodziło w tej piosence. O ten stan, w którym siedzisz sam ze swoimi myślami i nagle wydaje ci się, że jedynym sensownym rozwiązaniem byłoby wsiąść do rakiety i zniknąć z tej planety. Pisząc ten numer, wracałem do momentów, kiedy naprawdę było mi trudno i dziś patrzę na to trochę inaczej, z dystansem. Czasami problemy, które wydają nam się końcem świata, po czasie okazują się tylko etapem. Ale kiedy jesteś w środku tego wszystkiego, emocje potrafią kompletnie zaburzyć proporcje. Halo Houston jest właśnie o takim zagubieniu, o chaosie w głowie i o próbie złapania kontaktu z kimkolwiek, nawet z Houston, mówi Jasiek. Music News. Tymczasem pięciokrotna laureatka Grammy, najlepiej sprzedająca się artystka country popowa wszechczasów, Shania Twain, zapowiedziała swój siódmy album. Little Miss Twain to najbardziej osobiste dzieło w jej imponującej karierze, w trakcie której sprzedała ponad 100 milionów płyt na całym świecie. Za sprawą nadchodzącego albumu gwiazda wraca do muzycznych korzeni. Duża część Little Miss Twain odwołuje się do mojego okresu nastoletniego, moich korzeni oraz energii rocka i R&B, które tak bardzo kochałam, ale nadal słychać tam westernowy charakter. Tam, skąd pochodzę, nie jeździ się konno, jeździ się skuterem śnieżnym. Marzyłam o westernowym stylu życia, a żyłam w zupełnie innym świecie niż ten, do którego ostatecznie trafiłam, zauważa Shania Twain. Jej nowy album ukaże się 24 lipca. To na koniec łapcie gorące premiery. Alesso z nowym singlem Turn Up The Bass, Bingo Player z piosenką You Keep It Simple i Chicane z najnowszą propozycją Who Do You Give Your Love To. Tyle na teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.

0: Muzyczne radio.
1: Bardzo fajne polskie nagranie, jeden z moich ulubionych wiosennych debiutów tego roku. Kamil Bednarek, Staszek z Gór, Rób tak, żeby cię cieszyło. I od razu na serduchu jakby lżej, prawda? Wtorek, 19 dzień maja, popołudniówka z Muzycznym Radiem do 17. W międzyczasie do startu Hit Planety o tej godzinie. Dużo dobrej, także polskiej muzy, dużo premier, nowości, sięgniemy także po znane przeboje, a na pewno co godzinkę będziemy grać wam ten utwór.
2: Muzyczne radio.
0: To jest nasza piosenka dnia.
1: Dzisiaj to Cascade, Leighton Jordani, Meet Again.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Minęła 13.30.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: W wielu miejscach Dolnego Śląska piękne słońce, bezchmurne niebo, między innymi Wrocław, okolice, w Legnicy, no tam troszeczkę więcej chmur, ale raczej też błękit nieba, a na południu regionu, w pasie tak od ziemi zgorzeleckiej przez Lwówecką, Lubańską, Jeleniogórską, Wałbrzyską, Kłodzką, mamy zachmurzenie duże.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Również na ziemi kłodzkiej. I tutaj właśnie możliwe i zapowiadane przez synoptyków opady deszczu, a także nawet burze. Ciepło na południu regionu 17-18 stopni, na nizinach w okolicach 20. Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
6: Bolesławiec i nowoczesne pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, na które miasto otrzymało 4 200 000 zł.
7: Obiekt o wymiarach 105 na 68 metrów będzie spełniał wymogi rozgrywek trzeciej ligi piłkarskiej Polskiego Związku Piłki Nożnej.
6: Świdnice i nowe parkingi.
8: Dziś w Świdnicy na jedną rodzinę przypada średnio nieco ponad 1,5 samochodu.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
6: A na początek przenosimy się za naszą zachodnią granicę do Görlitz, gdzie, przypomnijmy, wczoraj około 17.30 w jednym z mieszkań blisko dworca kolejowego doszło do wybuchu gazu. Zawaliła się cała kamienica. Dziś trwa tam akcja ratowniczo-poszukiwawcza osób, które mogą znajdować się pod gruzami, mówi Katarzyna Wilk-Sosnowska, Polka od 10 lat mieszkająca w Görlitz.
10: Myślę, że wszyscy żyją tą tragedią, która się wczoraj tutaj wydarzyła w Görlitz po niemieckiej stronie Europastadt, czyli miasta europejskiego. Wczoraj po godzinie 17 zawaliła się jedna z kamienic przy ulicy James Moltke Strasse. Jest to kamienica miejska, w której znajdowały się mieszkania na wynajem plus mieszkania na krótki wynajem dla turystów. Wczoraj wieczorem była mowa o 5 osobach poszukiwanych. Dzisiaj już wiadomo, że 3 osoby są poszukiwane, 2 kobiety i 1 mężczyzna. Akcja poszukiwawcza jest bardzo trudna, ponieważ cały czas jest tam wyciek gazu, który nie został jeszcze zlokalizowany. Służby nad tym pracują i muszą ręcznie każdy kamień wynieść z tego zawaliska. Także jest to naprawdę wielki szok i wszyscy tutaj, myślę, w Görlitz śledzą to, co się dzieje na bieżąco i żyją nadzieją, że te osoby uda się odnaleźć żywe.
6: Teraz Świdnica, gdzie z jednej strony miasto planuje rozszerzenie strefy płatnego parkowania, z drugiej buduje nowe parkingi.
8: Tak, szacuje się, że dziś w Świdnicy na jedną rodzinę przypada średnio nieco ponad 1,5 samochodu. Kłopot z parkowaniem mają już nie tylko mieszkańcy ścisłego Śródmieścia, ale i dzielnic na obrzeżach miasta. I to właśnie z myślą o nich oraz na ich prośbę podjęto decyzję o budowie nowych parkingów.
11: Powstanie w sumie 6 nowych parkingów na 175 miejsc postojowych. O tyle wzbogaci się infrastruktura miejska, jeżeli chodzi właśnie o te miejsca parkingowe w Świdnicy. 40 miejsc przewidujemy przy ulicy Korczaka, 11 miejsc na ulicy Gdyńskiej, 14 miejsc na ulicy Kozara Słobudzkiego, 30 miejsc na ulicy Paderewskiego.
8: A największy parking zaplanowano przy ulicy Marcinkowskiego, wylicza Mateusz Jadak z Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Z nowych parkingów skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale i osoby pracujące w zakładach Świdnickiej Strefy Przemysłowej. Parkingi zaplanowano możliwie blisko przystanków autobusowych, tak żeby można było zostawić samochód i przesiąść się do autobusu.
11: To nie jest oczywiście koniec, kolejne są w planie i w takim planie na przykład na ten rok mamy jeszcze ulicę Okrężną, gdzie tam planujemy wybudowanie nowego dużego parkingu na 84 samochody.
8: Tak jak powiedziałem, lokalizację nowych parkingów typowano przede wszystkim na podstawie próśb i apeli mieszkańców. Cała inwestycja będzie kosztowała 7,5 miliona złotych. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: W Bolesławcu powstanie nowoczesne, pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Miasto otrzymało na te inwestycje ponad 4 200 000 zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach rządowego programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich edycja 2025. Symboliczne przekazanie decyzji odbyło się z udziałem wiceministra sportu i turystyki Piotra Borysa.
7: Nowe boisko powstanie przy ulicy Spacerowej w ramach drugiego etapu zagospodarowania ośrodka wodno-sportowego. Obiekt o wymiarach 105 na 68 metrów będzie spełniał wymogi rozgrywek trzeciej ligi piłkarskiej Polskiego Związku Piłki Nożnej. Powstaną także parkingi, drogi wewnętrzne, budynki szatniowe i techniczne oraz pełne zaplecze teletechniczne. Jak podkreślał wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.
2: Orzeł wylądował w Bolesławcu. Program Orzeł, tak go popularnie nazywamy, to dla nas po orlikach, których w Polsce jest ponad 2600 i kolejne 200 jest w budowie. Program Orzeł to pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej, głównie sztuczna nawierzchnia. Budujemy system rozwoju szkolenia piłkarskiego.
7: Minister przypomniał również, że w całym kraju na infrastrukturę sportową przeznaczono w tym roku rekordowe środki.
2: Wiemy, że w Polsce brakuje boisk pełnowymiarowych, sztuczna nawierzchnia po to, żeby młodzież, ale także kadry seniorskie mogły trenować cały rok. Wiemy, co dzieje się w warunkach naszych klimatycznych pomiędzy październikiem i marcem. I dlatego, szanowni państwo, w tym roku dysponujemy kwotę 300 milionów złotych na 120 boisk pełnowymiarowych do piłki nożnej, sztuczna nawierzchnia. Jedno z nich będzie tutaj za nami, panie prezydencie.
7: Prezydent Bolesławca Piotr Roman podkreślał znaczenie inwestycji dla lokalnych klubów i młodzieży.
12: W tej chwili mamy w Bolesławcu dość dużą kumulację, jeśli chodzi o kolejne budowy i remonty obiektów o charakterze sportowym, piłkarskim. To wszystko powoduje, że jest ogromny popyt na zajęcia na stadionie. Te pieniądze rzeczywiście, one nie zostaną zmarnowane, one będą służyć przede wszystkim tym młodym adeptom piłkarstwa, spośród których być może narodzi się kolejny Lewandowski.
7: Na nowym obiekcie znajdą się m.in. oświetlenie, system nawadniania, piłkochwyty, nagłośnienie oraz tablica wyników z certyfikacją FIFA. Boisko ma służyć zarówno szkoleniu młodzieży, jak i organizacji lokalnych oraz regionalnych rozgrywek piłkarskich. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hi guys, what's up? We're Infernal.
14: And you're listening to Muzyczne Radio.
13: They really love music. Go

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Muzyczne Radio. To jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: Na zegarach już prawie za 13 minut 14, najwyższy czas i pora ponownie zaprezentować utwór, który dzisiaj gramy najczęściej, promujemy przez cały dzień. Lucinda, Love Bites Back.

Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
3: Zestrzelony obcy dron, który wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną. Policja na tropie złodziei blachy z zabytkowego pałacu. Wałęsa i Buzek z nową nagrodą Unii Europejskiej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Łotewskie wojsko informuje o wtargnięciu obcego drona w przestrzeń powietrzną Łotwy. Podrywane zostały myśliwce NATO patrolujące przestrzeń powietrzną trzech państw bałtyckich. Ruch pociągów na granicy wschodniej został wstrzymany. Mieszkańcom m.in. Krasławia, Preili, Lucyna, Rzeżyc oraz ich okolic nakazano szukanie schronienia w budynkach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni powietrznej w szkołach zawieszono trwające egzaminy z języka ojczystego. Łotewski minister obrony informuje, że był to najprawdopodobniej dron ukraiński. Dwaj Polacy znaleźli się wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek odebrali dziś w Strasburgu europejskie ordery zasługi, przyznawane po raz pierwszy w historii. Unia w ten sposób postanowiła honorować osoby, które nie tylko wierzyły w ideę zjednoczenia Europy, ale efektywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł o nazwie wybitnego laureata, Buzek o nazwie honorowego.
4: To dla mnie ogromny zaszczyt. Traktuję to wyróżnienie jako uznanie dla was wszystkich, całego Parlamentu Europejskiego. To, co udało się zrobić, to dzięki wam. Dziękuję wam.
3: Mówił tuż po wręczeniu orderu Jerzy Buzek. Na liście nagrodzonych znaleźli się również Wołodymir Załański i Angela Merkel. Łącznie 20 nazwisk z całego kontynentu. Policja zatrzymała podejrzanych o kradzież blachy z zabytkowego pałacu w Jernatowie w Lubuskiem. Mieli tego dokonać nieraz. Dwóch zatrzymanych w wieku 29 i 33 lat skusiła miedź, z której wykonano dach, a traktowali zabytek jako stałe źródło swojego dochodu. Teraz grozi im do 5 lat więzienia. Nie tylko pielęgniarki szkolne, ale także położne sprzeciwiają się zmianom w ustawie przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Uważają, że mogą one osłabić ich zawód i pogorszyć jakość opieki nad pacjentami. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że zmiany mają jedynie ułatwić kształcenie i wejście na rynek pracy, o czym Szymon Kępka.
5: Samorząd pielęgniarek i położnych krytykuje m.in. pomysł uproszczenia nauki zawodu i likwidacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, mówi Mariola Łodzińska, prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
6: Czy stać nas na marnotrawienie takich cennych umiejętności i doświadczenia zawodowego?
5: Pielęgniarki mówią też o brakach kadrowych w systemie ochrony zdrowia, mówią o zmieniającej się demografii. Zwracają uwagę, że część doświadczonych położnych nie ma dziś łatwej drogi do zmiany swojego zawodu na pielęgniarkę, mimo że takich właśnie pracowniczek brakuje. Gabriela Hoffman z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie.
7: Położne straciły pracę. Pracują jako salowe. Nie każda chce ukończyć kurs, bo będzie zatrudniona wtedy na dużo gorszych warunkach niż po licencjacie pielęgniarstwa.
5: Projekt proponowany przez Ministerstwo Zdrowia trafił do konsultacji społecznych. Te potrwają miesiąc.
3: Satelita Smile wystartował nad ranem z Europejskiego Portu Kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Sonda przez 3 lata będzie obserwować pole magnetyczne Ziemi i zorze polarne. Pierwszy sygnał wysłany z satelity już został skutecznie odebrany. To wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej i Chińskiej Akademii Nauk.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Każdego dnia dbasz o innych. Teraz Renault chce zadbać o Ciebie. Dla osób pracujących w sektorze medycznym Renault przygotowało wyjątkowo atrakcyjne rabaty na wybrane modele aut. Odwiedź salon Renault Perfecta w Lubaniu i sprawdź ofertę dla branży medycznej. Zapraszamy. Lubań, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
0: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Uwagi na gorąco.
1: Komunikat ze strony Generalnego Inspektoratu Dróg Krajowych i Autostrad. 141 kilometr między węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice na Wrocław. Pietrzykowice, kolizja, zderzenie dwóch aut ciężarowych oraz pojazdu osobowego. Nie wiadomo ile osób rannych. Po godzinie 13 to się stało. Przewidywany czas utrudnienia 2 godziny. No to jeszcze godzinkę na pewno. I rzeczywiście widać to zdarzenie na Google Maps między innymi, tam gdzie prezentowane są utrudnienia w ruchu, zator, czy też hamowanie, może bardziej już za węzłem Kostomłoty mamy w kierunku na Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Uważajcie na siebie. Ach, tam jeszcze jest nieoficjalna informacja, że jeden z kierowców, tylko no nie powiem, który, miał prawie 3 promile w wydychanym powietrzu. Na pewno będziemy jeszcze do tej informacji powracać. Utrudnienie na autostradzie A4. A przy okazji też utrudnień, to jest informacja dla podróżujących, przemieszczających się przez Görlitz, a takich naszych obywateli jest bardzo, bardzo dużo. Czyli mamy utrudnienia przy ulicy Moltke Strasse, Ruk Emerich Strasse. Tam doszło do zawalenia się budynku. Te ulice zostały wyłączone całkowicie z ruchu. Mówimy o Moltke Strasse i Emerich Strasse w Görlitz.
0: Drogi na gorąco. Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: 22 minuty po godzinie 14. Czas szybko leci, to truizm już teraz. Za chwilę kolejny raport regionalny, a przed momentem prezentowaliśmy ten o 13.30. Za 8 minut wystartujemy, wcześniej będzie prognoza pogody.

No to wszystko już wiemy dzięki niezawodnym przyjaciołom korzystającym z Zello, między innymi kanał A4.pl, ten 141 kilometr, kierunek Wrocław-Pietrzykowice, zderzenie trzech pojazdów, sprawca kierujący autem osobowym miał w wydychanym powietrzu prawie 3 promile alkoholu. Włączał się do ruchu z zatoczki awaryjnej, tam chyba bał się, że zaśnie. Podobno stał na nogach, ale raczej nic nie widział. No i efekt mamy taki, jaki mamy, czyli zderzenie z autem ciężarowym i tam dostawczakiem. Uważajcie na siebie, utrudnienia na czwórce w kierunku na Wrocław. 26 minut po godzinie 14.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Ile lat życia, tyle lat bólu i cierpienia. 25-letni Piotr od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Mimo licznych przeciwności mężczyzna nie traci nadziei i wypatruje właściwego leku. Ciężar poszukiwania specjalistycznej placówki medycznej wzięła na siebie matka Piotra. I oto niedawno od pewnej zagranicznej kliniki nadeszła wiadomość, że placówka jest w stanie pomóc Piotrowi. Warunek: w ciągu najbliższych tygodni należy wpłacić około 120 tysięcy złotych. Bardzo gorąco apelujemy do słuchaczy o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl/piotr-kamieniczny. siepomaga.pl/piotr-kamieniczny. Informacje: telefon 506 139 785. 506 139 785.
2: Reklama. Masz

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Kastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
5: Na przeważającym obszarze Dolnego Śląska zachmurzenie małe, lokalnie tylko umiarkowane, pełnia słońca, m.in. w okolicach Wrocławia, głównie na wschodzie, północy regionu. Na południu więcej chmur i przelotne opady deszczu, ale też naprzemiennie ze słońcem. To mowa o okolicach na przykład Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Wałbrzycha.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Czas na kolejny raport regionalny. Beata Nowicka.
7: W Lubinie śledztwo w sprawie nielegalnej inwigilacji samorządowców.
8: Zarzuty usłyszało 5 osób. Dotyczą m.in. tworzenia fałszywych dowodów, ujawnienia tajemnic prawnie chronionych.
7: W Dzierżoniowie budowę bloku mieszkaniowego zablokował chrząszcz.
9: Pachnica dębowa jest dość rzadki, w dodatku pod ścisłą ochroną.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
7: A na początek rewolucja w egzaminowaniu przyszłych kierowców. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział jedną z największych zmian w systemie egzaminowania kierowców od lat. To plany likwidacji placu manewrowego podczas egzaminu praktycznego, który ma być skoncentrowany na rzeczywistej jeździe w ruchu miejskim, a nie na wykonywaniu schematycznych zadań na placu. O komentarz poprosiliśmy dyrektora DORD-u oddziału w Jeleniej Górze, mówi Karol Kusibab.
10: Plac manewrowy pełnił dotychczas funkcję wstępnej weryfikacji podstawowych umiejętności kandydata, takich jak panowanie nad pojazdem czy precyzja manewrowania. Jego ewentualna likwidacja oznaczałaby przesunięcie wszystkiego, całego w zasadzie ciężaru oceny na jazdę w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego, co dla wielu jest kierunkiem uzasadnionym. Jednocześnie nie jest przesądzone, że sama zmiana formuły egzaminu automatycznie przełoży się na poprawę jakości szkolenia czy bezpieczeństwa na drogach. Wiele zależy od sposobu wdrożenia nowych zasad oraz praktyki egzaminacyjnej. Niezależnie od ocen warto podchodzić do proponowanych zmian z ostrożnością. Czy likwidacja placu manewrowego okaże się realnym krokiem naprzód, czy jedynie zmianą o ograniczonym znaczeniu? To pokaże dopiero praktyka.
6: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Prokuratura Okręgowa w Legnicy prowadzi śledztwo dotyczące nielegalnej inwigilacji lubińskich samorządowców. Postępowanie wszczęto po publikacjach medialnych i reportażu superwizjera, sugerujących udział funkcjonariuszy ABW. Jak ustalili śledczy, sama agencja takich działań nie prowadziła, informuje Lidiana Łukaszewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.
11: Ustalono, że taka akcja nielegalnej inwigilacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie była prowadzona. Natomiast ustalono, kto ponosi odpowiedzialność za nielegalne działania, które rzeczywiście były podejmowane wobec lubińskich samorządowców.
8: Zarzuty usłyszało 5 osób. Dotyczą m.in. tworzenia fałszywych dowodów, ujawnienia tajemnic prawnie chronionych, przekroczenia uprawnień oraz działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Wśród podejrzanych są przedsiębiorca Maciej B., były funkcjonariusz ABW Marcin P. oraz policjant z Wrocławia Igor N.
11: 13 maja prokurator wydał postanowienia o zatrzymaniu tych osób celem przeprowadzenia przeszukań i doprowadzenia do prokuratury. Udało się zatrzymać dwie osoby. Tym osobom postawiono zarzuty. Te osoby podejrzane, którym zarzuty ogłoszono, to jest zleceniodawca inwigilacji, przedsiębiorca Maciej B., a także funkcjonariusz policji z Wrocławia Igor N., który ujawniał osobom, które działały w grupie dokonującej inwigilacji, informacje prawnie chronione. Osoby te złożyły wyjaśnienia, zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Następnego dnia stawił się do prokuratury kolejny podejrzany, Marcin P., który również usłyszał zarzuty związane z kierowaniem grupą przestępczą, która miała wykonywać czynności inwigilacji.
8: Według prokuratury grupa działała od 2022 roku, a jej ofiarami byli prezydent Lubina oraz urzędnik magistratu. Dwóch podejrzanych, Łukasz B. i Filip Czy, nadal nie zostali przesłuchani. Prokuratura wydała zarządzenie o ustaleniu miejsca ich pobytu.
11: Tym mężczyznom grożą kary. Maciejowi B. kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Marcinowi P. za kierowanie grupą przestępczą najsurowsza kara, bo od 2 do 15 lat pozbawienia wolności, a funkcjonariuszowi policji za ujawnianie tajemnic prawie chronionych, przekroczenie uprawnień, kara do 3 lat pozbawienia wolności.
8: Śledztwo pozostaje w toku. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Teraz Dzierżoniów, gdzie niewielki chrząszcz zablokował budowę bloku mieszkaniowego. Miasto musi zwrócić 5 milionów złotych dotacji. Inwestycja przesunie się w niewiadomą przyszłość. Materiał Jacka Zycha.
12: Blok, który miał być budowany przez dzierżoniowski TBS, był już na etapie realizacji. Plany były gotowe, pieniądze na koncie, wykonawca wybrany. Kłopoty zaczęły się w momencie specjalistycznych badań poprzedzających wiercenie otworów pod pompy ciepła.
9: Ponieważ chcieliśmy na terenie bardzo pięknej działki położonej w centrum miasta pozostawić rozłożystego platana, żeby właśnie doskonale w ten krajobraz się on wpisywał. Nie chcieliśmy go absolutnie z tej działki usuwać. Wymagało więc to specjalistycznych badań. Kiedy na miejscu pojawili się specjaliści, fachowcy i zaczęli oglądać naszego platana, okazało się, że ma on też już swoich lokatorów. A nimi okazało się pachnica dębowa, chrząszcz, który jest dość rzadki, w dodatku pod ścisłą ochroną.
12: A to oznaczało duże kłopoty, wyjaśnia Magdalena Zalewska z Dzierżoniowskiego Urzędu Miasta. Chrząszcz zablokował inwestycje. Miasto musiało oddać pozyskaną na ten cel dotację, a to nie bagatelne 5 milionów złotych. Teraz konieczne będzie przeprojektowanie bloku tak, aby maksymalnie odsunąć go od drzewa, na którym bytują chrząszcze.
9: On naturalnie będzie nieco mniejszy, więc tych mieszkań pewnie nie będzie już 24, tylko mniej. Jeszcze nie wiemy ile i dopiero po tym, jak te projekty powstaną, zostaną one uzgodnione i otrzymamy taką gwarancję, że nasz niezwykły lokator, który mieszka sobie w rozłożystym platanie, może mieszkać obok, a my możemy budować, realizować ten nasz pomniejszony nieco budynek, dopiero wówczas będziemy starali się o dofinansowanie.
12: A to odsunie budowę budynku, który miał być przeznaczony i przystosowany dla dzierżoniowskich seniorów o co najmniej rok. Dzierżoniowscy urzędnicy mają nadzieję, że uda się ją zacząć jeszcze w przyszłym roku. Gwarancji na to jednak nie ma. Z Dzierżoniowa, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hello Poland, I'm Thomas Gold and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Jeśli za nami 13 minut pozostało do 15, przed nami
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Lucent, Love Bites Back.

0: Muzyczne radio.
1: No to mamy już informacje i potwierdzenie oficjalne o zakończeniu działań służb na 141 kilometrze w okolicach tegoż kilometra autostrady A4 w kierunku na Wrocław, węzeł Pietrzykowice. Tutaj przypomnę, zderzenie trzech pojazdów, osobówki, dostawczaka i auta ciężarowego. Sprawca, nietrzeźwy kierujący osobówką, prawie 3 promile wydychanym powietrzu. Aż się nie chce po prostu komentować naprawdę, bo to trudno cokolwiek powiedzieć o takiej sytuacji, że pan wyjechał na autostradę, mając tak dużą ilość alkoholu w organizmie. Pewnie po drodze też musiał coś łyknąć, no ale to pewnie ustalą policjanci. Auto zostało od razu na miejscu zarekwirowane. Człowiek do wytrzeźwiałki, czy też tam do aresztu do wytrzeźwienia. No i później cała ta procedura jeszcze sądowa, no bo inne pojazdy też uszkodzone, no to te koszty będą nieprawdopodobne. Czy też no bardzo, bardzo, bardzo duże. Na szczęście tam nikomu nic się nie stało, ale jednak mogło dojść do bardzo dużej tragedii. No to tyle informacji. Wracamy do muzyki, informacji drogowych. Te wiadomości z kraju, ze świata przed nami. Gabry Ponte, Miles & Miles, jeszcze i Vixen do 15 i Autoradio po wiadomościach.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
3: Czas na wiadomości.
5: Polacy wśród pierwszych laureatów nowej europejskiej nagrody. Ceny maksymalne paliwa wzrosną jutro w porównaniu do dziś. Czas planować wakacje dzieciom. Rodzicom pomagają miasta. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Europarlamencie w Strasburgu wręczono po raz pierwszy europejskie ordery zasługi. Otrzymali je m.in. były prezydent Lech Wałęsa oraz były premier Jerzy Buzek. Na miejscu w Strasburgu jest Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej. Tomasz, powiedz, jak uzasadniano przyznanie orderów polskim politykom?
6: Jak tłumaczyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, nowy order zasługi, nowy, bo wręczany jest po raz pierwszy, dostają te osoby, które pomogły budować Europę. When it was difficult. Nagradzamy tych, którzy, gdy było trudno, a efekt był nieznany, postanowili przewodzić, podejmowali decyzje, mając świadomość, że mogą nie widzieć ich skutków. Wałęsa dostał order pierwszej klasy, tak jak prezydent Wołodymyr Zełenski, nieobecny tu w Strasburgu, oraz Angela Merkel, co nie wszystkim się podoba, bo była kanclerz Niemiec, była wyrozumiała wobec Rosji. Z kolei Buzek dostał nagrodę drugiej klasy, podobnie jak między innymi szef watykańskiej dyplomacji Pietro Parolin.
5: Przebywający w Strasburgu mogą dodatkowo wybrać się na nową interaktywną wystawę poświęconą Jackowi Kuroniowi. Jest powiązana z listopadową premierą filmu Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja o Jacku i Grażynie Kuroniach. Jutro ceny maksymalne paliw wzrosną w porównaniu do dzisiejszych. Litr benzyny 95 ma kosztować się nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 7,7 groszy, a oleju napędowego 7 zł. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Przepisy umożliwiające regulowanie cen paliwa w kraju zostały przedłużone i obowiązują do końca maja. A w Niemczech stacje paliw niechętnie stosują się do regulacji. U naszych zachodnich sąsiadów obowiązują zasady, że ceny paliw można podnosić tylko raz dziennie. Jednak nie stosuje się do tego co piąta stacja benzynowa w Niemczech. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 17 jest rannych po ataku w centrum miasta Pryłuki w obwodzie Czernichowskim na Ukrainie. W obwodzie Charkowskim w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby zginęły 2 osoby, a 12 jest rannych. Rakieta balistyczna wystrzelona przez Rosjan uszkodziła m.in. jeden z zakładów przemysłowych, a także centrum handlowe, supermarket oraz sprzęt strażacki. Aktualnie lekarze udzielają wszystkim potrzebującym niezbędnej pomocy. Już połowa maja za nami, dlatego rodzice zaczynają intensywnie myśleć nad wakacjami swoich dzieci i zapewnieniem im w tym czasie opieki. Spędzenie wolnego czasu na każdą kieszeń organizuje po raz 8 miasto Bydgoszcz. To półkolonie dla najmłodszych mieszkańców. Koszt udziału w jednym turnusie wynosi około 300 zł w zależności od formy wyżywienia, mówi rzecznik prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy Marta Stachowiak.
7: Jeden uczeń może uczestniczyć w jednym albo w dwóch tygodniowych turnusach. Półkolonie będą realizowane w 8 terminach i tak jak co roku ta oferta jest bardzo bogata, począwszy od zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne.
5: Aby wziąć udział w półkoloniach, konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej bydgoskiej szkoły oraz bydgoskiej karty miejskiej lub metropolitalnej karty uczniowskiej. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Burmistrz Nowogrodzca i dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu zapraszają na 18. Międzynarodowy Festiwal Muzyka u Józefa Ignacego Sznabla w Nowogrodzcu, który odbędzie się w dniach od 22 do 24 maja. Koncerty muzyki klasycznej światowej klasy. Patronat honorowy burmistrz Nowogrodzca Joanna Świder. JOTM, rektor Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu, profesor doktor habilitowany Krystian Kiełb, Stowarzyszenie Ars Augusta i Fundacja Twoje Dziedzictwo. Organizator Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu. Partner. Parafia pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodzcu. Patronat medialny TVT Zgorzelec. Sponsor PKUWM Meliobud. Szczegóły na festiwalnowogrodziec.pl.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Radio. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Czołem mobile, ruszamy w kolejną wiosenną podróż. Dziś w programie Lewandowski dołączył do Szczęsnego. W jakiej kwestii? O tym już wkrótce. Grupa Volkswagen rządzi w kompaktach i ile Europę kosztował rozwój sektora pojazdów elektrycznych. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcaria przeznaczyły prawie 200 miliardów euro na inwestycje w system produkcji pojazdów elektrycznych. Skoncentrowano się głównie na łańcuchu dostaw baterii. Dlaczego? Bo to bardzo ważna kwestia, bo Chiny odpowiadają za produkcję ponad 80% baterii na całym świecie, także wykorzystywanych poza motosektorem. To dane za ubiegły rok. Europa produkuje obecnie baterie do około 1/3 sprzedawanych na rynku europejskim pojazdów elektrycznych. A propos inwestycji, około 60 miliardów euro zainwestowano w przekształcanie starszych zakładów motoryzacyjnych oraz budowę nowych, produkujących wyłącznie pojazdy elektryczne. Inwestycje w infrastrukturę ładowania pochłonęły dotychczas ponad 3,5 miliarda euro. Teraz grupa Volkswagen rządzi w kompaktach.
0: Aktualności.
1: Zacznę od tego, że segment tychże pojazdów kompaktowych, niegdyś drugi co do wielkości w Europie, traci rynek w przyspieszonym tempie, głównie na rzecz SUV-ów, które bardziej interesują klientów niż hatchbacki, sedany czy kombi. Zakończenie produkcji Forda Focusa oraz duże spadki sprzedaży modeli marki Stellantis, takich jak Peugeot 308 czy Opel Astra, oznaczają, że obecnie w tym segmencie dominuje niemiecki koncern. Połowa sprzedanych kompaktów w ubiegłym roku przypadła markom Volkswagen, Skoda, Seat i Cupra. W styczniu tego roku odsetek ten wzrósł do 53%. Kroku próbuje dotrzymać Niemcom Kia, zastępując m.in. Sida spalinowym modelem K4 w dwóch wersjach nadwoziowych. Starego dobrego kombi planuje w przyszłym roku wprowadzić na rynek Dacia. Chodzi o model Striker, który ma być alternatywą dla kompaktowych wersji kombi, na przykład Octavii, która wciąż radzi sobie znakomicie na rynku. W ubiegłym roku 3/4 sprzedanych modeli tego flagowego modelu Skody stanowiły wersje kombi, które wciąż odgrywają bardzo ważną rolę w tym segmencie, stanowiąc 38% sprzedaży w 2025 roku. I na koniec Lewandowski dołączył do Szczęsnego.
0: Ciekawostki.
1: Robert Lewandowski zostaje twarzą Cherry, dołączając tym samym do naszego utytułowanego bramkarza, który wraz z żoną reklamują marki Omoda i JQ, należące oczywiście też do chińskiego koncernu Cherry. Nasz utytułowany piłkarz to znany miłośnik motoryzacji, który ma bogatą kolekcję luksusowych i sportowych samochodów, takich marek jak Bentley, Ferrari czy Porsche. Do tej pory służbowo jeździł Cuprą, czyli marką, która jest partnerem klubu FC Barcelona. No teraz wiadomo, to się zmieni. Polaka skusili Chińczycy. Oficjalne ogłoszenie współpracy odbyło się w Europejskim Centrum Operacyjnym firmy w Barcelonie. Podczas uroczystości wiceprezes koncernu wręczył Lewandowskiemu kluczyk do flagowego SUV-a Tiggo 9 wersji PHEV. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Słuchasz muzycznego radia.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Powracamy do rzeczywistości muzycznej. To sprzed lat 18L, wierzyłem tak. 21 minut po 15. Wtorek 19 maja po południu najczęściej gramy Cascade. Meet Again.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: 15:30, czas na raport regionalny.
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: W wielu miejscach na Dolnym Śląsku, na południu regionu, pada deszcz. Nie są to jakieś intensywne opady, no ale jednak przechodzi też strefa burz i to intensywnych, ale to tak miejscowo, między innymi z Górach Izerskich.
2: Wtedy był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Ciepło dzisiaj, temperatury maksymalne od 18 do 20 stopni Celsjusza. No i mamy taką sytuację, że na północy, na wschodzie regionu jest więcej przyjaźni i rozpogodzeń, absolutnie chwilę bez deszczu, a na południu sporo chmur i wspomniane opady. Raport regionalny, Beata Nowicka.
5: Strażnik ochotnik podpalał lasy, a potem brał udział w akcji gaśniczej. Europejskie drzewo roku 2025 ma swojego potomka, właśnie został pokazany światu. A na początek jeszcze raz Görlitz, gdzie jak informowaliśmy wczoraj zawalił się budynek wielorodzinny. Nadal są prowadzone działania ratownicze, a w szczególności poszukiwania osób uznanych za zaginione. Do odwołania należy liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu na terenie całego Görlitz.
6: Szukamy żywych ludzi, mówi nam starszy kapitan Grzegorz Fleszar ze Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Jak mówi, w budynku najprawdopodobniej doszło do wybuchu gazu. Od wczoraj niemiecka Straż Pożarna odgruzowuje teren. Pomagają im strażacy ze Zgorzelca. To 6 osób, które cegła po cegle, pręt po pręcie przeczesują rumowisko. Jak przekazuje Grzegorz Fleszar, to ciężka, wycieńczająca wręcz praca. Jeszcze dzisiaj zastęp strażaków zostanie zmieniony. On sam też jedzie na miejsce. Podkreśla, że zgorzeleccy i niemieccy strażacy dość często uczestniczą we wspólnych akcjach ratunkowych, ale podczas zdarzeń drogowych na autostradzie A4, taka jak przy Moltke Strasse, jest pierwsza od lat. Niemieckie media podają, że pod gruzami poszukiwane są dwie kobiety w wieku 25 i 26 lat, obywatelki Rumunii i 48-letni mężczyzna posiadający obywatelstwo niemieckie i bułgarskie. Pozostali lokatorzy w chwili tragedii byli poza swoimi mieszkaniami. Uwaga! W związku z katastrofą ruch samochodowy w Görlitz jest utrudniony. Do Polski najlepiej jechać przed Ludwigsdorf. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Nasze Miasto.pl.
5: 33-letni mieszkaniec województwa lubuskiego trafił do aresztu za umyślne podpalanie lasu na terenie powiatu bolesławieckiego. Mężczyzna sam wzniecił ogień w 3 różnych miejscach, a potem brał udział w akcji gaśniczej jako strażak ochotnik. Spłonął ponad hektar lasu należącego do lasów państwowych.
7: Mężczyzna w ciągu dnia, przemieszczając się motocyklem, celowo podłożył ogień w 3 różnych miejscach, wywołując pożar wymagający działań kilkunastu zastępów Straży Pożarnej. Jak się później okazało, osobiście jako strażak ochotnik także brał udział w akcji gaśniczej. Podejrzany spowodował zdarzenie zagrażające mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru lasu należącego do lasów państwowych. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokuratura rejonowa w Bolesławcu wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie wobec 33-latka najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd rejonowy w Bolesławcu przychylił się do wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy. Za sprowadzenie pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Anna Targota, Muzyczne Radio.
5: Europejskie drzewo roku 2025, Bóg z Dalkowa, ma swojego potomka. Właśnie został pokazany światu.
8: Książę Bóg na razie jest skromnej postury, ale przeoczyć się go nie da. Został, jak to się mówi, zaopiekowany z najwyższą starannością. Zrobiono wszystko, by za 300 lat, tak jak jego protoplasta, mógł spokojnie przejąć władzę na dalkowskiej ziemi. W osadzeniu, a właściwie we wsadzeniu go w najlepsze miejsce w parku w Dalkowie, udział wzięły 4 pokolenia jednej z rodzin z wieloma pomocnikami.
9: Anna Gomułka, prezes Fundacji na rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi w Dalkowie.
10: Pani Aniu, stoimy obok takiego tajemniczego malucha, który kogoś przypomina.
9: To jest potomek buka z Dalkowa, europejskiego drzewa roku 2025, świeżo posadzony na terenie zabytkowego parku w Dalkowie. Przepiękny ojciec jego, czyli właśnie 300-letni buk Serce Wzgórz Dalkowskich, w zeszłym roku uzyskał tytuł europejskiego drzewa roku 2025. I zadziała się rzecz niesamowita, ponieważ w 2023 roku, kiedy zgłaszaliśmy to drzewo do konkursu w Polsce, nie byliśmy świadomi, że na ziemię spadło nasionko, które następnej wiosny wykiełkowało i dopiero właśnie taką kilkunastocentymetrową sadzonkę znalazł mój tato, Józef Płocha. Zaznaczył ją, też zabezpieczył w taki sposób, żeby nie została skoszona, zdeptana. Ona sobie troszkę podrosła, następnie ją przesadziliśmy do doniczki, wsadził ją tato do tunelu foliowego po to, żeby miała dobre warunki do wzrostu. Oficjalnie w trakcie 4. Festiwalu Kwitnących Azalii i Rododendronów na terenie parku posadziliśmy wspólnie z uczestnikami to drzewo. Posadziliśmy symbolicznie w 4 pokolenia. 94-letni senior rodu, później właśnie jego synowie Józef Stanisław Płocha, następnie ja i moje dzieci Hania i Antoś. 4 pokolenia jako zatoczenie historii pewnego kręgu.
8: Jak do tego doszło, że aż 300 lat senior Bóg czekał na potomka?
9: Zapewne było ich wcześniej więcej, tylko po prostu nie przetrwały. Generalnie jest tak, że ciężko, żeby z takiego nasionka wyrosło drzewo, bo albo zostanie zdeptane przez człowieka, albo może je zje zwierzyna, albo zostanie po prostu skoszone. Po prostu tato wypatrzył tą sadzonkę i udało się ją ocalić właśnie w ten sposób, że zabezpieczyliśmy, żeby nie została zniszczona. Będzie zabezpieczona, jest w dobrym miejscu, jest po drugiej stronie parku, w takim miejscu, gdzie będzie miała bardzo dobre warunki do wzrostu. Będzie też dzisiaj jeszcze opalikowany po to, żeby miał dobre warunki do wzrostu i będzie na pewno jakaś tabliczka przy nim informująca o tym właśnie, że to jest nasz Bóg Junior, potomek europejskiego drzewa roku.
8: Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: I na koniec największa impreza studencka w regionie, czyli Wielkie Jeleniogórskie Juvenalia. Już od najbliższego czwartku na scenie ustawionej na jeleniogórskich błoniach pojawi się kilkunastu artystów, w tym takie gwiazdy jak grupa Drzem czy Skolim. Święto 3 jeleniogórskich uczelni zapowiada się wybornie. Przygotowaliśmy też wiele dodatkowych atrakcji, mówi przewodnicząca samorządu KANS w Jeleniej Górze Maja Plińska.
10: Między innymi będzie oczywiście strefa Wesołego Miasteczka, będzie strefa gastronomiczna, ale również w sobotę będzie strefa Polana Vibes od chłopaków, którzy będą organizować różne konkurencje, taką strefę chillu. Będzie można tam przyjść, odpocząć sobie, trochę się wyciszyć i fajnie spędzić czas. Oprócz tego też w sobotę mamy mistrzostwa w siatkówce oraz piłce nożnej, także serdecznie studentów zapraszamy do wzięcia udziału.
5: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hello Poland, I'm Thomas Irwin and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music. Okay.

0: będziesz się nudzić.
1: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
0: i ponadczasowych klasyków z całego świata.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
9: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Lucent, Love Bites Back ponownie. To utwór dzisiaj gra najczęściej w naszej stacji. Dzisiaj, czyli we wtorek, 19 maja. Już gramy. Pani Patrycji dziękujemy, a jeszcze przed 16 będzie Reniusis.

0: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest pania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg. Nawet w 22 minuty. Wrocław Oława już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
2: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 16.
4: Czas na wiadomości.
6: NATO donosi, że prowadzi dochodzenie po zastrzeleniu drona nad Estonią. Od Wawelu szef węgierskiego rządu rozpoczął wizytę w Polsce. Stolica buduje boiska przed bardzo ważną czerwcową imprezą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa dochodzenie po zastrzeleniu drona nad Estonią przez rumuńskie F-16, informuje NATO. Sojusz zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Estońska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drona. Minister obrony Estonii poinformował, że była to prawdopodobnie ukraińska maszyna. Rozpoczęła się wizyta szefa węgierskiego rządu w Polsce. Peter Madziar na początek pierwszej zagranicznej podróży i pierwszej podróży do Polski wybrał Kraków, ale planuje jeszcze odwiedzić Warszawę i Gdańsk. Jego Krakow wizytę, która ma charakter prywatny, śledzi Katarzyna Mynaczyk. Kasiu, powiedz, co jeszcze w planach ma dziś premier Węgier.
7: Po krótkim spacerze po rynku głównym i spotkaniu z mieszkańcami wieczorem szef węgierskiego rządu pociągiem wyruszy do Warszawy. Tam rozpocznie się już część polityczna tej wizyty, spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem, czy marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Na koniec wraz z szefem polskiego rządu uda się do Gdańska, gdzie między innymi złoży kwiaty pod pomnikiem stoczniowców. Tam zaplanowane zostało jeszcze jedno spotkanie z Lechem Wałęsą. Z Polski premier Węgier wyruszyć ma do Wiednia i po rozmowach z rządem austriackim pociągiem wróci do Budapesztu.
6: Przybywa miejsc w żłobkach. W kwietniu było ich prawie 272 tysiące, a więc o 45 tysięcy więcej niż w grudniu 2023 roku. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, do końca tego roku będzie ich łącznie 326 tysięcy, a to oznacza, że blisko 80% dzieci w wieku żłobkowym będzie miało możliwość korzystania ze żłobka. Samochody mogą już jeździć nowym mostem w Ciechanowie na Mazowszu. Przeprawą można przejechać nad rzeką Łydynia. Poprzedni wysłużony most został rozebrany. Był uciążliwy dla kierowców, wymuszał ruch naprzemienny samochodów. Nowy, łączący centrum miasta z dzielnicą przemysłową, jest 3 razy większy. Wielka budowa ruszyła u stóp warszawskiego Pałacu Kultury. Tymczasowe boisko powstaje obok Teatru Rozmaitości i nowego Centrum Warszawy. Odbędzie się tu na początku czerwca koszykarski Mundial 3x3. O Mistrzostwach Świata w cieniu remontu opowiada Błażej Kulesza.
8: Arena, gdzie zmierzą się koszykarze, powstaje w samym sercu Warszawy.
9: Rozważaliśmy inne lokalizacje.
8: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
9: Lokalizacje przed Teatrem Wielkim, bądź na Starym Mieście przy fontanach. Ale wie pan co, ostatecznie ten element dźwigów, budów, centrów takich pieszych, on bardzo pasuje do tej odmiany koszykówki.
8: Impreza ma udowodnić, że stolica to dobry kandydat do goszczenia tej największej sportowej imprezy świata, czyli Igrzysk Olimpijskich. Dziwi jednak fakt, że odbędzie się ona w cieniu remontów.
10: Panie redaktorze, i znowu pan szuka dziury w całym.
8: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
11: Ta impreza, koszykówka 3x3, to przede wszystkim jest wielka szansa promocji Polski.
8: Na ostatniej światowej sportowej imprezie imprezie, jaką stolica gościła dwa lata temu, czyli Super Puchar UEFA, Warszawa zarobiła około 64 milionów złotych.
6: Do Warszawy zjedzie 40 najlepszych drużyn świata w koszykówce 3x3.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 złotych na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja, dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668-626-459 www.akademialotnicza.pl.
5: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Hej, hej, łapcie kolejne muzyczne wieści, które mam nadzieję ucieszą dziś fanów Tablo, zespołu U2 i sympatyków mocnych, rockowych brzmień. Tomek Dudkiewicz i Music News, czas na szczegóły. Zaczynamy! Szwedzka wokalistka Tavlo właśnie zapowiedziała nową płytę z mnóstwem uczuć, ale żadnych rozwiązań. Premiera albumu Estrus już we wrześniu. Tavlo to artystka, którą magazyn Rolling Stone określił jako najciemniejszy szwedzki eksport popu. Od lat udowadnia, że to określenie wobec niej to absolutna prawda. Fani doczekali się właśnie oficjalnej zapowiedzi jej nowego albumu, który ma ukazać się pod nazwą Estrus. Będzie to już szósty album w jej karierze. Na swoim Instagramie artystka napisała tak: Ruja to zwierzę w rój, to pierwotny, sprzeczny, emocjonalny chaos. To mój umysł i ciało pragną różnych rzeczy, pragną wszystkiego. Na tym albumie nie ma dobrych rad, tylko mnóstwo uczuć i żadnych rozwiązań. Trzeba przyznać, że jest to dosyć intrygujący sposób ogłoszenia światu nowej płyty. Z Instagrama artystki wiemy też, że nowy album ujrzy światło dzienne 18 września. A propos nowych albumów, o tym, że zespół U2 szykuje się do wydania pierwszej od dawna studyjnej płyty, wiadomo już od niemal 2 lat. W ostatnich miesiącach grupa zaskoczyła swoich fanów, wydając bez żadnych zapowiedzi 2 epki. Wygląda na to, że pełnoprawne wydawnictwo zbliża się wielkimi krokami, powstaje już teledysk do pierwszego singla. O tym, że płyta ma szansę pojawić się jeszcze w tym roku, nie wprost, ale za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, poinformował sam zespół. Udostępnił on na swoich kontach 2 utwory, na których przedstawia kulisy nagrań teledysku do piosenki zatytułowanej Street of Dreams, która najpewniej będzie pierwszym singlem z nowego, niezatytułowanego jeszcze wydawnictwa. Co ciekawe, klip powstaje na ulicach Meksyku i widząc pierwsze kadry, trudno o brak skojarzeń ze słynnym obrazkiem do Where the Streets Have No Name. W drugim z udostępnionych postów U2 dali znać swoim fanom, że burza nieco utrudniła im nagrania, uszkadzając generator prądu, jednak na ratunek przyszedł im jeden z wielbicieli, który po prostu udostępnił im do dalszych prac swój balkon. Na ten moment nie wiadomo, kiedy miałby ukazać się nowy, 15 już studyjny album U2, ale magazyn Rolling Stone wskazuje, że wydarzy się to jeszcze w tym roku, zatem czekamy. Music News. Na koniec mocne rockowe granie. Rockowizna Festiwal 2026 wraca w sierpniu i ponownie odwiedzi 3 miasta: Gdańsk, Poznań oraz Kraków. Organizatorzy zapowiadają kolejną edycję pełną rockowych legend, zagranicznych gwiazd i mocnych polskich składów. W Gdańsku 7 i 8 sierpnia wystąpią m.in. Airborne, Avatar, Royal Republic, Coma Acid Drinkers i Nocny Kochanek. Poznańska odsłona będzie największa i najbardziej różnorodna. Od 20 do 22 sierpnia na poznańskiej scenie pojawią się Sex Pistols i Frank Carter, Within Temptation, Wolf Alice, Kult, Lady Punk, Jam i Acid Drinkers. A w Krakowie od 28 do 29 sierpnia możecie liczyć na takich artystów jak Lacuna Coil, Lord of the Lost, Kid Capici, Coma, Royal Republic, Jam, Acid Drinkers oraz Nocny Kochanek. A kto i z czym pojawi się u nas premierowo na playliście muzycznego radia? Proszę bardzo. Maiden i Slighter z nagraniem Fire Away, Martyna Baranowska z nową piosenką Berlin i Jay Balvin i Ryan Castro z propozycją Una la Vez. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music News. Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.

0: Dawid Podsiadło, Diable, polski akcent w programie Best Of Muzycznego Radia. Wkrótce kolejny. 8 minut z pierwszej części jeszcze nam zostało bestowego grania.
1: Best Of w Muzycznym Radiu. Tylko najlepsze hity.
0: Później 16.30 raport regionalny i znów muzyka do 17.00.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Ile lat życia, tyle lat bólu i cierpienia. 25-letni Piotr od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Mimo licznych przeciwności mężczyzna nie traci nadziei i wypatruje właściwego leku. Ciężar poszukiwania specjalistycznej placówki medycznej wzięła na siebie matka Piotra. I oto niedawno od pewnej zagranicznej kliniki nadeszła wiadomość, że placówka jest w stanie pomóc Piotrowi. Warunek: w ciągu najbliższych tygodni należy wpłacić około 120 tysięcy złotych. Bardzo gorąco apelujemy do słuchaczy o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. Informacje, telefon 506 139 785. 506 139 785.
2: Reklama. Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 1111.
3: Trzy jeleniogórskie uczelnie i miasto Jelenia Góra zapraszają na Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia.

0: Startuje Jeleniogórska Liga Rocka, a na finał wystąpi gwiazda wieczoru Jam.
1: W życiu piękne są tylko chwile.
0: W sobotę od 16 DJ-e, a o 20 zespoły Flow Up oraz Electro City Nation. Na finał z Colim oraz Maciej Wolf, DMC, patronat Muzyczne Radio.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
3: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Miejscami na Dolnym Śląsku opady i to intensywne, nawet między innymi w okolicach Pilchowic, Jeleniogórskich, Barcinek i tamta okolica właśnie Dolnego Śląska, intensywna burza, dookoła opady deszczu. A na wschodzie, północnym wschodzie regionu, dość jeszcze sporo błękitnego nieba.
5: Prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Choć teraz coraz więcej tychże chmur i opady zbliżają się między innymi także, czy zbliżą niedługo w okolice Legnicy. Temperatury maksymalne 20-21 stopni Celsjusza. Raport regionalny Beata Nowicka.
8: W Görlitz trwa walka z czasem. Do akcji poszukiwawczej włączyli się polscy strażacy. Jak informowaliśmy po wczorajszym wybuchu gazu, który zrównał z ziemią kamienicę, wciąż są poszukiwane 3 osoby. 25-letnia turystka z Rumunii, jej 26-letnia kuzynka i 48-letni mężczyzna. Jak podaje portal Lubań, mąż jednej z poszukiwanych kobiet opuścił mieszkanie zaledwie na chwilę przed wybuchem, idąc po zakupy, kiedy wrócił z supermarketu, budynku nie było. Rodziny zaginionych są objęte pomocą psychologiczną. Akcja ratownicza prowadzona jest w ekstremalnie trudnych warunkach, by nie wywołać iskry. Strażacy muszą pracować ręcznie, cegła po cegle.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Zespół oddziału chirurgii naczyniowej Szpitala Specjalistycznego w Legnicy uratował życie 69-letniej pacjentce z rozległym tętniakiem aorty piersiowo-brzusznej. To jeden z najbardziej skomplikowanych zabiegów wykonywanych we współczesnej chirurgii naczyniowej.
9: Na Dolnym Śląsku takie operacje wykonują obecnie tylko dwie placówki. Pacjentka została przekazana do Legnicy z oddziału chirurgii naczyniowej w Jeleniej Górze w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Jestem ogromnie wdzięczna lekarzom, że zdecydowali się przyjąć mnie do szpitala w Legnicy i uratowali mi życie, powiedziała po zabiegu pani Irena. Żyłam z tętniakiem jak z bombą w środku. Pacjentka jest w dobrym stanie i czuje się dobrze. Będzie szybko dochodziła do zdrowia. Jak powiedział doktor nauk medycznych Maciej Malinowski, lekarz kierujący oddziałem chirurgii naczyniowej,
10: kilku dni, a dochodzenia całkowitego do siebie to kilku tygodni. Pacjentka trafiła do nas z objawowym tętniakiem aorty piersiowo-brzusznej. Z tego powodu została do nas przyjęta i natychmiast po przyjęciu operowana. Wszczepiliśmy jej protezę naczyniową, wewnątrznaczyniową z odgałęzieniami do tętnic trzewek. Zabieg na taką skalę w tak pilny po raz pierwszy. To jest zabieg o najwyższym stopniu trudności w chirurgii naczyniowej. To jest zabieg, który na Dolnym Śląsku potrafi zrobić kilka osób. To jest zabieg, który wymaga dużego doświadczenia, nie tylko operatora, ale całego zespołu. Problem polega na tym, że tętniak obejmuje odejścia bardzo ważnych tętnic zaopatrujących w krew narządy wewnętrzne. Stworzono nam tu bardzo dobre warunki. Idziemy cały czas do przodu. To się bardzo dobrze rozwija w dobrym kierunku. Jesteśmy zadowoleni.
9: Jak zaznaczają lekarze, mimo rozległości operacji, dolegliwości pooperacyjne są minimalne. Oddział chirurgii naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy należy dziś do jednych z najbardziej doświadczonych zespołów na Dolnym Śląsku w zakresie zaawansowanych zabiegów wewnątrznaczyniowych. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: I powraca temat transkrypcji aktów ślubu małżeństw jednopłciowych. Pierwsza para gejów odebrała akt ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu. To Ryszard Dziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski.
11: Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się to niemożliwe. Informowaliśmy m.in. o kontrowersjach, które wywołała Beata Moskal-Słaniewska, prezydentka Siedlicy. Zadeklarowała chęć dokonywania transkrypcji aktu ślubu małżeństw jednopłciowych. Dzisiaj transkrypcje stały się faktem. W Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu pierwsza para gejów została uznana małżeństwem w świetle prawa polskiego. To mąż Ryszard Ziobro i mąż Tomasz Kwietko-Bębnowski. Panowie są razem 50 lat i w końcu zalegalizowali związek w Polsce. Ślub wzięli rok temu w Wiedniu, a po tym jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał transkrypcję aktów ślubu, złożyli wniosek we wrocławskim urzędzie i otrzymali akt ślubu bez konieczności prowadzenia sprawy sądowej. Transkrypcja aktu małżeństwa jest pierwszą w Polsce uzyskaną bez wyroku sądowego. Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu dokonał jej na podstawie precedensu ustalonego w Warszawie. To moment, na który środowisko LGBT czekało od lat. Teraz każda para jednopłciowa może wziąć ślub za granicą i zarejestrować go w Polsce. W kraju na taki dokument czeka około 1000 par. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, wrocławnaszemiasto.pl.
8: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5.30.
6: Ale jeszcze dzisiaj po godzinie 20 podsumowanie wydarzeń w regionu, na które również zapraszam w imieniu Beaty Nowickiej. Raporty od 5.30 jutro. Dzisiaj jeszcze mnóstwo fajnych chwil z muzą u nas. O druga część programu Best of Muzycznego Radia. To już za moment. Między innymi Burak Jeter, między innymi Strachy na Lachy, Ale Farben, Leoni, Texas. Od 17 Marta Wojtunik i kolejne notowanie w tym tygodniu codziennej listy przebojów Muzycznego Radia, czyli Hit Planety. Arek Wodarski, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą popołudniówkę. Miłego właśnie popołudnia i cudownego wieczoru. Do usłyszenia, do jutra.
7: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
12: Hi guys, this is Brock Jeter and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
4: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
5: Halo!

0: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Każdego dnia dbasz o innych. Teraz Renault chce zadbać o Ciebie. Dla osób pracujących w sektorze medycznym Renault przygotowało wyjątkowo atrakcyjne rabaty na wybrane modele aut. Odwiedź salon Renault Perfecta w Lubaniu i sprawdź ofertę dla branży medycznej. Zapraszamy. Lubań, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
3: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 17.
5: Czas na wiadomości.
6: Przed burzami w ponad połowie kraju ostrzegają synoptycy. W Polsce jest już nowy węgierski premier. To jego pierwsza zagraniczna wizyta. Fani Metaliki gotowi na wieczorny koncert. Agnieszka Trojanowska-Bis, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alert obowiązuje w 9 województwach w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. IMGW do 23 przewiduje gwałtowną pogodę, w tym silny deszcz, a lokalnie grad w województwach dolnośląskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim i pomorskim. Myśliwiec F-16 sił NATO zestrzelił drona prawdopodobnie ukraińskiego w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Estonii. Według lokalnych mediów bezzałogowiec został unieszkodliwiony w okolicach jeziora Vörösjörf na południu kraju. W sprawie trwa dochodzenie, o czym informuje NATO. Premier Węgier Peter Madziar rozpoczął w Polsce swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków, a jutro Warszawa. Peter Madziar jutro spotka się z prezydentem, premierem i marszałkiem Sejmu. Później pojedzie jeszcze do Gdańska, gdzie ma zobaczyć się z Lechem Wałęsą, o czym Maciej Kluczka.
7: To nie jest wyłącznie wizyta kurtuazyjna. Peter Madziar zabiera ze sobą grupę ministrów, tak by od początku mówić o możliwych polach współpracy. Problem w tym, że Madziar nadal chce współpracować gospodarczo z Rosją, wytyka Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
8: Donaldowi Tuskowi nie powinno się to podobać.
9: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, do surowców, które są sprowadzane przez Polskę.
7: Odpowiada wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
9: Ale to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
7: W tym czasie premier Madziar prowadzi też negocjacje z Komisją Europejską w sprawie uruchomienia węgierskiego krajowego planu odbudowy.
6: Były prezydent Lech Wałęsa i były premier Jerzy Buzek odebrali w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwszy Europejski Order Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Otwierając ceremonię, szefowa Roberta Metsola podkreśliła, że Unia Europejska nie została nam podarowana, ale została zbudowana traktat po traktacie, kryzys po kryzysie, po zniszczeniach II wojny światowej, by zbudować silniejszą i lepszą Europę. Europejski Order Zasługi ma uhonorować tych, którzy postanowili odbudować Europę. Metallica wystąpi dziś wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach gigantycznej trasy. Koncert tego zespołu to wielki metalowy rytuał i spotkanie kilku pokoleń fanów ciężkiego grania, o czym Grzegorz Kozioł.
10: Pierwszy raz na Metalice?
11: Nie, już tu 18. Teraz zaczynamy pierwszy od Chorzowa, jeszcze będziemy 4 razy. Cardiff, Londyn.
10: Co jest takiego w Metalice?
12: Dobre brzmienie. Wszystko, czego można szukać w muzyce, jest w Metalice.
11: Ona zakochana w Jamesie. Miłość dla Jamesa. Ale i wybaczam. Ja jestem opiekunką syna 10 i 12 lat. Ja Metaliki nie słucham, ale oni słuchają.
6: Metallica występowała w Polsce już kilkanaście razy, a w Chorzowie trzykrotnie. Ostatnio w 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było około 60 tysięcy osób. Dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
13: Po 17:00.
4: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
13: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
4: Hit Planeta startuje na dobre.
12: Już czas spotkać się na Hit Planecie. Marta Wojtunik, witajcie w świecie najnowszej muzyki, gdzie już czekają na nas najświeższe premiery, nowości, propozycje do listy, no i oczywiście sama lista, czyli nasza topowa 40. To właśnie tymi muzycznymi dobrociami będą wypełnione nasze najbliższe 3 godziny w Muzycznym Radiu, 3 godziny z Hit Planetą, czyli najnowszą listą w Polsce. One startują właśnie teraz.
4: Najnowsza lista w Polsce.
12: Nie mogło być inaczej. Nasze wtorkowe lądowanie na Hit Planecie zaczynamy od propozycji do listy dwóch bardzo tanecznych i bardzo wciągających. Milky, David Guetta, Just the Way You Are, a następnie Alibi i I See You.

0: Alibi, I See You, a wcześniej Milky, David Guetta, Just The Way You Are, czyli totalny viral, a utwór I See You jeszcze przed viralem, ale szanse na to, by stać się tegorocznym hitem, tegorocznym trendem, zdecydowanie ma. To są nagrania, które jeszcze nie znajdują się w naszym głównym zestawieniu, ale możecie to oczywiście zmienić. Koniecznie dajcie znać, czy takie propozycje są waszymi faworytami, czy waszym zdaniem powinny znaleźć się w kolejnych zestawieniach, a my szybko rzucamy uchem na to, co działo się wczoraj na Hitplanecie, konkretnie na topową trójkę.
1: Hitplaneta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Męskie granie, orkiestra, piosenka nareszcie. Wczoraj zaliczyła drobny spadek z miejsca pierwszego. Zleciała na miejsce trzecie.

0: Bjorn powrócił tam, gdzie jego miejsce z piosenką Like a Child, czyli na miejsce pierwsze.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
5: Hey, my name is Bollier.
6: Hello, my name is Sky Holland.
7: Big hello, I'm Graham Candy.
8: Hello, Poland, I'm Ingrid.
9: Hello there, Sam Feltus here, and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Miejsce 40 już z nami, już wylądowało na Hit Planecie, a dziś na tej pozycji nowość, która opuszcza poczekalnię i wkracza do listy. Ona już czeka na wasze głosy, a jest to Lucient i Love Bites Back.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie!

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Za nami Hypeton w towarzystwie Easy Bizu. To właśnie ona odpowiada za wokal w piosence Slide, która już za nami i która jeszcze cały czas z nami na Hitplanecie, ale coraz mniej pewne jest to, czy to nagranie pozostanie z nami dłużej w najnowszej liście w Polsce. Ląduje dziś na miejscu 39. To jest bardzo słaba pozycja. Praktycznie na samym dole Hitplanety. No i na dodatek przez ostatnie 24 godziny to nagranie zdobyło mało waszych głosów, przez to spada z pozycji 29 o 10 miejsc i ląduje na 39 miejscu. Koniecznie głosujcie, jeżeli takie wciągające nagranie się wam podoba i chcecie, żeby pojawiało się dłużej z nami na Hitplanecie. A my przechodzimy do kolejnego miejsca, jest to miejsce 38. Na nim dziś Postój. Od wczoraj bez zmian Twin Seek i Perfect on Paper.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hi guys, it's Rihanna.
4: Hey everyone, this is Monster Summer Love.
5: Hello Poland, it's Katy Perry here.
6: Hi guys, my name is Sam Walker.
7: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik zespołu

0: ikona popula z 90. Natalie Imbruglia, Upside Down. To nagranie dziś polecamy Wam na miejscu 27. 37. Jeszcze dokładnie miejsca 30, jeszcze kilka tych 30 miejsc przed nami, a my pozostajemy w popowych rytmach. Przed nami nowość od Madison Beer, czyli amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów, która przyznała, że co ciekawe ma polskie korzenie. A rozpoznawalność zyskała już bardzo szybko, bo w wieku 13 lat i w jej karierze pomógł, można powiedzieć, Justin Bieber, bo ona udostępniła na YouTubie cover właśnie jego piosenki. Justin zauważył go i udostępnił na swoich mediach społecznościowych, a potem to już wszystko poszło, zaczęło się dziać. Obecnie cały czas jest aktywna wydawniczo. Madison kilka dni temu wydała nagranie, które jest popowe. Artystka zajmuje się głównie popowymi brzmieniami, ale czasem też wplata elementy R&B, ale jej najnowsza piosenka jest popowa i bardzo romantyczna. Artystka śpiewa w niej o tym, jak to jest być zakochaną. Chyba nie mogła sobie na taki utwór wybrać lepszej pory roku, żeby odbyła się premiera nagrania, ponieważ wiosną takie nagrania najlepiej wchodzą. Madison Beer, Lover Girl. To nagranie polecamy Wam dziś po raz pierwszy w roli premiery na Hit Planecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Prosto z miejsca 36. Vixen i Moja Pani. Pierwsze polskie nagranie podczas naszego dzisiejszego spotkania, ale na pewno nie ostatnie. Już wiemy, że to nagranie otrzymuje wsparcie od Pawła, który na naszym radiowym Facebooku dał znać, że głosuje na wszystkie polskie nagrania, czyli na pewno też na to nagranie. A jak wy chcecie mieć wpływ na to, co dzieje się na Hitplanecie, to serdecznie zapraszamy was na naszego radiowego Facebooka, to oczywiście, ale też na naszą stronę muzyczneradio.pl, bo w zakładce Hit Planeta możecie głosować na wszystkie nagrania z topowej 40 i możecie zagłosować na tak, czyli dajecie zielone światło na to, żeby jakieś nagranie szło w górę, ale możecie też głosować na nie, jeżeli jakaś piosenka nie wpadła wam w ucho. A teraz czas na dzisiejszego rekordzistę w spadaniu. Ben Paul i Let A Sound. 18 miejsc w dół. Z miejsca 17 na 35.

Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: Plusa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Po reklamie.
1: Bonjour, c'est Indila.
2: Hi, it's Oliver Ice here.
3: Hey, I'm Kaiser.
4: Hey, Ed Sheeran here.
5: Hey, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną muzycznego radia i Hit Planety. Hit Planeta.
6: Najnowsza lista w Polsce.

0: Calvin Harris, Jayza, Satisfied. Ostatnio nisko na miejscu 40, bo to była nowość. Wskoczyli wczoraj do naszego zestawienia, a już teraz lądują na miejscu 34.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Czas na kolejne nagranie, które opuszcza dziś naszą muzyczną poczekalnię, a jest to utwór od Almost Monday, No More Regrets, nagranie od kalifornijskiego indie-popowego muzycznego trio. Utwór bardzo energetyczny, taneczny i szybko wpadający w ucho, o czym na pewno już się przekonaliście, jak polecaliśmy wam to nagranie w roli propozycji do listy. Dziś już w głównym zestawieniu będziecie mogli głosować na to właśnie nagranie. Miejsce 33.

0: Świetny cover piosenki Cash, Your Love Is My Drug w wykonaniu tutaj akurat australijskiego trio Blusher. To nagranie dziś na miejscu 32.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 31. Na niej dziś postój, tak samo jak wczoraj, właśnie na pozycji 31 słyszymy się z Jennifer Lopez, Davidem Guettą i Save Me Tonight.

0: Autopromocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
2: State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
3: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
4: 18.
0: Czas na wiadomości.
4: Już po rozmowie szefów MON-u i Pentagonu na temat żołnierzy USA. Wojsko o dronach zauważonych na Lubelszczyźnie. Pomorski samorząd chce wspierać lokalne smaki. Będzie przyznawać certyfikaty. Miriam Lipińska, a na początek minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po telefonicznej rozmowie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pete'em Hegsethem. Rozmowa dotyczyła obecności żołnierzy USA w naszym kraju. Jak przekazał szef MON, żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, a Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. To tylko ćwiadowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, odnosząc się do informacji o dronach i samolotach zauważonych na Lubelszczyźnie w powiecie chrubieszowskim. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Mieszkańców wschodniej części województwa lubelskiego zaniepokoiły latające im nad głowami drony. W środku dnia bez żadnej informacji wcześniej. A że to tereny tuż przy granicy z Ukrainą, więc mogli mieć powody do niepokoju. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych dopiero po południu zamieściło w mediach komunikat, że są to ćwiczenia systemu obrony powietrznej, które potrwają do środy. Biorą w nich udział jednostki sił powietrznych i wojsk lądowych.
4: Koniec akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskiem. Jak podała policja, odnaleziono i wydobyto na powierzchnię ciało mężczyzny. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy jest to poszukiwany od rana 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. A do wypadku doszło dziś rano. Rowerem płynęły w sumie 4 osoby. To tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali na Mazury, by wypocząć. Rower przewrócił się, gdy płynący nim postanowili zamienić się miejscami. Dwie osoby samodzielnie dopłynęły do brzegu, jedną trzymającą się roweru podjęli z wody strażacy. Czwarta nie dopłynęła do brzegu. Jest tym

0: czasowy areszt dla czterech mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą doznał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielanie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet dożywocie. Do tragedii doszło w ostatnią sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. I na koniec zmieniamy temat. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni, mówi marszałek Mieczysław Struk.
1: Dzięki tej sieci rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak. To jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu, z produktów, które są wytworzone na terenie województwa pomorskiego. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość.
0: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
3: Kochamy muzykę. A po 18:00
2: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
3: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
4: Wracamy do Was z Hit Planetą, wracamy z kolejną dawką propozycji do listy. Będą to dwa nagrania totalnie z różnych muzycznych bajek. Na początek mocne, taneczne, z mocnym refrenem Meet Again, w nim Cascade, a później nostalgiczne wspomnienia z dzieciństwa Maciej Musiałowski i Flora.

0: Hit. Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
6: Po reklamie.
7: Yo, B. Gates. Hi, Sir Marlon Rudet.
8: Just going to Margaret.
9: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
10: How are you? I'm Nelly Furtado.
11: What's up, Poland? This your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit Planeta.
12: To dopiero drugie hitplanetarne notowanie Holly Humberstone i jej piosenki White Noise, chyba najbardziej chwytliwej i emocjonalnej z jej drugiego albumu, który ukazał się już jakiś czas temu. White Noise po raz drugi na hitplanecie radzi sobie świetnie, to mało powiedziane. Wczoraj polecaliśmy Wam jako nowość na miejscu 36, a dziś już słyszymy się w drugiej części hitplanety z tym nagraniem na miejscu 28.

mrozu cały czas szykuje się do premiery swojego nadchodzącego albumu, a to jest kolejna zapowiedź tego krążka, na który wszyscy bardzo czekamy. Nie ma miejsca jak dom, bardzo letnie, bardzo przyjemne i takie nawet można powiedzieć soulowe nagranie, które na Hitplanecie lubicie, oj, bardzo lubicie, chętnie na nie głosujecie. Wczoraj na miejscu 34, a dziś już miejsce 27.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie.
2: Salut, c'est Antoine Clamaran.
3: Hello, it's Marina and the Diamonds.
4: Hello, I'm Calvin Harris.
5: Hola, somos it's your most clean bandit.
6: Hello to all my Polish friends, this is Josh Cumbi. You're listening to Hit Planeta and you can find the hottest, freshest tracks right here. Check it out. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Czarna wdowa Felicia i Black Widow to nagranie na miejscu 24. A w naszych premierach dziś wyjątkowy projekt muzyczny, który pojawia się już co roku. Jest to czwarta edycja projektu Babie Lato, który zawsze wychodzi w ramach ogólnopolskiego festiwalu Letnie Brzmienia. Efektem tego właśnie projektu jest m.in. wielki hit Co za noc, Zalia, Sarah James i Margaret, a w tym roku coś z zupełnie innej bajki, bardziej akustycznego muzycznego świata. Posłuchajcie piosenki Dwa Słońca, a w tegorocznym składzie Babiego Lata Girls Band Natalia Grosiak, Bella i Katia.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Taneczna hiszpańska energia Moleyla Corazon Digital na miejscu 23. Czas na artystkę, którą doskonale znacie z Hit Planety. Co jakiś czas się na niej pojawia, bo bardzo często wydaje bardzo hitowe piosenki. Meghan Trainor, o niej mowa dziś na Hit Planecie z nagraniem Shimmer, które wczoraj było na miejscu 9. Wydawało się, że być może zawalczy o podium, ale nie zrobi tego dziś na pewno. Ląduje na miejscu 22.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
1: Po reklamie.
2: Cześć, tu Mezo.
3: Hi, my name is Sia.
4: What's up, people? This is Aaron Chu.
5: Hi, y'all. I'm Emily Sturius, and I want to send warm regards to every one of you. You're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

Rehab tak właśnie zapowiada nadchodzącą płytę More Than Enough. To nagranie na Hit Planecie cały czas wam polecamy. Dziś na miejscu 21. Równo w połowie melduje się bardzo przebojowe polskie nagranie. Oliwia Socha, Oczy, miejsce 20.

0: Malik Harris, Lie to Me. Świetne nagranie na nadchodzące ciepłe wieczory. Na Hit Planecie cały czas z nami Malik Harris na miejscu 19.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Kolejne nagranie to Feel of the Night, które zdobyło przez ostatnie 24 godziny sporo głosów i wskakuje dzięki nim na miejsce 18.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 19.
2: Czas na wiadomości.
4: Jutro tankowanie będzie droższe niż dziś. Premier Węgier w drodze do Warszawy dziś gościł w Krakowie. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze. Mirjam Lipińska. Jutro maksymalne ceny benzyny i diesla będą wyższe niż dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, za benzynę 98 7 zł i 7 groszy, a za olej napędowy równo 7 zł za litr. Tym samym tankowanie będzie jutro droższe o 10-15 groszy na litrze, zależnie od rodzaju paliwa. Nowy premier Węgier Peter Modzior zakończył swoją wizytę w Krakowie. Na Wawelu spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Podczas spaceru Drogą Królewską na Rynek Główny został powitany przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego przed Urzędem Miasta. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją zagraniczną podróż przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
5: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i związek polsko-węgierski.
4: Węgierski premier jedzie właśnie pociągiem do Warszawy, gdzie jutro ma spotkać się m.in. z premierem i prezydentem. A na koniec swojej wizyty Peter Modzior poleci z Donaldem Tuskiem do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Przed nami burzowy wieczór. Ostrzeżenia obowiązują dla części Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz województwa lubuskiego, a także dla części województw mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy w tej sprawie. Zwiększy się katalog leków, które będą mogły przepisać. Oprócz tego wystawią też krótkie, 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łozińska.
6: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
4: Krytykowane są natomiast zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. Ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
7: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
4: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł. Na jakie ceny możemy liczyć w szczycie truskawkowego sezonu?
7: 15-12 to jest, myślę, że do osiągnięcia.
4: Na giełdzie w Broniszach są też już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień. Młoda kapusta kosztuje 3 zł, młode ziemniaki i ogórki 4-5 zł, rzodkiewki od 1,5 do 2 zł, a pomidory malinowe po 7 zł.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
9: A po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętszy hit dzisiejszego lądowania.
9: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Kolejną mocno nową propozycją do listy.
10: A nawet z dwiema bardzo mocnymi, bardzo gorącymi propozycjami do listy. Chica Lee w duro, a następnie J Balvin, Ryan Castro, Un a la Bess.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
0: Jak tak, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
7: Yo, B. Gates. Hey, hi, Sir Marlon Rudet.
8: Just going to Margaret.
9: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
10: How are you? I'm Nelly Furtado.
11: What's up, Poland? This is your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit Planeta.
12: W Polsce. 11 minut po godzinie 19, już czas na te najwyżej notowane dziś piosenki. Zaczynamy od miejsca 15, na nim Glockenbach i Lost. To nagranie wczoraj nieco wyżej, bo na miejscu 11, ale wciąż nie jest źle, bo miejsce 15 dziś należy właśnie do piosenki Lost.

Michel Żółte-Lovsik, nagranie z jego najnowszej płyty. Dziś niestety oddala się od podium, ale cały czas zostaje w tej ścisłej topce. Miejsce 14 to dzisiejsza jego pozycja. Czas na szybkie hiszpańskie rytmy. Topic, Becky G, Sorry Papi, 13.

Dawid Podsiadło, Sezon to polskie nagranie, bardzo wysoko dziś notowane na miejscu 12. A co jest jeszcze lepszą informacją dla fanów polskiej muzyki, to jeszcze podczas dzisiejszego notowania pojawią się wyżej niż na miejscu 12 dwa świetne nagrania. Ale na pewno jeszcze nie teraz, bo na miejscu 11 Norma Jean Martin and Cure.

0: Sound Heaven ponownie w formie na hitplanecie Snow in Miami. 15 miejsc w górę, lądują na miejscu 10. Od kilku dni świat elektronicznej, tanecznej muzyki tylko tym żyje. Są to świetne wieści dla miłośników właśnie takich wciągających, klubowych brzmień, bo Madeon przygotowuje się do wydania kolejnego albumu. Będzie to pierwsze wydawnictwo od 7 lat tego francuskiego producenta, wokalisty i DJ-a. On już potwierdził, że 26 czerwca ukaże się cały krążek zatytułowany Victory. A utwór, który promuje nadchodzące wydawnictwo, to Fire Away, który swoją premierę miał dosłownie kilka dni temu, ale taką nieoficjalną miał podczas tegorocznego festiwalu Coachella. W tym nagraniu gościnnie też wystąpi wokalistka Slater. Jest to nagranie, które ma być podobno najbardziej porywającym z całego albumu. Po pierwszym przesłuchaniu to się zgadza, jest to bardzo porywające nagranie, które dziś przedstawiamy po raz pierwszy na Hitplanecie jako premierę.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: U boku takich nagrań jak Runway czy Vogue Madonny pojawiło się również to nagranie w ścieżce dźwiękowej do najnowszego filmu Diabeł ubiera się Prady 2. Lady Gaga, Shape of the Woman. Świetne nagranie oddające energię właśnie tej filmowej produkcji. Na Hitplanecie odważnym krokiem leci w górę. Dziś ląduje na miejscu 8. Być może już niedługo trafi na jeszcze wyższe miejsca, a o tym wiecie tylko wy głosujący na naszej stronie muzycznaradio.pl w zakładce Hit Planeta.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Czas na miejsce 7, zazwyczaj szczęśliwe, tym razem też. Wczoraj to samo nagranie właśnie na tej pozycji było, więc dziś postój. Avalon, Alan Dixon i Gravity.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie.
2: What's up, Holem? It's Jubal.
3: Hi, I'm Karinin.
2: Witajcie, z tej strony Arykusowski.
4: Hello, people, this is Holy Molly.
5: Hello, Poland.
6: Hi, we are Blang and Jones.
5: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.

Kuba i Kuba, stygnie lato. To nagranie w końcu przebiło się na bardzo wysokie miejsce, na miejsce 6 na Hitplanecie. Prawie o włos od podium, prawie najwyżej notowane dziś polskie nagranie, bo jeszcze wyżej czeka na nas jeden numer. Sprawdzamy, co dzieje się przed samym podium. Na miejscu 5 Koigo, That's When You Know, a na miejscu 4 The Suffer Cry, Just A Little. A już za moment zerkniemy, co się dzieje na samym szczycie.

The Suffer Cry Just a Little to nagranie na miejscu czwartym, czyli już teraz czas na wielki finał. Spieszymy z odpowiedzią, jakie nagrania meldują się dziś na podium, a jest to na pewno Armin van Buuren, Like a Child, z delikatnym spadkiem z miejsca pierwszego na miejsce trzecie, dalej miejsce drugie. Grammy Say My Name po raz trzeci, ta pozycja należy do tego świetnego polskiego producenta, a na miejscu pierwszym męskie granie orkiestra. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i piosenka Nareszcie, którą zakończymy dzisiejsze lądowanie na Hit Planecie. Kolejne już jutro po godzinie 17, a my oczywiście zachęcamy Was do głosowania i decydowania o hitach na Hit Planecie. Marta Wojtunik, dziękuję Wam bardzo za dziś. Dobrego wieczoru Wam życzę. Do usłyszenia.

Muzyczne radio. Hit Planeta. Na finał. To jest nasz dzisiejszy numer jeden.

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
2: Autopromocja.
3: Welcome back to the world of trance and progressive.
1: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance.
3: The State of Trance.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
2: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
1: Czas na wiadomości.
6: Rozmowy przedstawicieli Polski o obecności żołnierzy USA. Jutro demonstracja Solidarności w Warszawie, będą utrudnienia. Zakażony wirusem Ebola lekarz będzie leczony w Niemczech. Miriam Lipińska. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie, oświadczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z szefem Pentagonu Pittem Hegsethem. W tej samej sprawie szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła spotkał się dziś z dowódcą sił USA i NATO w Europie, generałem Aleksiusem Grynkiewiczem, który zapewnił, że wycofanie z Europy 5000 amerykańskich żołnierzy nie osłabi możliwości obronnych sojuszu. Amerykański wojskowy wyjaśnił, że europejskie kraje przez ostatnie lata mocno rozbudowały swoje możliwości obronne i dlatego Amerykanie mogą już zmniejszać swoją obecność na kontynencie. Odkąd rotacyjna brygada, która teraz wraca bez zastępstwa, pojawiła się w 2022 roku, wiele wydarzyło się w sojuszu. Po pierwsze, sojusznicy bałtyccy, Polacy i wielu innych naprawdę rozbudowali swoją lądową siłę bojową. O tym, że do Polski nie trafi około 4000 żołnierzy USA, którzy mieli tu przyjechać na 9-miesięczną zmianę, poinformowały kilka dni temu amerykańskie media. Spore utrudnienia szykują się jutro w Warszawie. W samo południe z Placu Zamkowego przed Sejm ruszy manifestacja Solidarności. Wezmą w niej udział także politycy PiSu. Ma to być sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej i działań rządu. Pierwsze utrudnienia rozpoczną się zanim marsz wyruszy. Niewykluczone, że policja zamknie trasę WZ. Autobusy i tramwaje pojadą objazdem przez Most Gdański. Zamknięty będzie trakt Królewski i sąsiednie ulice, mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej.
7: Dla osób podróżujących po stolicy utrudnienia mogą pojawić się również na ulicach przyległych do trasy przemarszu manifestantów.
6: Uczestnicy zatrzymają się po drodze przed Pałacem Prezydenckim, a cała demonstracja ma potrwać do 16. Zarażony w Afryce śmiercionośnym wirusem Ebola, amerykański lekarz będzie leczony w Niemczech. Ma zostać przetransportowany specjalnym medycznym samolotem z Demokratycznej Republiki Konga do Berlina, prawdopodobnie jeszcze dziś, późnym wieczorem. Wraz z nim przyleci jeszcze 6 innych osób, które także mogą być zakażone. W Kongu zmarło już ponad 130 osób zarażonych wirusem Ebola. W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie określiła tę epidemię jako stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową. Dwaj Polacy wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej, Lech Wałęsa i Jerzy Buzek, odebrali dziś w Strasburgu Europejskie Ordery Zasługi, przyznane po raz pierwszy w historii. Unia honoruje w ten sposób osoby, które nie tylko wierzyły w ideę Zjednoczonej Europy, ale też aktywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł wybitnego laureata. Jak mówił, teraz czas na młodych.
8: Tylko teraz jak nakłonić ludzi, żeby wam się chciało chcieć to budować? Cały problem, że wam się nie chce chcieć. Jakby wam się chciało chcieć, to byśmy wydyskutowali, jakie rozwiązania, jak przekonać demagogów i jak zająć miejsce mądrych ludzi w mądrym miejscu.
6: Oprócz Lecha Wałęsy, członkiem Europejskiego Orderu Zasługi zostali też Angela Merkel i Wołodymyr Zełenski.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę.
1: Muzyczne radio. Program pomocy wzajemnej.
9: Ile lat życia, tyle lat bólu i cierpienia. 25-letni Piotr od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Mimo licznych przeciwności mężczyzna nie traci nadziei i wypatruje właściwego leku. Ciężar poszukiwania specjalistycznej placówki medycznej wzięła na siebie matka Piotra. I oto niedawno od pewnej zagranicznej kliniki nadeszła wiadomość, że placówka jest w stanie pomóc Piotrowi. Warunek: w ciągu najbliższych tygodni należy wpłacić około 120 tysięcy złotych. Bardzo gorąco apelujemy do słuchaczy o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl/piotr-kamieniczny. siepomaga.pl/piotr-kamieniczny. Informacje: telefon 506 139 785, 506 139 785.
5: Reklama.
10: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
11: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
10: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
11: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.

0: Czarna perła wpłynęła na falę muzycznego radia, no a to oznacza tylko jedno. Otwieramy kolejny wtorkowy wieczór z najlepszą muzyką. Patryk Łosica, witam Was. Przed nami jak zawsze bardzo intensywny czas. Do 20.30 pojawią się muzyczne newsy, będą informacje z regionu, premiery, następnie Festiwal Hitów i Strefa 79, ale najpierw Jam, Mydło i Powidło, czyli nasza mini giełda ogłoszeń. Także jeśli macie ochotę coś sprzedać, kupić, zamienić, oddać, to nasze numery telefonów są do Waszej dyspozycji. 757-646-646 albo z końcówką 645.
1: Autopromocja. Jam, Mydło i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Jam, Mydło i Powidło. W muzycznym radiu.
0: Autopromocja. I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Mam do sprzedania Volvo XT60, 2.4 diesel, czarny, jasna skóra, automat i w bardzo dobrym stanie i camper Ducato, Fiat Ducato, 53 rok, też w bardzo ładnym stanie i to pod numerem 509, tak. 390, 950. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy Pana również. Do usłyszenia. Witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Mam do sprzedania działkę 11-arową z dużym potencjałem w miejscowości Nowogrodziec. Więcej informacji pod numerem 725, 525, 737.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I pozdrawiamy. Do usłyszenia. Witamy kolejnego słuchacza albo słuchaczkę. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam. Michał z Bolesławca.
0: Witamy.
4: Mam do sprzedania Peugeota Experta 2005 rok. To jest ta, jeszcze nie w tej nowej budzie, tylko jeszcze w tej starej, ta można powiedzieć dwójka poliftowa. To jest 2005 rok, 2 litry HDI, 95 koni, w stanie dobrym. Więcej informacji pod numerem telefonu 538, 402,
0: tak.
4: 920.
0: 920.
4: Pozdrawiam Muzyczne Radio.
0: Pozdrawiamy Ciebie również. Do usłyszenia.
1: Jam, Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
0: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja mam do sprzedania dwa autka. Pierwsze to jest Opel Insignia Diesel 2013 rok, kombi 140 koni, auto użytkowane przez kobietę, także jest zadbane, a drugim samochodem jest Peugeot Partner z 2002, diesel, silnik 2 litry HDI, 90 koni, a więcej informacji udzielę pod numerem 695 112 363. Dzięki i pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i kolejną osobę witamy. Dobry wieczór, Muzyczne Radio.
6: Dobry wieczór.
0: Jesteśmy na antenie.
6: Mam do sprzedania podstawowe maszyny rolnicze, takie jak siewnik zbożowy Poznaniak, kultywator dwurzędowy z wałkiem, brony pięciokolowe, opryskiwacz Pilma 400 litrowy, ładowacz Tur Wędka. Ponadto posiadam dwie przyczepy ciężarowe o długości 12 i 10,5 metra. I to wszystko pod numerem telefonu 504-023. 860. Pozdrawiam i do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy i do usłyszenia.
1: Jam, Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
0: Dobry wieczór, witamy.
7: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
0: Jesteśmy
8: z Bolesławca. Do sprzedania mam Volkswagena Passata B8 w wersji Altrak. To jest jeden, nieskromnie mówiąc, jeden z najpiękniejszych Passatów w Polsce. Wszystkie udogodnienia ten samochód posiada, takie jak kamera 360 stopni, wyświetlacz head-up, masaże w fotelach, wentylacja w fotelach, dwulitrowy dieselek, 2018 rok, 240 koni, 112 tysięcy przebiegu. I więcej informacji udzielę pod telefonem 792-259-132. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia. Witamy kolejną osobę, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jednak się nie udało, to sprawdzimy tutaj. Dobry wieczór, Muzyczne Radio.
9: Halo.
0: Dobry wieczór, jesteśmy na antenie.
9: Dzień dobry, ja chciałbym sprzedać KTM-a Duke'a z 2012 roku. 690, to jest zarejestrowane na A2.
0: I numer telefonu?
9: 797.
0: Tak.
9: 320.
0: Mhm.
9: 652.
0: 652. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Witamy kolejną i ostatnią osobę. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór, Jarek ze Szczegonia. Ja chętnie kupię stare monety, wyroby ze srebra, porcelany oraz militaria z pierwszej, drugiej wojny światowej, w tym głównie szable, hełmy, bagnety, odznaczenia. Mój telefon 604 701 052. Pozdrawiam.
0: 052. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. No i tym telefonem kończymy dzisiejsze wydanie Drzemu i na sam koniec jeszcze ogłoszenie. Odkupię minerały takie jak agaty, kwarce, kalcyty i inne. Uczciwa cena. Numer telefonu to 663-562-307. 663-562-307. No i przechodzimy do części muzycznej, rozpoczynając od nowości. A tym razem przywitał nas Cascade, Lion Jordani, Natalie Jane, no i Meet Again.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Premiery i nowości, nowości i premiery, zarówno singlowe, jak i płytowe, dziś szczelnie wypełnią nam kolejne minuty tego spotkania, zatem poznajcie szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Tegoroczne muzyczne lato zaczyna się wcześniej. Machine Gun Kelly łączy siły z Wizem Khalifą i razem prezentują przebojowy singiel Girl Next Door. Marzycielskie melodie i rozpędzony rytm przywołują klimat ciepłych nocy i wspólnych chwil, co doskonale koresponduje z faktem, iż Wiz właśnie dołączył do trasy Lost Americana Tour MGK. Artyści spędzą najbliższe tygodnie koncertując w Ameryce Północnej. Producentami utworu Girl Next Door są bliscy współpracownicy MGK, Slim MXX, Bass XX i No Love for the Middle Child. Włączącym zamglony dream pop z tanecznymi syntezatorami i dynamiczną perkusją utworze słyszymy sample z utworu indie elektronicznego duetu Sweet Trip. MGK i Wiz Khalifa kolejny raz pokazują wszechstronność, przechodząc od energetycznych zwrotek do bardziej melodyjnych fragmentów. Pozostajemy przy nowościach. Liony podzieliła się ze słuchaczami singlem Moonlight, do którego zaprosiła skandynawskie gwiazdy muzyki pop duet Marcus and Martinus. Efektem współpracy jest porywający utwór, który łączy chwytliwe popowe melodie z nowoczesną produkcją i wyraźnie wyczuwalną chemią między artystami. Moonlight pokazuje najmocniejsze strony całej trójki w energetycznej, pełnej dobrego klimatu współpracy. Utwór oddaje magię ulotnych chwil i emocji towarzyszących nocnym spotkaniom, a jego refren zostaje w głowie jeszcze długo po zakończeniu piosenki. Utwór już do posłuchania w muzycznym radiu. Music News. Było o premierowych singlach, teraz czas na nowe płyty. Ta należy do Rubensa. Piękne Mam Sny to 9 premierowych utworów składających się na najbardziej osobisty i emocjonalny materiał artysty od lat. To płyta o tym, co dzieje się pomiędzy ciszą a hałasem codzienności, o ucieczkach we własną głowę, o nocnych myślach, o relacjach, tęsknocie i momentach, które zostają z człowiekiem na całe życie. Decyzja o wydaniu albumu tylko z jednym singlem zapowiadającym była świadoma. W czasach ciągłych teaserów, fragmentów i przewidywalnych premier Rubens postanawia oddać słuchaczowi album w całości i zaprasza tym samym do wejścia całym sobą w tą muzyczną opowieść. Jak sam określa Rubens, nie podoba mi się dzisiejszy trend spoilerowania prawie całej płyty przed jej premierą. Artyści wydają 7 singli przed premierą i w dniu premiery poznajemy 2-3 najsłabsze piosenki, które nie były singlami. To nie dla mnie, powiedział Piotr. No to na koniec mamy dla Was jeszcze kilka premier, jakie lądują na playliście nowości muzycznego radia. Clapton i Nathan Nicholson z nagraniem Sand Castles, David Guetta, Morten Harger i Power, a także Rubix i Luxor z najnowszym singlem Flash on Me. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia w regionie przedstawi Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór. Zapraszam na informacje. Zespół oddziału chirurgii naczyniowej Szpitala Specjalistycznego w Legnicy uratował życie 69-letniej pacjentce z rozległym tętniakiem aorty piersiowo-brzusznej. To jeden z najbardziej skomplikowanych zabiegów wykonywanych we współczesnej chirurgii naczyniowej.
3: Na Dolnym Śląsku takie operacje wykonują obecnie tylko dwie placówki. Pacjentka została przekazana do Legnicy z oddziału chirurgii naczyniowej w Jeleniej Górze w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Jestem ogromnie wdzięczna lekarzom, że zdecydowali się przyjąć mnie do szpitala w Legnicy i uratowali mi życie, powiedziała po zabiegu pani Irena. Żyłam z tętniakiem jak z bombą w środku. Pacjentka jest w dobrym stanie i czuje się dobrze. Będzie szybko dochodziła do zdrowia. Jak powiedział doktor nauk medycznych Maciej Malinowski, lekarz kierujący oddziałem chirurgii naczyniowej,
4: kilku dni, a dochodzenia całkowitego do siebie to kilku tygodni. Pacjentka trafiła do nas z objawowym tętniakiem aorty piersiowo-brzusznej. Z tego powodu została do nas przyjęta i natychmiast po przyjęciu operowana. Wszczepiliśmy jej protezę naczyniową, wewnątrznaczyniową z odgałęzieniami do tętni strzępy. Zabieg na taką skalę w tak pilny po raz pierwszy. To jest zabieg o najwyższym stopniu trudności w chirurgii naczyniowej. To jest

0: Polskiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy należy dziś do jednych z najbardziej doświadczonych zespołów na Dolnym Śląsku w zakresie zaawansowanych zabiegów wewnątrznaczyniowych. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: I powraca temat transkrypcji aktów ślubu małżeństw jednopłciowych. Pierwsza para gejów odebrała akt ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu. To Ryszard Dziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski.
2: Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się to niemożliwe. Informowaliśmy m.in. o kontrowersjach, które wywołała Beata Moskal-Słaniewska, prezydentka Siednicy. Zadeklarowała chęć dokonywania transkrypcji aktu ślubu małżeństw jednopłciowych. Dzisiaj transkrypcje stały się faktem. W Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu pierwsza para gejów została uznana małżeństwem w świetle prawa polskiego. To mąż Ryszard Ziobro i mąż Tomasz Kwietko-Bębnowski. Panowie są razem 50 lat i w końcu zalegalizowali związek w Polsce. Ślub wzięli rok temu w Wiedniu, a po tym jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał transkrypcję aktów ślubu, złożyli wniosek we wrocławskim urzędzie i otrzymali akt ślubu bez konieczności prowadzenia sprawy sądowej. Transkrypcja aktu małżeństwa jest pierwszą w Polsce uzyskaną bez wyroku sądowego. Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu dokonał jej na podstawie precedensu ustalonego w Warszawie. To moment, na który środowisko LGBT czekało od lat. Teraz każda para jednopłciowa może wziąć ślub za granicą i zarejestrować go w Polsce. W kraju na taki dokument czeka około 1000 par. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
1: Przenosimy się do Srebrnej Góry, gdzie w najwyżej położonej twierdzy górskiej w Europie kilkudziesięciu eksploratorów i pasjonatów historii nieoczywistej rozmawiało o badaniach dawnych studni. Dyskusji przysłuchiwał się nasz reporter Jacek Zych.
3: W trzydniowej konferencji zorganizowanej przez miesięcznik Odkrywca wzięło udział niemal 70 osób. Rozmawiano i o tajemnicach, legendach czy historiach ukrytych w studniach skarbów, jak i o badaniach naukowych prowadzonych w studniach srebrnogórskiej twierdzy i zamku Grodziec.
4: My akurat tu prezentujemy, można powiedzieć, w trakcie tych wszystkich wyników, bo nie skończyliśmy jeszcze tych badań właśnie na terenie zamku Grodziec, ale w tej chwili mamy tyle tych efektów, że warto już nad nimi się zastanowić, jeśli chodzi o rodzaj konkretnie tam zasypu ze studni. Natomiast tu mamy problem z kolei związany z budową studni w samej twierdzy Srebrna Góra. To jest zupełnie co innego. Nie mamy tutaj studni zasypanej, tylko studnia funkcjonuje, jest zalana wodą, natomiast jest bardzo nietypowo zbudowana.
5: Mamy te nasze studnie kute w tej litej skale. O co chodziło autorowi? Dlaczego wykonał ten chodnik nagle 40 metrów pod ziemią, 73 metry długi i on się wznosi i łączy się z drugą studnią? O co chodzi? A tej drugiej studni tak naprawdę nie ma w materiałach archiwalnych i nie jest studnią, bo nikt jej tak nie nazwał.
3: To Grzegorz Basiński z twierdzy w Srebrnej Górze, a wcześniej Łukasz Orlicki z grupy eksploracyjnej miesięcznika Odkrywca, który zapewnia, że studnie to prawdziwe składnice skarbów. Po kilkuset latach od ich wykopania wciąż kryją mnóstwo tajemnic.
4: No jak najbardziej, my to po prostu widzimy. Od zeszłego roku co najmniej wyszło tych tajemnic bardzo dużo. Możemy je podzielić w tej chwili tak na takie, które właśnie są związane z tą budową studni, ale również i z tym, czym czasem taka studnia po jej wyłączeniu z użytkowania była zasypana. I mamy do czynienia ze studnią w zamku Grodziec, gdzie z kolei wyszły olbrzymie ilości różnego rodzaju przedmiotów, można powiedzieć cennych, skarby. W tej chwili już tam biżuteria z epoki wiktoriańskiej wyszła, były srebrne fragmenty, posrebrzane świeczniki, pozłacane zwieńczenia, ale też olbrzymia ilość broni białej. To są niezwykłe historie tutaj studni zamkowych właśnie z rejonu Dolnego Śląska.
3: Szacuje się, że na Dolnym Śląsku wciąż pozostaje kilkaset często zasypanych czy niezbadanych studni. Ja do tematu będę wracał. Ze Srebrnej Góry, z najwyżej położonej twierdzy górskiej w Europie, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.

0: Gotujemy.
1: A dzisiejsze wydanie festiwalu otworzy mistrz David Guetta. Już czeka na progu wraz z Tayo Cruz, także wrzućcie na luz. No i płyniemy. Patryk Łasica, dobry wieczór.
2: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Anthony Clamoran, NEC, Reach for the Stars, czyli sięgać do gwiazd. No i skoro już sięgnęliśmy, no to czas przywitać wielki klasyk z repertuaru Air Supply, odświeżony przez Olivera Endelsa, Out of Love.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w Muzycznym Radiu. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 21.
0: Czas na wiadomości.
3: Amerykański wiceprezydent o żołnierzach USA w Polsce. Rolnicy na Lubelszczyźnie chcą przyspieszenia prac komisji szacujących straty, a na koniec sprawdzimy, kiedy na rynku przybędzie krajowych truskawek. Miriam Lipińska. To tylko opóźnienie rotacji, nie kara dla Polski. Nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, zapewnia wiceprezydent USA J.D. Vance. Wcześniej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz usłyszał w telefonicznej rozmowie od swojego amerykańskiego odpowiednika Pita Hegseta, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. Koniec akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskiem. Odnaleziono i wydobyto na powierzchni ciało mężczyzny. Nie wiadomo jeszcze, czy jest to poszukiwany od rana 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. Rowerem płynęły w sumie 4 osoby, to tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali na Mazury, by odpocząć. Rower przewrócił się, gdy płynący nim postanowili zamienić się miejscami. 2 osoby samodzielnie dopłynęły do brzegu, jedną trzymającą się roweru podjęli z wody strażacy, 4. nie dopłynęła do brzegu. Trzeba przyspieszyć szacowanie strat związanych z suszą i z przymrozkami, apelują rolnicy z Lubelszczyzny. U części z nich pogoda całkowicie zniszczyła plantację rzepaku. Plonów nie będzie, dlatego chcieliby zaorać pola i posadzić kukurydzę. Czekają jednak na komisję z gminy, by za poniesione straty dostać tak zwaną rekompensatę klęskową, mówią Marek Szuster i Gustaw Jędrajek.
4: Już od dawna wiadomo, jaka jest sytuacja. Powinny być odpowiedni ludzie dobrani, poszerzona grono ekspertów do szacowania i uważam, że już powinni stać i czekać, aż tylko znajdą się pieniądze na to, żeby trochę podratować tych rolników, którzy są naprawdę w tragicznych sytuacjach.
5: Jeżeli komisja nie oszacuje, że tam była susza i rolnik musiał zaorać, bez komisji po prostu zostaje z niczym.
3: Komisje w gminach muszą oszacować straty związane z mrozem czy suszą. To kluczowe, bo bez protokołów z szacowania strat nie ma co liczyć m.in. na pieniądze z Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na 4 działaczy powiązanych z flotyllą zmierzającą do Strefy Gazy oraz na działaczy działających w sieciach Bractwa Muzułmańskiego wspierających Hamas. Szef resortu finansów USA nazwał flotyllę prohamasowską. Wśród członków flotylli, która próbowała przełamać morską blokadę Strefy Gazy, było 3 Polaków. Zostali zatrzymani przez izraelskie służby. I na koniec coś dla stęsknionych za polskimi truskawkami. Niebawem na rynku ich przybędzie i będą tańsze. Jak mówi ekspert rynku hurtowego w Broniszach Maciej Kmera, wystarczy poprawa pogody, by pojawił się truskawkowy boom.
6: Truskawki są bardzo specyficzną krzewinką, która przyczaja się, tak, kiedy jest jej niedobrze, czyli zimno i ciemno, i potrafi w bardzo szybki sposób nadrobić tą swoją drzemkę, jeżeli dostanie odpowiednią ilość słońca, temperatury, i wtedy ta podaż wystrzeli.
3: Na razie kilogram krajowych truskawek kosztuje w hurcie 20-25 zł, ale w szczycie sezonu, zdaniem eksperta, może to być nawet 12-15 zł za kilogram.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: Kochamy muzykę.

0: Duncan Jones, Illy i Mind of the Wonderful. No i takich wiele przepięknych numerów na Was jeszcze czeka, także koniecznie bądźcie dziś z nami, a przed nami Florida i Do-Si-Do.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: piękny utwór Glory Gaynor, odświeżony przez Block and Crown, uważany za jeden z kobiecych hymnów. No bo opowiada o dziewczynie, która początkowo jest przerażona perspektywą rozstania się z ukochanym, jednak z czasem odnajduje w sobie wewnętrzną siłę, by poradzić sobie na własną rękę i pokochać na nowo. A w tym temacie resztę już dośpiewa Dua Lipa, przed nami Love Again.
1: Festiwal hitów.

0: Lexi and K-Paul, Taste of Your Love. A teraz, moi drodzy, wielka klubowa petarda. The Prince Karma, Later Beaches. No ale w tym przypadku tłumaczyć tytułu już nie będę.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: Marcus Schulz, Charles Howell i Tempt. Mamy 39 minut po godzinie 21:00, no a przed nami kolejny klasyk z XX wieku, odświeżony tym razem przez Depeche Mode. Przywitajmy Ghost Again.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Hey there, Kazar. No i moi drodzy, zostało nam zaledwie 8 minut do godziny 22. Są to ostatnie minuty festiwalu hitów, w którym zagrają jeszcze Nerd i Pitbull, a zaraz po serwisie otworzą się przed wami wrota strefy 79, także jeśli lubicie brzmienia z XX wieku, to koniecznie zostańcie w pobliżu.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
0: Reklama.

0: Testa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 22.
2: Czas na wiadomości.
4: Jutro protest rolniczej Solidarności w Warszawie. Wojsko uspokaja w sprawie dronów zauważonych na Lubelszczyźnie. Trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki w Warszawie. Miriam Lipińska. Jutro w centrum Warszawy związkowcy z Solidarności organizują demonstrację przeciwko unijnemu programowi Zielony Ład. Prezydent złożył wniosek o referendum w tej sprawie, którym zajmie się zbierający się jutro Senat. Maciej Kluczka.
5: Los wniosku Karola Nawrockiego jest przesądzony.
6: W tym wypadku będzie zdecydowana większość za odrzuceniem wniosku.
5: Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Żeby referendum było poważne, należałoby zmienić treść pytań. Dodaje senator. Kwiatkowski podkreśla, że obecnemu rządowi udało się przesunąć wejście w życie kolejnych przepisów paktu klimatycznego, znanych jako system ETS-2.
4: Manifestacja rolników rozpocznie się jutro w południe na Placu Zamkowym. Przed Sejm mają dotrzeć około 15. To była moja osobista decyzja, żeby w pierwszą zagraniczną podróż wybrać się do Polski, mówił na Wawelu premier Węgier Peter Madziar. Do Krakowa przyleciał po południu, rozpoczynając tym samym trzydniową wizytę w naszym kraju. Zapowiedział rozmowy na wysokim szczeblu. Jak mówił, stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na ten wysoki poziom, na którym były kiedyś. Jestem dumny, że jest to wyjątkowa relacja. Być może niewiele jest takich w Europie. Albo Polacy pomagali Węgrom na przestrzeni dziejów, albo Węgrzy pomagali Polakom. Tak jak w XX wieku podczas II wojny światowej, kiedy Węgry gościły wielu polskich uchodźców. Albo pomyślmy o 1956 roku, kiedy Polacy pomogli Węgrom. Na Wawelu premier Madziar złożył kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, pod krzyżem świętej Jadwigi i przy grobowcu króla Stefana Batorego. Rozmawiał też z krakowskim metropolitą i spotkał się z mieszkańcami na rynku, a o 18 odjechał pociągiem do Warszawy. To tylko ćwiczenia systemu obrony powietrznej, uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, odnosząc się do informacji o dronach i samolotach zauważonych na Lubelszczyźnie w powiecie chrubieszowskim. Dowództwo dodało w komunikacie, że ćwiczenia są zaplanowane i potrwają do jutra. Komunikat pojawił się dopiero wtedy, gdy w internecie lokalni mieszkańcy zaczęli alarmować o dronach latających nad okolicami Chrubieszowa. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów świata, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
7: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
4: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. Na wejściu do sieci będzie można tylko zyskać, zapewnia szef Departamentu Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Pałkowski.
8: To jest i kwestia promocyjna, kwestia marketingowa, ale też sieciowanie i współpraca pomiędzy producentami, restauratorami i ostatecznie oczywiście konsumentami, czyli realizujemy w praktyce koncepcję od pola do stołu.
4: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczone stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

0: Tony Joe White brzmienia mi bluesa otwiera dzisiejszą strefę, a ja witam wszystkich przy okazji tego otwarcia. To jest Muzyczne Radio, Patryk Łasica, dobry wieczór. No i jak zawsze od tego momentu do północy na naszych falach pojawiać się będą same perełki z XX wieku. Nasz muzyczny wehikuł czasu, można powiedzieć, i to dosłownie, bo teraz, moi drodzy, przybita nas formacja, która w piątek oficjalnie zamknie tegoroczną Ligę Rocka przy okazji finału. Na jeleniogórskich Błoniach zagra dla was zespół Jam. Zapraszamy was do stolicy Karkonoszy. Juvenalia startują już w czwartek i naprawdę nie może was to ominąć. No i czas odpalić ten wehikuł czasu, i to nie taki, jaki się spodziewacie. Koniecznie posłuchajcie.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.

0: Muzyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

Legenda rock'n'rolla Chuck Berry. No i tak sobie też myślę, że wieczór to jest idealny moment na to, żeby przypomnieć sobie, że właśnie w rock'n'rollu nie zawsze chodzi o perfekcyjne solówki na drogich gitarach. Czasem chodzi po prostu o to, by wejść na scenę, no i wyrzucić z siebie wszystko, co jest tam głęboko gdzieś upchane, niczym ten tytułowy Johnny z utworu Chucka. Janis Joplin powiedziała, że właśnie dlatego śpiewała, bo na scenie mogła uwolnić każdą emocję, a to jest przecież najważniejsze w muzyce. Henryk Miśkiewicz, nasza perła, jazzowa perła Dolnego Śląska, mawiał, że jeśli artysta na scenie kogoś nie poruszy albo nie wkurzy, no to nie zasługuje na miano artysty i coś w tym jest. I a propos, właśnie dziś, 19 maja, urodził się chłopak, który udowodnił, że nie trzeba być wcale wirtuozem, żeby zmienić świat. Stało się to w roku 1952 i wówczas na świat przyszedł Jeffrey Hyman, chłopak z nowojorskiego Queens. Był bardzo dziwny, mierzył prawie 2 metry, miał niepokojąco długie kończyny z powodu schorzenia genetycznego, zmagał się także z natręctwami i lękami. W szkole wytykano go palcami, no i praktycznie pół życia spędził w szpitalach. Ale zamiast się poddać, zmienił imię na Joey Ramone. No i stanął na czole zespołu The Ramones, a skoro nie umieli grać skomplikowanych piosenek, to zaczęli grać głośno, wściekle i bardzo szybko. Ich utwory kończyły się po 1,5 minuty, był to dosłowny pożar.

0: skoro dziś tak ważna data, to posłuchajmy najwyżej notowego singla zespołu w zestawieniu Billboard Hot 100. Przed nami Rockaway Beach.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
3: Hey! Weather amounts, this one's called Rock.

0: Forest, no i hymn lasu. Zdecydowanie to słychać. Właśnie minęła godzina 22.40, a my czasem w radiu dostajemy od Was wiadomości, które od razu każą nam zmienić muzyczne plany. Nasz słuchacz Mateusz, którego pozdrawiamy, słusznie przypomniał mi, że 19 maja to data również bardzo ważna w kontekście muzyki i kinematografii. Wspominałem Wam o The Remnants, a teraz musimy wręcz oddać hołd dziewczynie z Montevideo, która pod koniec lat 90. dosłownie zatrzymała czas w wielu polskich domach. Całe rodziny siadały przed telewizorami, by śledzić losy niepokornej Milagros z czerwoną czapeczką na głowie. Był to serial Zbuntowany Anioł, a grała w nim oczywiście Natalia Oreiro, która obchodzi dziś swoje 49. urodziny. Ślemy przez eter najlepsze życzenia, no i przywitajmy jeden z jej utworów, a będzie to Memuero de Amor.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.

Niezastąpiony Rod Stewart i jego Downtown Train, czyli tramwaj z przedmieści. Mamy 5 minut do godziny 23, no i zwolnimy odrobinę klimat. Przywitajmy Sarah Brannigan, jednocześnie kapitana Nemo.

To była propozycja od naszego słuchacza Damiana, którego pozdrawiamy. The Sisters of Mercy, czyli siostry miłosierdzia, no ale tak jak słychać nie było, zmiłuj się. Mamy 5 minut po godzinie 23. Wspominałem wam już o dwóch datach, ważnych datach w kontekście urodzin gwiazd, ale dzisiejszy dzień ma również szczególne znaczenie w kontekście relacji międzyludzkich i także skandali, bo dokładnie tego dnia w roku 1979 na terenie posiadłości Hurtwood Edge zorganizowano przyjęcie weselne Erika Claptona i Patti Boyd. No i wydarzenie to było kulminacją jednego z najsłynniejszych trójkątów miłosnych w historii muzyki. No bo Patti Boyd była wcześniej żoną George'a Harrisona z The Beatles, z którym rozwiodła się zaledwie 2 lata przed ślubem z Claptonem. Swoją drogą Clapton do tego usilnie dążył, nawet dedykował jej wcześniej słynny utwór Layla. No i niezwykłość tego wesela nie polegała na samej ceremonii, ale na absolutnym braku wrogości między gośćmi, bo uwaga, George Harrison nie tylko przybył na przyjęcie swojej byłej żony, ale przybył tam także ze swoją nową partnerką, Oliwią. No i przy okazji wziął udział w czymś, co przeszło do historii jako nieformalny powrót The Beatles. Mianowicie, podczas plenerowego przyjęcia na specjalnie zbudowanej scenie doszło do spontanicznego jam session i do Harrisona dołączył Paul McCartney, także Ringo Starr, następnie Mick Jagger z Rolling Stonesów, pojawił się także Lonnie Donegan czy Jim Capaldi. No i był to pierwszy raz od momentu słynnego koncertu na dachu siedziby Apple Records, to było 30 stycznia w roku 69. Tło całej historii jest bardzo dynamiczne, no ale ten wieczór pokazał, że w obliczu muzyki i też upływu czasu znikają spory. Co warto podkreślić, fotografie z tego wydarzenia, uchwycone przez uczestników imprezy, do dziś osiągają astronomiczne ceny na aukcjach londyńskiego domu Christie's. No i skoro Eric Clapton dla Patti napisał Layla, to my posłuchajmy jednego z najpiękniejszych utworów miłosnych w historii, który skomponował George Harrison specjalnie dla Patti Boyd, kiedy byli jeszcze małżeństwem. No cóż, nic nie może przecież wiecznie trwać. Strefa 79.

Glenn Miller in the rain again. Znowu w deszczu. No, dziś tak właśnie było. Pomiędzy promieniami słońca pojawiły się deszczowe chmury, ale co warto podkreślić, patrzę obecnie na prognozy i wyglądają one bardzo optymistycznie. Pełnia słońca, 20 stopni. Miejmy nadzieję, że się sprawdzą. No a teraz propozycja od naszego słuchacza Andrzeja, do którego ślemy pozdrowienia. A w strefie przywitamy Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat.

Lata 80. Polska, no i klincz jak lodu bryła. Patrzę na zegar i widzę 23 minuty po godzinie 23. No i teraz, moi drodzy, przywitajmy wielki hołd dla twórczości Elvisa Presleya, zrealizowany przez grupę Queen, Crazy Little Thing Called Love.

cisza, także my też zwolnimy odrobinę tempo. Przed nami Roxette i Queen of the Rain, bardzo hipnotyzujące. No i co niezbyt oczywiste, ten utwór pierwotnie miał zamykać kultową płytę grupy o nazwie Joyride. W ostatniej chwili wyrzucono go z tracklisty, ale na płycie został po nim ślad. Na końcu piosenki Things Will Never Be The Same do dziś słychać tajemnicze szumy, które miały płynnie co do sekundy łączyć się właśnie z Królową Deszczu. Taki mały błąd w Matrixie. No i posłuchajmy.

0: wczorajszy dzień. Więc czekać musisz na wczorajszy dzień.
1: Kazik i kwartet Proforma. No, panowie czekają na wczoraj, a ja mogę powiedzieć, że jeśli chwilę poczekacie, dokładnie 13 minut, to będzie już jutro. No i to jest ten moment, przy okazji którego wypadałoby się pożegnać. Patryk Łasica, dziękuję za dziś, spokojnej i dobrej nocy wam życzę, no i do usłyszenia przy następnej okazji.

Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

pokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.